0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gviazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej przebiegły spokojnie. Na Śląsku remontowa ofensywa. Jedna noc 15 pijanych kierowców to na Pomorzu.
3: Prawda Antyradia.
2: 6.1. Joanna Obuchowska. Ukraińskie władze i polskie delegacje rządowe na uroczystościach obchodów zbrodni wołyńskiej w Ukrainie. Przez dwa dni najpierw na Starym Polskim Cmentarzu Wołyce, a następnie w katedrze w Łódzku odbywały się uroczystości upamiętniające ofiary tzw. Krwawej Niedzieli, czyli kulminacyjnego momentu zbrodni wołyńskiej. Było spokojnie, mimo ostrzeżeń ze strony ukraińskiego wywiadu o możliwych prowokacjach w ciągu tych dwóch dni. Do niczego takiego nie doszło.
3: Prawda Antyradia.
2: Utrudnienia w Katowicach. Kolejarze i miasto planują remont wiaduktów nad ruchliwą DK86.
4: Mowa o obiektach w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego. PKP PLK chce wyremontować wiadukt kolejowy, a miasto sąsiedni, po którym jeżdżą samochody i tramwaje. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
5: Inwestycja obejmie modernizację konstrukcji obiektu, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz sieci technicznych, a główne prace budowlane rozpoczną się w 2027 roku.
4: Kierowcy już mogą szykować się na utrudnienia zarówno na wiadukcie, jak i pod nim, czyli na Krajowej 86 łączącej Katowice z Tychami. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: A już za chwilę ruszy remont autostrady A4 od granicy Opolskiego i Śląskiego do węzła Łany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą. Marcin Twardysko.
6: Wykonawca rozpocznie roboty w ciągu najbliższych 14 dni i będzie miał 3 miesiące na ich realizację. Remont obejmuje ponad 5-kilometrowy odcinek autostrady, który został oddany do użytku w 2003 roku i dziś obsługuje średnio ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę.
2: W czasie remontu drogowcy utrzymają po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
3: Prawda Antyradia.
2: Zatrzymanych 14 pijanych kierowców i jeden pod wpływem amfetaminy. Taki jest bilans przeprowadzonej na Pomorzu akcji dyskoteka. Najbardziej pijany był 19-latek z Kościerzyny, który jechał mając prawie 2,5 promila. 2 promile miał kierowca zatrzymany w Lęborku, z kolei w Tczewie policjanci zatrzymali kierowcę po amfetaminie. Na razie raczej bez deszczu, ale w ciągu dnia to będzie się zmieniać. Wczesnym popołudniem na południowym wschodzie mogą pojawić się burze i deszcz. Na termometrach teraz od 13 stopni w Opolu do 16 w Gdańsku. W ciągu dnia zrobi się cieplej, maksymalnie do 30 stopni.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, proszę Państwa. Palące słońce czy letni deszcz na kino? Każda pogoda jest dobra. A Kinoteatr Rialto w Katowicach przygotował dla Was bardzo dużo fajnych wakacyjnych spotkań z wielkim kinem, kultowe klasyki, niezapomniane emocje i bohaterowie, którzy na stałe zapisali się w historii kina. Poza tym czeka na Was oczywiście także Café Rialto, czyli taka kawiarenka, gdzie bardzo miło można, oglądając film, spędzić czas. Ze mną jest Krzysztof Ociepa z Kinoteatru. Ale to dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: O przeglądzie filmów Federico Felliniego już mówiliśmy, ale ten przegląd trwa do końca wakacji. Przed nami jeszcze chyba trzy filmy, jeśli dobrze policzyłam.
2: Tak, trzy projekcje. 22 lipca to jest 8,5, 5 sierpnia Julietta i Duchy i 19 sierpnia zakończenie Głos z Księżyca. No o Fellinim właściwie powiedziano już wszystko. Te trzy filmy, które pokażemy, domykają ten przegląd. 8,5 to oczywiście klasyka absolutna kina, klasyka kina takiego autorefleksyjnego, autotematycznego, gdzie Fellini opowiada o sobie, no, film o reżyserze, który nie ma pomysłu, jak nie tylko zakończyć, ale w ogóle jak zrealizować swój film, czyli te wszystkie bolączki i zmartwienia, które towarzyszą twórcy filmowemu na planie filmowym. Julietta i Duchy, no tutaj Fellini idzie trochę w stronę swoich fascynacji psychoanalitycznych. On przez kawał swojego życia przechodził terapię psychoanalityczną według receptury, że się tak wyrażę, według Carla Gustava Junga, więc te elementy były ewidentnie u niego widoczne. 8,5 także są wyraźnie widoczne. I Głos z Księżyca, ostatni film, to film, który zamyka nie tylko przegląd, ale zamyka też całą twórczość Federico Felliniego. Jego ostatni film w roli głównej wystąpił Roberto Benigni. Film, który jest takim rodzajem też satyry na lata 80. we Włoszech, na czas, kiedy tą przestrzenią audiowizualną niezaprzeczalnie zaczęła rządzić telewizja. Telewizja, której Fellini szczerze nie znosił, wojował z przerwami na reklamy.
1: Właściwie tu się z nim zgadza.
2: Tu się z nim zgadza, no ale właśnie pewnie w wielu innych punktach. On bardzo, bardzo złośliwie komentował tą władzę telewizji. Tak podobnie to było w poprzednim jego filmie Ginger i Fred. Gdzie właśnie artyści telewizji byli umieszczani w tym strumieniu różnych programów i obrazów jako, prawda, kolejna niewiele znacząca atrakcja, która za chwilę przemija i jest coś następnego, niekoniecznie lepszego, niekoniecznie mądrzejszego. Więc te trzy filmy, no myślę, że takie must see dla wszystkich tych, którzy cenią sobie twórczość włoskiego mistrza, którzy lubią włoską kulturę, włoskie kino. No rzecz absolutnie nie do przegapienia.
1: W naszej filmowej podróży po świecie zostawiamy temat Włoch i przenosimy się do pięknej, słonecznej Hiszpanii.
2: No właśnie, bo mamy przegląd filmów Pedro Almodovara, Kolory emocji, tak nazwaliśmy ten przegląd, no bo kolor, jak wszyscy, którzy widzieli chociaż jeden film Pedro Almodovara, wiedzą, że u niego odgrywa ogromne znaczenie. Ten kolor jest zawsze taki mocny, wyrazisty. To jest bardzo, bardzo czerwona czerwień albo bardzo żółta żółć. Te kolory są bardzo, bardzo mocne, bardzo wyraziste. Są tak wyraziste jak bohaterowie filmu Almodovara, że są, no właśnie, albo na skraju załamania nerwowego, albo pełni pasji i pożądania. Oni są namiętni w taki, no można powiedzieć, stereotypowo hiszpański sposób. Zaczęliśmy Matadorem, a obejrzymy oprócz tego jeszcze Prawo pożądania, Kobiety na skraju załamania nerwowego, czyli takie trzy filmy z początku kariery Pedro Almodovara. Filmy, które dzięki którym zaistniał on w świadomości kinomanów całego świata. No a potem trzy pozycje już bliższe naszym czasom, czyli Matki równoległe, Pokój obok i Ból i blask. Ten Ból i blask oczywiście to takie 8,5 Pedro Almodovara, gdzie on z kolei robi film o sobie. Jego alter ego na ekranie jest jego ulubiony aktor, czyli Antonio Banderas. Pewnie ulubiony aktor też...
1: Wielu kobiet.
2: Pewnie też wielu mężczyzn. Dlaczego? Właściwie dlaczego nie?
1: A ja też na przykład Javiera Bardem bardzo uwielbiam.
2: Ale to prawda, ja oglądałem mecz Hiszpanii i właśnie Javier Bardem i Penelope Cruz na ekranie mojego telewizora świętowali zwycięstwo Hiszpanii nad Austrią, ale oczywiście byli w Los Angeles na meczu, gdzie
1: to jeszcze może rzucić się gdzieś w oczy mój kolejny ulubiony aktor, czyli Andy Garcia.
2: No Andy jest Kubańczykiem, więc to akurat go nie było, albo realizator nie włapał. Oczywiście ten przegląd to jest to jest znowu okazja dla tych, którzy nie widzieli, bo to są pozycje absolutnie obowiązkowe do obejrzenia, ale ten przegląd to jest też taki wstęp do tego, co czeka nas w drugiej połowie sierpnia, mianowicie najnowszy film Pedro Almodovara, czyli Gorzkie Święta, film, który też będziemy pokazywać. myślę, że będziemy mieli pokazy przedpremierowe, ale jeszcze terminów nie możemy podać, ale już taką zajawkę, jeśli można tak powiedzieć, wrzucam, że oglądajcie starsze filmy Almodovara, za chwilę spotkacie się z tym najnowszym.
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, które przygotowało dla Państwa na te wakacje także wakacje z klasyką kina, czyli takie, można powiedzieć, różne filmy od różnych reżyserów, z różnymi aktorami, z różnych gatunków, ale łączy ich jedno, po prostu są kultowymi dziełami.
2: Lato 26, wakacje z filmową klasyką. 8 pokazów klasyki filmowej, to będzie Wielkie Piękno, Amelia, Mulholland Drive, Amadeusz, Łowca Androidów, Wielki Błękit, 2001 Odyseja Kosmiczna, na zakończenie Casablanca, czyli taki klasyczny klasyk, większego klasyka nie znajdziecie.
1: I wyciskacza łez.
2: To, prawda, można podzielić publiczność klasyki na fanów, których bardziej wzrusza Przeminęło z wiatrem, na tych, których bardziej wzrusza Casablanca. Mnie bardziej wzrusza Casablanca.
1: No mnie też.
2: I zakończymy całość 12 września, no już tak 2 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, pożegnaniem lata, tańcówką, czyli no nie tylko będziemy oglądać filmową klasykę, ale też będzie się można 12 września w Rialcie nieco poruszać. Myślę, że te filmy to jest taka klasyka, którą każdy powinien widzieć. Trochę wybierając ją, mieliśmy gdzieś z tyłu głowy ten fakt, że to są wakacje, więc ta klasyka jest taka, no, nieco przyjemniejsza. Stąd taki film jak Wielkie Piękno, jak Amelia, jak Wielki Błękit, który wydaje się w ogóle tytułem takim wakacyjnym, prawda, bo tutaj mowa o dwóch młodych ludziach, którzy realizują swoją ogromną pasję, jaką jest nurkowanie głębinowe, no ale dorzuciliśmy też takich, kilka takich hard klasyków właśnie, jak wspomniana Casablanca z ikonicznymi rolami Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, z tą muzyką, z tymi cytatami, którymi możemy, prawda, przerzucać się teraz, zagraj to jeszcze raz. Oczywiście myślę, że to początek pięknej przyjaźni, na zakończenie filmu. 2001 Odyseja Kosmiczna, czyli klasyk Stanleya Kubricka, klasyk kina science fiction z taką solidną, filozoficzną podbudową. I inny klasyk kina science fiction, czyli Łowca Androidów Ridleya Scotta, adaptacja książki Philipa Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach, film science fiction, ale zrealizowany w konwencji tego kina noir, prawda? Kina czarnego, gdzie bohaterem jest ten prywatny detektyw, który usiłuje wyśledzić przestępców, człowiek cyniczny, pozbawiony złudzeń, taki typ bogartowski właśnie, prawda? Trochę taki właśnie wyjęty z Casablanki, czy z innych filmów z Humphreyem Bogartem. Tutaj w tej głównej roli wystąpił Harrison Ford, który znakomicie się w tym świecie odnalazł, a zarówno film, jak i ścieżka dźwiękowa autorstwa Vangelisa są do dzisiaj kultowe, więc myślę, że taka solidna dawka klasyki, bo jest tutaj i film Miloša Formana Amadeusz, oczywiście kapitalny film, biograficzny, niebiograficzny, to raczej rodzaj fantazji na temat Wolfganga Amadeusza Mozarta. Myślę, że muzyki Mozarta nie muszę specjalnie reklamować i zachwalać. Mulholland Drive Davida Lynch, czyli film amerykańskiego mistrza, który jest cały czas wielką tajemnicą dla tych, którzy go oglądają, nie do końca potrafią rozgryźć, co właściwie obejrzeli, o czym ten film jest, o czym opowiada. Wiadomo, że jest obrazem plastycznie niezwykle wyrafinowanym i niezwykle intrygującym, jeżeli chodzi o fabułę. Więc myślę, że taki rzeczywiście reprezentatywny zestaw 8 klasyków, które jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie musi zobaczyć, a jak ktoś widział, to myślę, że też chętnie do nich w wakacje wróci.
1: Dobrych filmów tego lata w Kinoteatrze Rialto, jak Państwo słyszą, będzie całe mnóstwo, ale w te 2 wakacyjne miesiące Kinoteatr Rialto wykracza także poza filmy fabularne, żeby dać Państwu dużą dawkę wielkiej sztuki. I tu przeniesiemy się też w kilka bardzo fajnych miejsc. Ja miałam okazję oglądać dokument o Tamarze Łępickiej. Gorąco i serdecznie polecam, jeśli Państwo nie widzieli. I chętnie zobaczę też dokument o słynnym Muzeum Prado, ale nie tylko. W te miejsca się wybierzemy.
2: No właśnie, po kolei, lecąc tytułami. Canaletto i sztuka Wenecji, wspomniana przez ciebie Tamara Łępicka, prawdziwa historia Tamary Łępickiej, Hopper, amerykańska love story, Muzeum Prado, kolekcja cudów, Malując duszę XX wieku, Pelizza z Volpedo, Velázquez i jego tajemnica, Gauguin na Tahiti, Raj utracony i Caravaggio w Rzymie, sztuka i jubileusz. Oczywiście moglibyśmy tutaj przez kilka godzin rozmawiać o tych tytułach. Każdy dotyka sztuki z nieco innej strony, każdy opisuje inny fenomen, innego artysta. Nie każdy z nich miał tak ciekawe życie jak Tamara Łempicka, natomiast każdy z nich tworzył intrygującą sztukę. Oczywiście najciekawiej jest wtedy, kiedy ta intrygująca sztuka pokrywa się z intrygującą biografią, ale nie zawsze tak jest. Może ktoś być po prostu okropnym nudziarzem, a tworzyć
1: wybitne dzieła. Wyjąłeś mi to teraz, chciałam powiedzieć, ale nudni.
2: Tak, no powiedzmy nudziarzem to przesadzie. Może być ktoś bardzo zwykłym człowiekiem, prawda, który nie miał jakichś specjalnych zakrętów w swojej
1: życiowej
2: biografii.
1: Karierze.
2: Tak, więc pokażemy 8 filmów dokumentalnych, różne style, różne epoki, bardzo różni artyści, bardzo różne biografie. Myślę, że znakomity wstęp do tego, żeby zobaczyć i nie poprzestać na tym, tylko wybrać się do jakiejś galerii. To nie jest takie kosztowne, wbrew temu, co się wydaje. Ja w tym roku już byłem, a też się wybieram do Londynu na wystawę Frida Kahlo i wystawę Whistlera i wiadomo, zawsze jest to jakoś kosztowna wyprawa, ale potem oglądanie filmów z tych wystaw, a z tych dwóch wystaw, o których wspomniałem, filmy powstaną, to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa, jak się widziało te obrazy na żywo.
1: O potańcówce już mówiliśmy, ona będzie na zakończenie, przypomnij.
2: 12 września,
1: no tak prawie na zakończenie wakacji. A jeśli Państwo chcieliby się troszeczkę poedukować w kinematografii, to też będzie ku temu doskonała okazja, ponieważ dopełnieniem wakacyjnej oferty Kinoteatru Rialto będą filmowe lekcje.
2: Tak, będą dwie projekcje, ponieważ ten cykl, no właśnie w taki sposób jest prezentowany raz w miesiącu. 16 lipca Śniadanie u Tiffany'ego i 25 sierpnia Nić Widmo. Śniadanie u Tiffany'ego, adaptacja książki Trumana Capote, w roli głównej wystąpiła Audrey Hepburn. To z tego filmu pochodzą najbardziej znane wizerunki, najbardziej znane kadry. Audrey Hepburn w tych ciemnych okularach z tym papierosem na długiej lufce, tak to się nazywa, wpatrzona w obiektyw. No historia dziewczyny, która...
1: I to jej nieskazitelny lid.
2: Tak jest. Kiedy staje, prawda, przed właśnie tytułowym Tiffany'm, przed wystawą z biżuterią, na którą no, ewidentnie jej nie stać, prawda? Bo to jest historia właśnie dziewczyny Holly Golightly, która w bardzo swobodny sposób podchodzi do życia, tak żyjąc z dnia na dzień na koszt swoich adoratorów. Drugi z tytułów Nić Widmo, czyli trochę mniej znany film Paula Thomasa Andersona, znakomitego amerykańskiego twórcy, autora m.in. Boogie Nights, Licorice Pizza i tegorocznego triumfatora Nocy Oscarowej, czyli Jednej bitwy po drugiej. A w Nici Widmo Daniel Day-Lewis wciela się w genialnego krawca, twórcy strojów, który nawiązuje relację ze swoją modelką, która to relacja staje się w pewnym momencie no, dosyć intrygująca i nieco perwersyjna. To więc na ten seans zapraszamy 25 sierpnia we wtorek o 19.
1: Jak Państwo słyszą, wakacje w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, to lato pełne kina i sztuki i tam właśnie Was zapraszaliśmy razem z moim gościem Krzysztofem Ciepa. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do Kinoteatru Rialto.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
4: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent. A jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja bardzo dynamicznie i rośnie bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w

0: szykują się zmiany w ukraińskim rządzie. Prawie 30 osób zginęło w pożarze pubu w Tajlandii. Urlop to też stres przed i smutek po.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.32. Joanna Obuchowska. Ukraiński rząd do wymiany. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sferydenko i szefów co najmniej kilku resortów. Powód to zmiana podejścia do polityki międzynarodowej i nastawienie na lepsze kontakty z kluczowymi partnerami i najbliższymi sąsiadami.
1: Prawda Antyradia.
0: Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Ponad 60 osób jest rannych, z czego ponad 20 w stanie krytycznym, podały władze. Z relacji świadków wynika, że doszło do awarii zasilania, następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal.
1: Prawda Antyradia.
0: Przed urlopem ponad połowa z nas się stresuje, po powrocie 1/3 czuje smutek, a w trakcie wakacji w większości chcemy ciszy i spokoju. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Zwyczaje urlopowe Polaków.
2: Kluczem do udanego urlopu dla 32% badanych jest całkowity reset i swoboda. Ale żeby wychillować na wakacjach, potrzebujemy czasu. Prezent marzeń, Wiktoria Pieńkosz.
3: Aż 46% osób potrzebuje około 2-3 dni, aby skutecznie wyhamować i odciąć się od codzienności. Dla 22% respondentów ten proces jest jeszcze dłuższy. Pełen relaks odczuwają dopiero w drugim tygodniu urlopu.
2: A gdy już odpoczniemy, pojawiają się lęki przed powrotem do codzienności. 43% badanych obawia się góry maili i zaległości w pracy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeśli co tydzień zapylasz, to czas na święto. W Bytomiu odbędzie się Dzień Zapylaczy. Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy, Urszula Mazurowska.
4: Święto zapylaczy, bo wcześniej organizowaliśmy święta pszczół. Natomiast pszczoły kojarzą się tylko z pszczołami miodnymi, natomiast jest dużo więcej owadów, które wykonują tę samą bardzo pożyteczną pracę. Dlatego właśnie ktoś wpadł na fajny pomysł, żeby uhonorować zapylacze wszystkie.
0: W ramach świętowania będą warsztaty, spacery przyrodnicze czy rozmowy z ekologami i pszczelarzami. Święto zapylaczy będzie w pierwszy weekend sierpnia w Pałacu w Bytomiu Miechowicach. 6.34 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura? Zapraszam. W sklepach i serwisach streamingowych jest nowa płyta The Rolling Stones – Foreign Tongues. To w sumie 14 kawałków nagranych w ciągu miesiąca. Na płycie gościnnie pojawiają się Stevie Winewood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Sex Pistols zapowiedzieli wznowienie koncertowego albumu Filthy Lucre Live, który upamiętni 30. rocznicę reaktywacji zespołu w 1996 roku. To zapis koncertu z londyńskiego Finsbury Park. Płyta do sklepów trafi 20 listopada na CD i podwójnym czerwonym winylu.

0: Na razie raczej bez deszczu, ale w ciągu dnia będzie się to zmieniać. Wczesnym popołudniem na południowym wschodzie mogą pojawić się burze i deszcz. Na termometrach teraz od 13 stopni w Opolu do 16 w Gdańsku. W ciągu dnia będzie cieplej. Termometry maksymalnie pokażą od 20 do 30 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antiradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
5: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
6: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antiradio.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nad mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Kia Seltos.
19: Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Olimpiadas de Rock Off. Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Samochód pełny broni niedaleko synagogi. Francuzi podejrzewają próbę zamachu. Tunele albo wiadukty w kolejnych kolejowych lokalizacjach. Ludziarze robią nas w konia.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma, Joanna Obuchowska. Samochód pełen broni niedaleko synagogi w podparyskiej miejscowości. Z okolicznych budynków służby ewakuowały 300 osób, a saperzy zabezpieczyli znalezioną w środku broń długą, krótką oraz magazynki z amunicją. Sprawcy na razie nie zostali zidentyfikowani. Francuska prokuratura wszczęła pilne śledztwo, a MSZ podało, że od początku roku udaremniono już 3 zamachy terrorystyczne.
0: Prawda Antyradia.
1: Zamiast szlabanów tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Ma to poprawić bezpieczeństwo i zlikwidować korki tam, gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
1: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, ale znikną też w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu.
0: Prawda Antyradia.
1: Autostrada D3 na Słowacji zamknięta od granicy z Polską w Zwardoniu niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana, a osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie.
0: Prawda Antyradia.
1: Robisz lody, to nie oszukuj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnię. 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznaczenia. Brakowało na przykład wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu. Joanna Narożniak.
3: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Na termometrach od 14 stopni w Krakowie do 17 w Gdańsku i Szczecinie, ale będzie cieplej. Na Wybrzeżu w okolicy 20 stopni, w Łodzi 25, w Warszawie 28, w Gorzowie Wielkopolskim może być nawet 30. Teraz raczej nie powinno padać, ale w drugiej połowie dnia możliwe burze, zagrzmi na wschodzie i południu.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 7. Co my dla was mamy do rozdania?
2: Prosić będzie powiedzieć, czego my nie mamy dzisiaj do rozdania.
1: Pani kierowniczko, pani Małgorzato, dzień dobry po pierwsze.
2: Dzień dobry. Bardzo mi miło.
1: Słuchajcie, mi też mamy dla was wyjątkowe połączenie koncertowe, bo panowie na pierwszy rzut oka nie pasują do siebie. Mówię to o System of a Down i Queens of the Stone Age. Z jednej strony darcie papy, z drugiej strony, proszę państwa, Stoner Rock, mniejsze darcie papy. I wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka nie, a jednak 18 lipca na Narodowym, czyli za tydzień w sobotę, mamy dwa podwójne bilety i one do was dzisiaj trafią. Wymyślę jakiś bardzo głupi konkurs, żebyśmy wszyscy mieli satysfakcję.
2: Mamy z czego wymyślać, bo dziś w programie będziemy mówić między innymi o tym, jakie typy pizzy lubimy jeść my Polacy i z czym. Bo to jest bardzo ważne.
1: Czy padnie nazwa jednego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej?
2: Nie, padnie nazwa jednego z sosów.
1: Oj. No dobrze, lecimy dalej. Co dzisiaj będzie? Będzie o pierwszym międzynarodowym konkursie strzyżenia owiec, który na Podhalu będzie miał miejsce. Poza tym przeniesiemy się do Peru, bo tam nowy, niebezpieczny trend wśród rodziców, a na koniec o tym, że pojawiają się różne dziwne napoje. Krzysiek Kibisz ma swój, prawda?
2: Napój napojem, ale te grafiki tam to pożar.
1: Krzysiek to mój kumpel, nie powiem nic złego o Krzyśku. Powiem wam za to, że możecie sobie energetyzującego Jezusa Chrystusa kupić. O tym dzisiaj u nas.

0: Desperados na wakacje w Andratu.
1: Macie paragony, pizza i dziwne dodatki, o tym będzie teraz. Nikt nie dostanie mandatu, spokojnie. Nie będzie 2,5 tysiąca złotych za krewetki. Paragony. Analizowane zostały i dowiedzieliśmy się, jakie pizze najbardziej lubią Polacy.
2: I wiesz,
1: czy jest pani
2: tutaj
1: gotowa?
2: Jestem gotowa, ale wiesz, że tutaj mnie ten ranking wcale nie dziwi, bo ja też jestem team Margarita. I to
1: Margarita jest
2: ta pizza na
1: klasyczkiem, wiesz, zawsze jest okej. Okay. Prawda?
2: No
1: jak nie ma innej, to zawsze się zje.
2: Oczywiście, więc... tak. A ty wolisz z rukolą czy z bazylią? Dobra,
1: ja
2: z tym
1: nie lubię
2: z tym.
1: Tej zieleniny na tym. Okay. Ja lubię pizzę, ser, tutaj jest wszystko z pieca, bez niczego spoza pieca. 26% pani Małgorzata mówi i mówi słusznie. Margarita wzięła się od królowej Margarity, wiadomo. Trzy kolory Włoch, czerwony, biały, zielony. Chociaż miałem jedną koleżankę, z którą się spierałem, bo ona mówiła, że Amerykanie wymyślili pizzę.
2: Ten argument
1: z królową też do niej nie trafiał. No dobra, ale lecimy dalej. Drugie miejsce zajęła klasyka pizza pepperoni. Proszę ja was.
2: To też mnie nie dziwi.
1: Kolejnym dodatkiem, tu jest zaskoczenie, bo to nie jest taki klasyk i w ogóle nazwa farmerska, no tak z Włochem mi się specjalnie nie kojarzy.
2: To jest taka, gdzie jest bardzo dużo mięcha?
1: Dużo mięcha, tak. A jak wygląda reszta zestawienia, pytacie się. Na czwartym miejscu fungi, czyli z grzybkami, na piątym miejscu salami, czyli kiełbaska jak pepperoni podobnie. Lecimy dalej. Hawajska na szóstym miejscu.
3: Średnią hawajską dla każdego!
1: To jest, proszę państwa, lekkie profanum. Cały świat dyskutuje o tym, ale już doskonale wiemy, że
2: Ortodoksi
1: włoscy mają rację i ci, którzy lubią liberalne podejście do jedzenia, też mają rację.
2: Przyznam ci się szczerze, że kiedy jadłam mięsko, a to było bardzo dawno temu, to czasem zdarzało mi się zjeść hawajską, ale do dziś żałuję, bo wcale mi nie smakowało.
1: No i wyobraźcie sobie, że tutaj też nasza polska domena pojawia się w drugiej części badania. Otóż dodatki do pizzy. Włoch, no co?
2: Oliwa.
1: Oliwa, czasami parmigiano, reggiano, a Polak, no szeroki zakres tych dodatków i wyobraźcie sobie oczywiście sos czosnkowy, na drugim miejscu sos pomidorowy, na trzecim miejscu dodatkowa oliwa.
2: Jesteśmy jedynym narodem, uważam, który sos czosnkowy do pizzy je.
1: Łeć w ogniu teraz. Kings of Leon.

0: i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
8: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
7: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
8: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
9: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu.

0: ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kolejne ataki USA na Iran i Iranu na bazy USA. 50 tysięcy dronów kupiły Niemcy dla Ukrainy. Polskie firmy szukają pracowników spoza Polski.
0: Prawda Antyradia.
1: 7.31, Joanna Obuchowska. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi. Według Irańczyków w atakach zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W odpowiedzi Iran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie, a ceny ropy poszły w górę o 4%.
0: Prawda Antyradia.
1: Niemiecki rząd sfinansował zakup 50 tysięcy dronów kamikadze dla Ukrainy, podaje Reuters. Bezzałogowce produkowane są przez jedną z ukraińskich firm. Maszyny wyposażono w amerykańskie oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję. Kontrakt opiewa na blisko 90 milionów euro. Część maszyn trafiła już na front.
0: Prawda Antyradia.
1: Praca szuka człowieka za granicą. Rekrutacja pracowników w tym roku deklaruje 18% firm. Wśród nich 1/4 planuje rekrutację obcokrajowców.
2: Jak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy, firmy najchętniej zatrudniają obywateli Ukrainy, ale też coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. Personel Service, Monika Banyś-Bator.
3: Kiedy spojrzymy na branżę, to najbardziej otwarte na pracowników zagranicznych są te, w których mamy do czynienia od lat z deficytem. Chodzi o sektor transportowo-logistyczny, gdzie praktycznie co drugie przedsiębiorstwo planuje rekrutację zagraniczną, ale mamy tutaj też produkcję, budownictwo czy handel.
2: W Polsce ubezpieczonych jest ponad 1 300 000 cudzoziemców. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka, częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie ponad 70% badanych deklaruje, że konflikt ich planów nie zmienił. Ponad połowa z nas planuje wyjazd na terenie Polski. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
4: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
1: Przy dalszych podróżach znaczenie mają ceny biletów, trasy lotów i ryzyko zmian połączeń.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Teraz na termometrach od 14 stopni w Krakowie do 17 w Gdańsku i Szczecinie. Będzie cieplej na wybrzeżu w okolicy 20 stopni, w Łodzi 25, w Warszawie 28, a w Gorzowie Wielkopolskim nawet 30. Teraz nie powinno padać, ale w drugiej połowie dnia możliwe burze, zagrzmi na wschodzie i na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Jeśli zastanawiają się Państwo, cóż to za wspaniały utwór liryczno-muzyczny, to spieszę donieść, że jest to Social Distortion i The Way Things Were. I o tym, jakie rzeczy były, to powiesz nam zaraz ty, drogi Piotrze, prawda? Gdyż iż teraz co się odbędzie?
1: Poproszę o dźwięczek.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Zaczniemy najpierw od jubilatów. Patrick Stewart, brytyjski aktor, 86 lat. Pytacie się, kim jest
0: był?
1: Patrick? Kim jest? Otóż zagrał, moi drodzy, Jean-Luc Picard, Star Trek, Następne pokolenie. Zagrał profesora Charlesa Xaviera w serii X-Men. Poza tym jest wybitnym aktorem szekspirowskim. Myślę, że teraz wszyscy fani Star Treka podskoczyli aż z podniecenia. Ma tytuł szlachecki, no jest wybitnym aktorem i należy do Royal Shakespeare Company. Lecimy dalej. Harrison Ford ma dziś urodziny. Tutaj mniejsze przedstawianko, ale o Indiana Jones, czy Rick Deckard w Blade Runnerze, czy Han Solo w Gwiezdnych Wojnach. Były stolarz, wielki aktor i bardzo fajny gość, bo wywiady z nim to jest wielka przyjemność. Lecimy dalej. 1882 rok. W Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. Wtedy został wynaleziony ten żart. Halo, czy to zoo? Nie, to dlaczego małpa przy telefonie? W 1930 roku pierwszy mecz na pierwszych mistrzostwach świata w piłce nożnej w Urugwaju, moi drodzy. Lecimy dalej, czyli setna rocznica będzie za przy okazji kolejnych mistrzostw.
0: Mhm.
1: W 1973 roku po raz pierwszy Freddie Mercury i koledzy mogli być do nabycia w sklepie, bo ukazał się debiutancki album Queen pod tytułem Queen. W 1985 roku koncerty, o których powiedziano już wszystko, na Wembley w Londynie i na stadionie JFK w Filadelfii odbyły się koncerty Live Aid symultanicznie. A na koniec w 1990 roku premiera filmu, melodramatu fantastycznego, jednego filmu na poważnie, który nakręcił Jerry Zucker, czyli Uwierz w ducha po polsku, Ghost po angielsku. 2 lata temu jeszcze tutaj rzutem na taśmę dorzucam, że były prezydent USA i obecny, czyli Donald Trump, został postrzelony w ucho w mieście Butler w Pensylwanii.
0: Dziękujemy ci, człowieku.
1: Dziękuję.

0: Zostańcie z nami, bo po pełnej, po ósmej będziemy rozdawać wam, no, prestiżową nagrodę. Dwa podwójne bilety na koncert System of a Down z Queens of the Stone Age dla was mamy 18 lipca, czyli w tę sobotę w Warszawie na Narodowym. Konkurs będzie kreatywny, będzie trudny i z Małgo się zastanawiamy, czy pytać was o pizzę, czy może o Harrisona Forda, Patryka Stewarta, czy wiele innych wydarzeń. Więc zostańcie z nami.
1: My się zastanowimy, w takim razie idziemy póki co na kawkę i na herbatkę i wam również polecamy.
0: Latte chcesz? Flat white na sojowym z olejem karmelowym?
1: Idealnie.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti-Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Anti-Radio. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Marian?
15: Hmm?
14: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
15: Oj, lubię, Barbara.
14: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
17: Citroen.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Vias de Rock Up, am de radio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Będą kolejne unijne sankcje wobec Rosji. We Wrocławiu powstanie ośrodek dla krzywdzonych dzieci. Czochraj Bobra Festiwal za nami, a my sprawdzamy, jak było.
0: Prawda Antiradia.
1: Minęła 8, Joanna Obuchowska. Unia Europejska ma dziś zaostrzyć sankcje wobec Moskwy w związku z bezprawnym przetrzymywaniem ukraińskich cywilów oraz jeńców wojennych. Według zweryfikowanych danych ONZ Rosja więzi obecnie co najmniej 1800 cywilów. Ukraińskie dane mówią o nawet 20 tysiącach.
0: Prawda Antyradia.
1: Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w niedzielę w karambolu na autostradzie w zachodniej części Meksyku. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym czworo obywateli Stanów Zjednoczonych. Do karambolu doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym.
0: Prawda Antyradia.
1: We Wrocławiu powstanie nowy ośrodek dla dzieci pokrzywdzonych przemocą, nie tylko tą fizyczną, ale i psychiczną. Takich dzieciaków przybywa. Według policji na Dolnym Śląsku to o kilkaset przypadków więcej niż w zeszłym roku. Pomysłodawczyni projektu Monika Włodarczyk, radna wojewódzka.
2: By wymazywać białe plamy w dotarciu do dzieci, które tej pomocy potrzebują. Ten ośrodek ma być kolejnym elementem w tej całej trudnej mozaice tworzenia pomocy dla ofiar przestępstw, przemocy psychicznej, fizycznej, hejtowi.
1: Nowy ośrodek ma zacząć działać jeszcze w tym roku.
0: Prawda Antyradia.
1: 16. edycja za nami. W Namysłowie zakończył się kolejny Czochraj Bobra Festiwal. Fani punk rocka bawili się do koncertów Hamulca, Spiętego, Farbenlere czy Bladych Loków.
3: Jak wrażenia na tym festiwalu?
4: Świetnie, jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno jeszcze będziemy wracali. Naprawdę świetna atmosfera.
5: Tak samo uważam, pierwszy festiwal w ogóle w życiu, a naprawdę jest mega.
6: Farbenlere po prostu wymiótł. No. Rewelacyjni super. Są.
3: Co się najbardziej podobało ze wszystkich dni?
7: Konferencjer był najlepszy. Nie, musisz się bardzo wysoki poziom w tym roku, rzeczywiście same gwiazdy.
5: Najlepszy był kult.
1: Na miejscu był nasz reporter Kamil Kostka. 8:02 to była Prawda Antyradia. Robi się coraz cieplej. Teraz na termometrach od 16 do 18 stopni. Będzie zdecydowanie więcej. Na zachodzie może być nawet dzisiaj 30. W tej chwili raczej nie pada, ale później ma to się zmienić. Możliwe są burze w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
8: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: 18 lipca, PGE Narodowy w Warszawie. Mamy dziś dla Was dwa podwójne bilety na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age. Ale nie ma nic za darmo i Piotr wymyślił fantastyczny konkurs.
1: Ja, to jest konkurs pełen mojej złośliwości. Ja nie mogę się udać w sobotę na koncert, więc będę się na Was mścił, na tych, którym trafią się te bilety. Otóż mówiliśmy dzisiaj o pizzy, prawda?
0: Tak.
1: Ja Wam powiem, że już jest wszystko jasne w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Są dwa półfinały. Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna, tak? Mm-hmm. Mówimy w językach francuskim, hiszpańskim, bo Hiszpania i Argentyna, no. I angielskim.
0: No.
1: I konkurs polega na tym.
0: Dobra.
1: Dzwonicie do nas na 321-321-600. Mm-hmm. Jest to konkurs telefoniczny. Pamiętajcie, że po nagraniu musicie zostawić nam numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób z wami się skontaktować. I dzwonicie do nas i w trzech językach, które macie do wybrania, czyli francuskim, hiszpańskim, angielskim. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest jasne. Zamawiacie u nas pizzę. Ta pizza może się nazywać, jak sobie życzycie. Pizzeria nazywa się Antypizza.
0: Ja tylko wam powiem, że ja nie mam nic wspólnego z tym konkursem i Piotruś mi tutaj robi niespodziankę i wam też, domyślam się, bo konkurs jest arcytrudny.
1: Były super trudne konkursy, tak? W zeszłym tygodniu. Państwo się sprawdzili. Był konkurs, słuchajcie, o tym, jak stworzyć swój pseudonim na podstawie Merlina Mansona, bo
0: ale
1: on miał...
0: co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, więc dziś pizzowo.
1: Zamawiacie pizzę w trzech dowolnych językach. Możecie mówić, co chcecie. Pizzeria nazywa się Antypizza, mamy capricciose, margaritę i pizzę z Nutellą. Najgorsze w ogóle historie, jakie są dostępne na rynku pizzy. Sosy różne. Wasza kreatywność, czekamy na was. Iron Maiden teraz, Run to the Hills, 10 minut po godzinie 8.

0: Hello, Auntie Pizza. I would like to order a strings of mayhem, so cheese strings and other four cheeses. No meat because we're vegetarians, but go crazy with cheese.
1: Okej, okay, okej, okay, thank you, Łukasz. Łukasz zadzwonił do nas z Marek. Musisz podać nam numer telefonu, żeby dostawca musiał się z panem, mógł się z panem skontaktować, jak już dojedzie. To po primo, żebyśmy mieli kontakt. Kto jeszcze?
2: Och, mamy dużo telefonów. 321-321-600.
3: Hola, pendejos. Una pizza, por favor. Y recuerdo, no cerveza, no trabajo.
1: Plata mamy... o plomo, dorzucam od siebie.
2: Mamy angielski, mamy hiszpański i co jeszcze?
4: Ja w ramach tego konkursu z zamawianiem pizzy, to ja bym poprosił de pizza margarita, s'il vous plaît, po francusku.
1: Oui,
4: dziękuję.
1: Oui, oui, oui, Gaston. O. Słuchaj, przypomnę zasady. Mamy półfinały Mistrzostw Świata, tak? Mamy Francję, Hiszpanię, Anglię, Argentynę. Trzy języki do wyboru. Dzwonicie do antypizzerii, bo my mamy dla was pizzę, dwie szczególne, czyli bilety na System of a Down i Queens of the Stone Age 18 lipca. No i zamawiacie pizzę. To jest takie połączenie właśnie sytuacji międzynarodowej Patrz Mundial i sytuacji polskiej, czyli najbardziej popularne pizze, które sprzedaje się w naszym kraju. Na pierwszym miejscu 26% zamówień to margarita. Czekamy na wasze telefony. Pizza, antypizza, halo? System of a Down teraz przy okazji. Protect Land. I co? 18 minut po godzinie 8.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je z

0: Franczyza,
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
15: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
16: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
20: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 10 tysięcy osób zmarło w Europie przez ostatnie upały. Donos do sanepidu M obywatelem. Podróż poślubna to ma być wyjazd super ekstra.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30 Joanna.

0: Obuchowska. Upały w Europie zebrały śmiertelne żniwo. W czasie ostatniej fali było ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów. W zdecydowanej większości przypadków zmarły osoby po 65 roku życia.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 300 zgłoszeń do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji mObywatel. Użytkownicy mogą już zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Część interwencji miała miejsce w lokalach otwieranych sezonowo, ale priorytetowo traktujemy zgłoszenia dotyczące miejsc publicznych, takich jak kąpieliska, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
0: Aż połowa zgłoszeń dotyczy stanu higienicznego. Do tej pory najwięcej interwencji było na Mazowszu, Śląsku oraz na Pomorzu.
1: Prawda Antyradia.
0: Podróż poślubna ma być luksusowa i bogata w doświadczenia. Według Sky.pl z roku na rok zmienia się sposób podróżowania nowożeńców.
3: Zamiast zwykłych resortów i klasycznego odpoczynku, nowożeńcy coraz chętniej wybierają spersonalizowane, bardziej luksusowe formy wyjazdów. Sky.pl, Katarzyna Houghton.
4: Coraz większą popularnością cieszą się kierunki, które łączą spektakularne krajobrazy, kameralność i wyrafinowaną ofertę. Przyglądając się wszystkim tym potrzebom, Sky.pl poleca na podróż poślubną Maderę, Santorini czy Karaiby.
3: Koszt podróży poślubnej waha się od około 4000 do ponad 30 tysięcy złotych za osobę. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie zbliżać się, nie fotografować, nie wrzucać do internetu. Od dziś na północnym wschodzie Polski szkolenie naszej armii. To trening i sprawdzanie, czy wszystko jest gotowe na wypadek zagrożenia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prosi, żeby nie publikować żadnych zdjęć ani filmów z tych ćwiczeń, bo takie materiały mogą być wykorzystane przez obce służby albo do dezinformacji.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Robi się coraz cieplej. Teraz na termometrach od 16 do 18 stopni będzie więcej. Na zachodzie może być dzisiaj nawet 30. W tej chwili raczej nie pada, ale później ma się to zmienić. Możliwe są burze w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: O konkursu wrócimy, a teraz przenosimy się w Antyradiu do Ludźmierza na Podhalu. Tam odbył się międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas. Pierwszy. W zawodach wzięło udział 15 strzygaczy z Polski i Słowacji. No i wyobraźcie sobie, że tym doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmuje około 60 sekund. Niektórzy z nich, zawodowcy, potrafią ostrzyc nawet kilkaset owiec dziennie.
2: To jest niesamowite. To jest niesamowite. Nie wiem, czy ty wiesz, ale konie też goli się. Takie sportowe szczególnie. I to nie zajmuje 60 sekund. To nawet często nie zajmuje nawet 60 minut, więc ja bardzo podziwiam, że te konie potrafią pyk, wziąć tę maszynkę, pyk i w 60 sekund ogolić.
1: Oczywiście dorzucamy tutaj, że to strzyżanie profesjonalne było wykonywane z poszanowaniem dobrostanu zwierząt. Uwaga, strzygacz to jest bardzo szanowany zawód w niektórych częściach świata. Ci najlepsi ze Słowacji wyjeżdżają na przykład na miesiące do Nowej Zelandii i tam przywożą bardzo dużo pieniędzy ze sobą, bo to ten fach jest bardzo dobrze płatny. Z tego można po prostu żyć, mówi Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. I my za strzygaczy polskich oczywiście kciuki mocno, mocno trzymamy.
2: Ty słuchaj, jak ja mam 42 lata, to mogę się jeszcze przebranżowić?
1: Słuchaj, kochasz zwierzątka. To jest chyba podstawa. Dużą popularnością strzygacze, jeżeli zastanawiacie się nad zmianą swojej ścieżki zawodowej, cieszą się w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii, pani Małgorzato. 19 minut do 9 już. Violet Grohl, czyli pani córka pana Dave'a, teraz na antenie Antyradia.
2: Ona już była, teraz
1: Ramones. Ojej, ale jestem gapa, przepraszam.

0: Bonjour. Chciałbym zamówić pizzę margaritę, gdyż pizza z samym dodatkiem żółtego sera najbardziej ucieszy Łukasza Mechmera.
1: Wiesz co, Piotruś, ja ci to muszę na głos powiedzieć. To jest najgłupszy konkurs, jaki wszyscy słyszeli.
2: Ja wiem, ale tutaj wszyscy się w tym świetnie odnajdujemy, zwłaszcza w poniedziałek. Zdałem sobie sprawę, że zapomnieliśmy dzisiaj o spowiedzi.
1: No
2: więc będziemy nadrabiać. Niech to będzie nasza pokuta hurtowo wymierzona. Na czym polega konkurs? Otóż mamy Mistrzostwa Świata, tak? Mhm. Cztery kraje walczą, trzy języki dominują, francuski, hiszpański i angielski. My mówiliśmy o trendach w zamawianiu przez polskich klientów pizzę, czyli jaką kupują najczęściej. 26% margarita jest to pierwszy wybór, więc postanowiliśmy to połączyć. Bilety na System of a Down i Queens of the Stone Age z antypizzą, do której wy dzwonicie i w trzech możliwych językach zamawiacie, tak?
1: 321-321-600.
3: Hello, it's Mike Payton. I would like to order grande pizza. With mushrooms and ears. That's all for me. Thanks, bye!
2: Bye, bye! No i co, jaki głupi konkurs, jak ty w ogóle, naprawdę, mi jest przykro.
1: To teraz uważaj, patrz to.
4: Salut! Jevon Durias, pracuję u lekomandy de pizza. Czas wolis dla nanas, a welce des fras es ulbarane. And plus la suntin organ, capelle di alt. Taką właśnie chciałem pizzę zamówić.
2: Nie ma sprawy. Frytki do tego. 12 minut do godziny 9. Będziemy kończyć ten konkurs. Dla Małgorzaty skończę go chwilę po 9. Żeby nie było już tych minek takich. Bo Małgo jest mistrzynią w wywracaniu oczek. I właśnie to robi.

0: Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.

0: zaatakował komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Stacje kontroli na minusie mimo podwyżki. Katowickie wiadukty idą do remontu, będą utrudnienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9, Joanna Obuchowska. Są zarzuty, jest areszt, będą badania psychiatryczne. Mowa o 29-latku, który miał przygotowywać zamach na komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna został zatrzymany w piątek. Zaatakował wtedy funkcjonariusza przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Stacje kontroli pojazdów coraz bardziej zadłużone, mimo podwyżki opłat za przegląd techniczny. Teraz za badanie płacimy 149 zł, wcześniej było 98. Według raportu Big Info Monitor zaległości stacji wzrosły z ponad 88 milionów do przeszło 90.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia w Katowicach. Kolejarze i miasto planują remont wiaduktów nad ruchliwą DK86.
2: Mowa o obiektach w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego. PKP PLK chce wyremontować wiadukt kolejowy, a miasto sąsiedni, po którym jeżdżą samochody i tramwaje. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
3: Inwestycja obejmie modernizację konstrukcji obiektu, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz sieci technicznych, a główne prace budowlane rozpoczną się w 2027 roku.
2: Kierowcy już mogą szykować się na utrudnienia zarówno na wiadukcie, jak i pod nim, czyli na Krajowej 86 łączącej Katowice z Tychami. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Fani punkrocka z całej Polski przyjechali do Namysłowa. To z okazji kolejnego Czochraj Bobra.
4: Jak się przyjeżdża na Czochraj Bobra, to każdy musi sobie z figurką Bobra zdjęcie zrobić, prawda?
5: Prawda!
6: Najbardziej! Słyszałem taką legendę, że jak się nie zrobi zdjęcia z Bobrem, to wielki ochrzest przychodzi i wywala poza ten obręb tych barierek.
4: Jak się stawia taki irokes?
7: Szybko, znaczy lakier, wiadomo, trzeba tapirować włosy, długa praca i stoi.
4: A w pogo się nie rozleci?
7: Nie rozleci. Stoi tak, że to nie da się.
5: Szybko, boleśnie, ale ja nie robię tego sam, jego mama mi robi.
0: Między uczestnikami chodził nasz reporter Kamil Kostka, a zagrali m.in. Spięty, Gaga, Zielone Żabki i Kult. Trochę pochmurno, trochę słonecznie i na razie bez deszczu. W drugiej części dnia możliwe burze na południu i na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie do 20 w Szczecinie i Poznaniu. Maksymalnie zobaczymy dziś od 20 stopni w Gdańsku do 30 w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
8: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Peru to bardzo ciekawy kraj, moi drodzy. Ponad 3000 odmian ziemniaków. Mają największą na świecie populację alpak. Ponad 60% powierzchni kraju zajmuje dzika Amazonia. Poza tym dorzucamy tutaj jeszcze kondora. Ale też mają ciekawy nowy zwyczaj. Nowy trend prosto teraz z Peru. Puszczę muzyczkę, dobrze? W tle, żebyśmy się poczuli jak w Peru. Jesteśmy na ulicach Limy.
2: Dodam, że też będziemy mówić o rzeczach na dzi, czyli dzieciach.
1: Dzieci. To jest peruwiański ojciec gra, to synu, jak się narodził. A jak się narodził synu, to trzeba mu nadać imię. No i wyobraźcie sobie, że trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I uwaga, prawo w Peru pozwala rodzicom na nadawanie dowolnym imion dzieciom, póki oczywiście nie są obraźliwe. No i oficjalne dane pokazują, że od rozpoczęcia mundialu, czyli od 11 czerwca, 563 dzieci zostało nazwane na cześć tego piłkarza. Uwaga, z czego 468 otrzymało imię Haaland, 91 imię Erling Haaland, a trzecim odpowiednikiem były Erling Braut Haaland, czyli pełnym imieniem, nazwiskiem tego piłkarza.
2: Ja wyobrażasz sobie taką scenkę, że przychodzi dziecko i woła pod oknem, na przykład i woła
1: Erling Haaland! I wystaje 10 głów w ogóle z okna. Idę, już biegnę. Neymar, chodź do domu na obiad. I o co chodzi? Wyobraźcie sobie, że w Peru oni kochają piłkę. 33 tysiące dzieci w kraju nosi imię Neymar. 3400 dzieci w Peru nosi imię Leo Messi. 1200 dzieci ma na imię Cristiano Ronaldo lub Yamin Yamal.
2: Ja cieszę się, że nie mieszkam w Peru, bo bym tam zwariowała z tego.
1: A ja jestem smutny, że nasza kadra nie gra i na przykład, nie wiem, Tymoteusz Puchacz nie odnosi sukcesów z naszą kadrą. Wyobrażasz sobie w Peru Tymoteuszów, Puchaczów, ile by było?
2: Trudno.
1: Panie, pozdrawiamy Tymka oczywiście i życzymy mu z nowym zespołem sukcesów. 14 minut po godzinie 9.

0: Bonjour, un thé pizza, et j'ai les bibis blablons, le croissant, et petit légion sèche, les épalons, et s'il vous plaît, pizza et crème of corn. Oui, l'appétit marseillais. Au revoir.
1: Pytacie się, dlaczego ludzie dzwonią do nas i po francusku, angielsku i hiszpańsku zamawiają pizzę? Mamy dla was wejściówki na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age w sobotę. Wyniki podamy państwu po wpół do poprawdzie w Antyradio.
2: Jeszcze macie chwileczkę, żeby do nas dzwonić. Nie ma lekko, prawda?
1: Poczekaj, 321-321-600. 321-321-600.
2: Ale pizza z kremówką jadłbyś?
1: 321-321-600.
3: Desperanos na wakacje w Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bosch Media Expert, taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: stolicy rozbito gang oszustów. Urlop to nie tylko relaks i poczucie szczęścia. Warszawa chce, żeby kierowcy zwolnili. Będą nowe fotoradary.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30, Joanna Obuchowska. Rozbito gang oszustów, którzy kradli tożsamość i na te dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. W Warszawie zatrzymano 4 mężczyzn. Usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Wszyscy trafili już do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Przed urlopem ponad połowa z nas się stresuje. Po powrocie 1/3 czuje smutek, a w trakcie wakacji w większości chcemy po prostu ciszy i spokoju. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Zwyczaje urlopowe Polaków.
2: Kluczem do udanego urlopu dla

0: 2% badanych jest całkowity reset i swoboda. Ale żeby wychillować na wakacjach, potrzebujemy czasu. Prezent marzeń, Wiktoria Pieńkosz.
1: Aż 46% osób potrzebuje około 2-3 dni, aby skutecznie wyhamować i odciąć się od codzienności. Dla 22% respondentów ten proces jest jeszcze dłuższy. Pełen relaks odczuwają dopiero w drugim tygodniu urlopu,
0: a gdy już odpoczniemy, pojawiają się lęki przed powrotem do codzienności. 43% badanych obawia się góry maili i zaległości w pracy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Warszawa bierze się za piratów drogowych. W tunelu Wisłostrady i na moście Poniatowskiego zostaną uruchomione odcinkowe pomiary prędkości. Zarząd Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
4: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad setkę. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
3: Poza instalacją odcinkowych pomiarów, 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe, a 3 kolejne urządzenia pojawią się tam, gdzie obecnie stoją atrapy.
2: Prawda Antyradia.
3: Fala upałów we Włoszech, taka powyżej 40 stopni. Najwyższe temperatury mają być w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii i na Sardynii. Na tej drugiej wyspie ma być do 43 stopni. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, będzie Rzym. 9.32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
3: Trochę pochmurno, trochę słonecznie i na razie bez deszczu. W drugiej części dnia możliwe burze na południu i na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie do 20 w Szczecinie i Poznaniu. Maksymalnie zobaczymy dziś od 20 w Gdańsku, do 30 w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: A propos tych wakacji, to nie było mnie parę dni, prawda? No i wyobraź sobie, że otwieram ja sobie internety, a tam nagłówki krzyczą, że Wozinia to mięczak. Czy ty możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi?
2: Proszę ja ciebie, to kapowerdyjski piłkarz, legenda, myślę, tego wspaniałego małego kraju i tego mundialu. No facet na drużyny nic nikt nie stawiał. Weszli do fazy pucharowej.
1: No i rozwalił system.
2: Prawie, że z Messi, proszę ja ciebie, stoczyli wygrany pojedynek. No i wyobraźcie sobie, że Wozinia stał się symbolem tego małego kraju. Dodam, że przed startem mundialu miał na swoim Instagramie 50 tysięcy followersów. Teraz przebił chyba już 30 milionów obserwujących.
1: Wow.
2: Piękna historia od zera do bohatera.
1: Wow,
2: i wyobraźcie sobie.
1: Jest mięczakiem.
2: Aha, no właśnie do tego zmierzam. Otóż wyobraźcie sobie, że hiszpańscy naukowcy z Oviedo znaleźli nowy gatunek mięczaka. No i wyobraźcie sobie, że panu biologowi Jesusowi Ortedze z Uniwersytetu w Oviedo ten mięczak skojarzył się z Wozinią, proszę ja was. No bo wyobraźcie sobie, że taki bardzo charakterystyczny, ubarwiony mocno mięczak plus jakaś taka z niego moc kipiła w nim. Moc.
1: Ładnie, ale myślę, że pan naukowiec musiał się bardzo dużo tego mundialu naoglądać, żeby mu się mięczać.
2: No ale wiesz co, bo no, spodobało się to ta walka kapowerdyjczyków i jak to wszystko się potoczyło. No bo w swoim kraju na pewno oni są bohaterami. Zresztą z nasze serca również skradli. Mięczak, proszę ja was, oficjalnie nazywa się, już tutaj jest pełna nazwa, sekundę, już Aldisa Wozinia. Tak się nazywa.
1: Pięknie.
2: Pozdrawiamy Wozinię. Były plotki, że ma grać w Polsce, w wieczystej Kraków, ale chyba nie obierze kierunku nadwiślańskiego.
1: Nie no, jak teraz 30 milionów osób go obserwuje, to Kraków, myślę, za malutki miastem będzie.
2: Judas Priest teraz. You've got another thing coming. Teraz 18 minut do godziny 10. Przed 10 jeszcze ogłosimy, kto pójdzie na koncert Queens of the Stone Age z headlinerem, czyli System of a Down, w najbliższą sobotę. Tu Desperados w Antyradio.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Za nami Judas Priest, a przed nami dwa koncerty. System of a Down i proszę państwa...
2: Queens of the Stone Age,
1: oczywiście. Sobota i niedziela. My dzisiaj rozdaliśmy bilety na sobotę. Jeszcze w czwartek i w piątek u nas będziecie mogli powalczyć o wejściówki na ten wspaniały koncert. Mówię to zaocznie, bo widziałem i jednych, i drugich i jest to fantastyczne przeżycie.
2: Co ty? Ja nie widziałam ani jednych, ani drugich.
1: Ja Queens of the Stone Age. Nie gadajmy o tym, bo zaczniemy od płyty Rated R i nie skończymy do godziny 18 do pary z głośników. Słuchajcie, laureaci naszego wspaniałego pizzowo-lingwistycznego konkursu otrzymają od nas zaraz cynk, że wygrali. Słyszymy się jutro punkt 7 z koleżanką Małgorzatą.
2: Tak jest. Tak się słyszymy. Tylko dodam, że wygrała Julia i gość od pizzy z kremówką.
1: Wielkie brawa. Guns N' Roses teraz Sweet Child of Mine. Trzymajcie się ciepło. Pa. No i drodzy, miłego dnia. Pa.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
0: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Winiary Bookings zaprasza Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca, Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na polskiej granicy wpadł francuski handlarz bronią. Kilkanaście osób zginęło w pożarach w Hiszpanii. Polskie firmy ściągają pracowników z zagranicy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00, Joanna Obuchowska. Na granicy w Medyce wpadł Francuz ścigany między innymi za handel bronią. Mężczyzna miał deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Teraz trafił na 60 dni do aresztu, gdzie poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji.
1: Prawda Antyradia.
0: Strażacy walczą z potężnym pożarem lasu w Almerii na południowym wschodzie Hiszpanii. Co najmniej 13 osób zginęło, wśród nich są Belgowie i Brytyjczycy. Do akcji walki z ogniem było zaangażowanych tysiące strażaków. Część pożaru udało się już opanować, niektórzy wrócili do swoich domów.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca szuka człowieka za granicą. Rekrutację pracowników w tym roku deklaruje 18% firm. Wśród nich 25% planuje rekrutację obcokrajowców.
2: Jak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy, firmy najchętniej zatrudniają obywateli Ukrainy, ale też coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. Personel Service, Monika Banyś-Bator.
3: Kiedy spojrzymy na branżę, to najbardziej otwarte na pracowników zagranicznych są te, w których mamy do czynienia od lat z deficytem. Chodzi o sektor transportowo-logistyczny, gdzie praktycznie co drugie przedsiębiorstwo planuje rekrutację zagraniczną, ale mamy tutaj też produkcję, budownictwo czy handel.
2: W Polsce ubezpieczonych jest ponad 1 300 000 cudzoziemców. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Niechciana hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Boże Dary, a spółka restrukturyzacji kopalń próbuje ją sprzedać nieskutecznie. Radni Katowic apelują więc, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu.
4: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
0: Hałda powstawała przez prawie 100 lat. Ma ponad 300 metrów wysokości, a z jej szczytu widać panoramę Beskidów. Na razie raczej bez deszczu, ale w ciągu dnia będzie się to zmieniać. Wczesnym popołudniem na południowym wschodzie mogą pojawić się burze i deszcz. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku do 23 w Zielonej Górze. W ciągu dnia będzie maksymalnie od 20 do 30 stopni.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Antyradio.
1: Jakże nie inaczej, proszę Państwa. Jest 10 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Mamy fajny tydzień, mamy tydzień systemowy down. Nie tylko zresztą, o czym powiem więcej tuż po godzinie 10.24. Staram się być dokładny. Natomiast społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień uznania dla swojego maniactwa. Fajne święto, dzień raju głupców, dzień zadowolonych pracowników, dzień frytek, no i uwaga, dzień rock'n'rolla. Mocarne to święto, no, będzie rock'n'rollowa jak zwykle w Antyradiu. 13 lipca 1869 roku w Łodzi uruchomiono pierwsze gazowe oświetlenie ulic i placów, a w 1882 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi niezawodny społeczny researcher pan Wojciech. A jeszcze jedna ważna informacja. Tę pumę, o której mówiono przez bodajże tydzień, która dała dyla, złapano. Także proszę się nie przejmować. Wszystko inne to spotkają państwo na ulicy. To będzie po prostu zwykły kot, a nie jakaś tam puma.

0: Tam, że czasami klasyka rocka, Def Leppard i Love Bites. Proszę Państwa, ja miałem więcej powiedzieć o tym, co się będzie działo. No więc 18 lipca na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi System of a Down. Gościem specjalnym będzie grupa Queens of the Stone Age. No i oczywiście my będziemy mieli zaproszenia na te wydarzenia, ale to nie koniec szaleństwa rozdawniczego, bo będę miał dla Państwa na przykład dziś podwójne zaproszenie na koncert Marilyn Manson 18 lipca także, tyle że teraz Arena Łódź. Zajmę się tym w stosownym momencie, a na razie pogramy sobie.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio.

0: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukozę.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Taka piosenka trochę pod ten temat, bo od 7 lipca 2026 roku samochody sprzedawane w Unii Europejskiej mają mieć skuteczniejsze systemy automatycznego hamowania awaryjnego, ostrzegania przed rozproszeniem kierowcy oraz aktywnego utrzymania pasa ruchu. Przecież będzie pacyfikowało czytających i piszących wiadomości tekstowe w telefonie, bo to obecnie najbardziej rozpowszechniona plaga wśród niebezpiecznych zwyczajów kierowców. No właśnie, będą też takie systemy, które będą obserwowały prowadzącego automobil, no i ostrzegały go przed tym, że przegina, że dzieje się coś nieodpowiedniego z jego oczkami i patrzy nie tam, gdzie powinien, czyli na drogę. To akurat trochę mi się zaczyna podobać, ale pozostałe patenty to już różnie można rozpatrywać. Bo samochód, który będzie ostrzegał nas na każdym kroku, a jechałem takim nowoczesnym autem, w którym liczba ostrzeżeń była tak duża, że same w sobie mogły powodować rozproszenie kierowcy i odciągnięcie jego uwagi od tego, co dzieje się przed samochodem. Tu pip-pip, tam pap-pap. No, także jest to pożyteczne, ale też trochę wkurzające.

0: tydzień systemowy down, to i systemowy down w Antyradiu, jak zwykle, w odpowiednim momencie.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Trzy osoby zginęły w atakach ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Runęła część budynku przy liceum w Częstochowie. Drogowcy szykują się do remontu A4.
0: Prawda Antyradia.
9: Magda Poddańczyk. Zapraszam. Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w nocnym ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Jak informuje gubernator, obrona powietrzna zestrzeliła ponad 80 bezzałogowców. Z kolei władze kraju Stawropolskiego na południu Rosji informują o pożarze wywołanym przez atak ukraińskich dronów. Trwa 40-dniowa operacja wpływu, którą zatwierdził pod koniec czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski. Jej celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.
0: Prawda Antyradia.
9: Runęła część budynku w centrum Częstochowy. Wieczorem zawalił się fragment oficyny znajdującej się na terenie liceum ogólnokształcącego imienia Słowackiego. Na miejscu cały czas pracują służby. Przeszukano już gruzy. Na szczęście nikogo nie było w środku. Budynek od lat stoi pusty i był przeznaczony do rozbiórki, mówi Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta.
10: On był już w takim stanie, można powiedzieć, śmierci technicznej.
9: Urzędnicy zapowiadają teraz przyspieszenie prac rozbiórkowych.
0: Prawda Antyradia.
9: Wielkimi krokami zbliża się remont A4. Chodzi o odcinek autostrady od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany.
11: Kompleksowy remont obejmie ponad 5-kilometrowy odcinek zniszczonej autostrady. Prace mają ruszyć w ciągu 2 tygodni i potrwają przez 3 miesiące. GDDKiA Marcin Twardysko.
12: Chcemy ograniczyć utrudnienia do minimum. Przez cały okres robót utrzymamy po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Dzięki temu kierowcy nadal będą mogli korzystać z autostrady przy zachowaniu zachowaniu jej podstawowej przepustowości.
11: Każdej doby przez A4 przejeżdża prawie 50 tysięcy pojazdów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
13: Luksus i intymność. Tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera miejsca i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego. Katarzyna Houghton.
14: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
13: Wśród propozycji dla nowożeńców są między innymi Madeira, Santorini czy Karaiby.
15: Pełna kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. 21 września, to wtedy na Sky Showtime trafi drugi sezon serialu Mobland, a właściwie pierwszy odcinek, bo kolejne będą trafiały na platformę co tydzień. Na ekranie znów zobaczymy Helen Mirren i Piersa Brosnana w rolach przywódców klanu Harriganów i ich człowieka od brudnej roboty, którego gra Tom Hardy. Drugi sezon serialu o gangsterach będzie miał w sumie 10 odcinków. W kinach film dokumentalny Co do kury. To historia z małego miasteczka. Lalkarz Łukasz podczas pracy nad gigantyczną biomechaniczną kurą stworzoną na potrzeby protestu przyjmuje pod swój dach uchodźców. Wśród nich jest Sabina, z którą nawiązuje relacje mistrz-uczennica. Kura powstaje, a film można będzie zobaczyć w wybranych kinach w całej Polsce.
16: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
17: Na zachodzie i północy Polski po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Zagrzmieć może na Podkarpaciu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 20 stopni w Trójmieście, 25 w Łodzi i Krakowie, 28 w Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu. 30 stopni pojawi się w Gorzowie Wielkopolskim i w Bydgoszczy.
16: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Dobry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, ponad 12 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Antyradia. A propos tych systemów, które będą kontrolowały kierowcę, ostrzegały i robiły inne rzeczy, systemów, które wchodzą od 7 lipca tego roku, pani Karolina napisała: a co jeśli kierowca ma zeza rozbieżnego? Cały czas będzie kopany prądem z siedzenia, żeby wzrok na trasie koncentrował? Świetna partia na randkę. Tu w oczy popatrzy, tam rowerów przypilnuje, nie odrywając od ciebie oczu. Pani Karolina jeszcze dodaje: a czy do tego systemu kopania prądem mógłby kopać w zadek kierowców samochodów pewnej marki, zwykle w czarnym kolorze, za nieużywanie kierunkowskazów? No powiem pani Karolina, to byłoby innowacyjne rozwiązanie. Ale myślę, że dla tych kierowców, którzy nie przepadają za przełącznikiem, który pokazuje, w którą stronę zamierzają skręcić, to by była czysta bangaranga. Niemniej jednak jestem za tym, żeby taki system funkcjonował, no i też, żeby jednak popatrzył w oczka, czy oczka skierowane na drogę, czy w komórę. No dobrze, jedziemy mocno, szybko.

0: prawie 24 minuty po 11. A propos tych systemów w samochodach, pan Robert napisał takie małe przemyślenie. Ta nowoczesna technologia w samochodach, która zapewne ma na celu pomagać kierowcy, moim zdaniem powoduje nawet nie rozproszenie, ale ograniczenie myślenia kierowcy i zbyt duże zaufanie do niej. W naszym coraz mniej myślącym społeczeństwie, patrząc jak niektórzy prowadzą, to mam wrażenie, że kupili golasa albo wszystko wyłączyli. Kierowcy marki wspomnianej czarnej zwykle, którzy nie lubią używać kierunkowskazów, chyba wyłączają asystenta pasa ruchu, bo jadąc z takim nie widać, za takim nie widać, żeby auto chciało wrócić na pas ruchu, na pas jazdy. No właśnie, ten system tak powinien funkcjonować. Proszę państwa, albo ostrzegać, że kierunkowskaz nie włączony. I jeszcze pan Chris pyta, co jeśli uwagę kierowcy rozprasza pasażerka w zbyt krótkiej spódnicy? Czy to pasażerka powinna być kopana prądem? No nie wiem. Ale proszę państwa, rzeczywiście te systemy nowoczesne, które mają, no, samochody, które mają system kontroli trakcji, ABS-y, inne wynalazki, nie oszukają czegoś takiego jak prawa fizyki, bo w momencie, kiedy ktoś próbuje wejść w zakręt z astronomiczną prędkością na mokrej jezdni, to przecież to nie pomoże. Wyleci jak nic, mimo tych wszystkich zabezpieczeń.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
14: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

dramatycznie zrobiło, proszę Państwa, w Antyradio. Powiem tak, brytyjskie linie, British Airways, miały pewien problem na lotnisku w Barbadosie, na Karaibach. No miał lecieć do Londynu. Okazało się, że przygotowany samolot stał na lotnisku, ale załogi nie było. Załogę znaleziono w hotelu. Cała załoga leżała w stanie kompletnego upojenia. No i ten personel narozrabiał tam nawet w hotelu dosyć mocarnie, były nawet nieczystości pozostawione. Natomiast podobno piloci nie pili i to jest pozytywny element.

0: Ja, proszę Państwa, chwilka została do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo zaproszeń na koncert Marilyn Manson 18 lipca, Atlas Arena Łódź.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
12: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: o wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Ceny ropy wystrzeliły po atakach Amerykanów na Iran. W tej prawdzie będziemy też czochrać bobra.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. A1 zablokowana. W miejscowości Buśnia koło Świecia zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Jak informuje GDDKiA, trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny ropy na giełdach w górę o ponad 4%. To po atakach Amerykanów na Iran. Ten wzrost cen możemy za kilka dni zobaczyć na stacjach paliw. Rząd zapowiadał, że jeśli sytuacja na rynkach będzie niestabilna, wróci pakiet ceny paliw niżej.
1: Prawda Antyradia.
0: Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka.
2: Prawie 30% badanych Polaków wskazało, że konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił ich plany wakacyjne. 17% przez wzrost cen biletów lotniczych, a 12% ze względu na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Rankomat.pl Grzegorz Dymczyszak.
3: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
2: Do krajów Unii Europejskiej wybiera się natomiast 19% badanych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Bóbr wyczochrany. W Namysłowie zakończyła się 16. edycja festiwalu, na którym fani punk rocka bawili się na koncertach m.in. Kultus, Piętego czy Farbenlere. Na miejscu był Kamil Kostka.
4: Jak wrażenia na tym festiwalu?
5: Świetnie, jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno jeszcze będziemy wracali. Świetna atmosfera.
6: Pierwszy festiwal w ogóle w życiu, a naprawdę jest mega.
7: Farbenlere po prostu wymiot. Rewelacyjni są.
4: Co się najbardziej podobało ze wszystkich dni?
8: Konferencjer był najlepszy. Musisz się bardzo wysoki poziom w tym roku, rzeczywiście same gwiazdy.
6: Najlepszy był Kult.
0: Na zakończenie festiwalu lokalni artyści przywieźli nowego bobra wyrzeźbionego w drewnie. Będzie witać uczestników podczas przyszłorocznej edycji festiwalu.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i słońce. Na wschodzie i południu Polski opady deszczu i burze. Takie prognozy na dziś mają dla nas specy od Meteo. Na termometrach pojawi się maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 26 w Katowicach i Lublinie, do 30 w Gorzowie Wielkopolskim i Bydgoszczy.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: dyżur w Antyradiu.
1: Prawie 10 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia. W Antyradiu mamy tydzień systemowy down. To wszystko na intencję tego, że 18 lipca na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi wspomniana kapela. Gościem specjalnym będzie grupa Queens of the Stone Age. I będziemy mieli zaproszenia na to wydarzenie. Natomiast dziś mam dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert Marilyn Manson. 18 dzień lipca, Atlas Arena Łódź. Proszę Państwa, co zrobić, aby zdobyć takie zaproszenie? Trzeba wymalować mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. A w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie. Ja zacznę może tak. Marilyn Manson znany jest z, delikatnie mówiąc, ekstrawaganckich ubiorów na scenie. I tu pytanie, w co się ubrać na koncert, żeby nawet Mansonowi szczęka opadła? Proszę to napisać w temacie maila, a ja czekam na Państwa informacje, w cóż by się Państwo ubrali, żeby nawet Mansonowi szczęka opadła. Czekam.

0: proszę bardzo, nadal mam w garści dwuosobowe zaproszenie na koncert Marilyna Mansona 18 lipca Atlas Arena Łódź. Zadałem Państwu takie oto zadanie, abyście stwierdzili, w co się ubrać na koncert, żeby nawet Mansonowi szczęka upadła. Mam już jedną opcję, no ale być może ktoś przebije. Bardzo proszę pisać pod ostrymałpantyradio.pl. Zobaczymy, może ktoś będzie lepszy niż osoba, którą wybrałem.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Player antyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskont Obeasy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Marian?
9: Hmm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

No właśnie, zadałem Państwu pytanie, w co by się Państwo brali na koncert Merlina Mansona 18 lipca, Atlas Arena Łódź, żeby Mansonowi szczęka opadła. Pan Wojtek napisał, bym się ubrał w strój lateksowego teletubisia w kolorze neonowego różu. Zapomnij o miękkim plusowym fioletowym materiale. Ten kostium jest uszyty z elastycznego lateksu w kolorze radioaktywnego różu lub wściekłego. Świeci w ciemności tak mocno, że mógłby generalnie, jak to pan Wojtek napisał, że mógłby nim nawigować, mogłaby nam nawigować wieża kontroli lotów na Okęciu. Jest tak dopasowany, że widać w nim każdy zjedzony pączek, co samo w sobie budzi niepokój, napisał pan Wojtek. No i pan Wojtek wybierze się na koncert Merlina Mansona 18 lipca, Atlas Arena Łódź. Jedziemy. Za chwileczkę mail zwrotny do pana Pomy.

0: studio Andrzeja, Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry.
0: Zresztą byłem na takiej fajnej imprezie motocyklowej w weekend w Radawie. Taka impreza, która jest przez antyradio bardzo lubiana i lubiana jest antyradio na tej imprezie. Było naprawdę zacnie.
1: Mnóstwo... Można słuchać radia jadąc motorem?
0: Oczywiście. Tak? Są motocykle, które mają, wiesz, wbudowany system. Jest taka firma, która jeszcze go poprawia, także brzmi zawodowo.
1: Pięknie.
0: Ja nie słucham. Słucham silnika głównie. Ale wiesz, nawet jak masz kask na głowie, to w tym systemie głośno mówiącym od telefonu możesz sobie muzyczkę puścić, ale lepiej słuchać tego, co się dzieje dookoła.
1: O tym samym pomyślałem. Jak masz kask i jeszcze radio w środku, to nie słyszysz karetki pogotowia.
0: Na przykład. W ogóle dzisiaj jest dzień rock'n'rolla, ale mimo wszystko wiesz o tym, że...
1: Czyli można jeździć bez kasku, ale z rozkręconym radiem.
0: Na przykład. Słuchawki na głowę i pokrzyku. W samochodach tak ludzie niestety jeżdżą, no ale to tak już widocznie świat został skonstruowany. Cóż tam u ciebie dzisiaj?
1: U mnie dzisiaj, zgodnie ze świętem, będę rozdawał zaproszenia na System of a Down i Queens of the Stone Age. Tydzień rozpoczęliśmy z tymi artystami, no i sporo będzie wyjściówek na PGE Narodowy.
0: No i pięknie. Tomek Kasprzyk za momencik z Lokomotywą, Aleksander Ostrowski. Mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: This is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Puma złapana, koniec polowania na dzikiego kota w zachodniopomorskiem. Na koniec prawdy będą lody pod kontrolą.
7: Prawda Antyradia.
8: Magda Poddańczyk, zapraszam. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Warszawie powstanie siedziba Centrum Agencji. Ogłosił to premier Donald Tusk. Centrum Kosmiczne będzie odpowiadało za między innymi badania i działania w obszarze bezpieczeństwa czy zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
9: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
8: Powstanie też fundusz wart 500 000 000 zł na rozwój branży kosmicznej.
7: Prawda Antyradia.
8: Akcja Puma zakończona. Poszukiwany od czwartku dziki kot, którego widziano w zachodniopomorskich lasach, został złapany. Zwierzę jest już przebadane przez weterynarza, ma trafić do poznańskiego zoo.
7: Prawda Antyradia.
8: Wiadukt nad ruchliwą DK86 w Katowicach do remontu. Korzystając z tego, że PKP PLK będzie modernizować obiekt w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego, miasto chce wykonać swoje prace na sąsiednim wiadukcie. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
10: Te prace w późniejszym etapie będą wymagały też zmian w organizacji ruchu na Alei Murckowskiej. Ten czas miasto Katowice wykorzysta do modernizacji sąsiedniego wiaduktu, którym prowadzi droga i linia tramwajowa.
8: Prace mają być prowadzone w przyszłym roku.
7: Prawda Antyradia.
8: Robisz lody? To nie oszukuj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo nazwa nie była adekwatna do składu. Inspekcja Joanna Narożniak.
11: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
8: Trafiły się też lody nazywane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni. Wieczorem termometry pokażą 18 stopni w Gdańsku, Olsztynie i Koszalinie, 21 stopni będzie w Katowicach, Krakowie i Białymstoku, 25 stopni pojawi się w Poznaniu i Warszawie. Na północy i zachodzie kraju powinno być pogodnie, na wschodzie i południu prognozowane są opady deszczu i burze.
7: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Exit One z Marilyn Manson.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Niektórzy z was dzięki Antyradiu oczywiście będą mogli tego nagrania posłuchać na żywo podczas koncertu artystów w Polsce. No i są pytania, czy będą jeszcze zaproszenia na Marilyn Mansona? Myślę, że tak. Nasłuchujcie uważnie Antyradia. W tym tygodniu natomiast na pierwszy plan wychodzą dżentelmeni, którzy będą gościć na PGE Narodowym dwukrotnie, dzień po dniu, 18-19 lipca. No i podejrzewam, że nie tylko my mamy chrapkę na ten koncert, ale i wysłuchacze Antyradia także. Queens of the Stone Age i System of a Down na jednej scenie. To musi być naprawdę godne uwagi i pewnie będzie godne uwagi. Jestem o tym przekonany, bo obserwując to, co się dzieje w sieci, widząc fragmenty koncertów System of a Down, no to jest tak zwany ogień. Dziś także u mnie będzie do wzięcia jakaś taka niespodzianka z tym związana, więc proszę nie oddalać się od radioodbiorników, a wszystko wydarzy się do godziny 16. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na poniedziałkową Lokomotywę.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Uprising za nami, a ja zaglądam do skrzynki mojego prywatnego listonosza kasprul@antyradio.pl. Już niektórzy dopominają się, żebym nie zapomniał dzisiaj w kalendarzu o panu Marku. Pamiętam, zaraz zajrzymy trochę do klasycznego repertuaru pana Marka z zespołem jeszcze. Kto pamięta czasy? Mam nadzieję, że nie tylko ja. Jest paru takich, którzy jeszcze podobno płyty mają TSA w domu.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi.
5: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
6: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
7: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
18: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
22: Wygrałem.
21: Słucham?
22: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
21: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
23: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub

0: każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Nickelback za nami. No to czas na klasykę rocka, polską klasykę rocka. Bo to był 13 lipca 1951 roku, kiedy w Poznaniu urodził się wokalista, lider grupy TSA, który współpracował również z zespołami Monastyr, Sektor A czy Balls Power. Wystąpił także jako Jezus w spektaklu Jesus Christ Superstar. Marek Piekarczyk dziś ma urodziny. Najlepszego kolego.

0: Pearl Jam zamykają pierwszą część dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu, bo zbliża się godzina 14. Za chwil kilka prawda Antyradia z kolejną dawką muzyki z zaproszeniami.
1: Cześć.
0: Wracam tuż po.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
7: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Policja zatrzymała mężczyznę, który w autobusie zaatakował nastolatki z Ukrainy. Noga z gazu. W Warszawie pojawią się nowe fotoradary. W tej prawdzie będzie też święto. Zapylaczy.
0: Prawda Antyradia.
8: Magda Poddańczyk. Zapraszam. Ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Jedna z dziewczyn nagrała telefonem pasażera, który je obrażał i zachowywał się wobec nich agresywnie. Nagranie trafiło do sieci.
9: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
8: Mężczyzna został już zatrzymany. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywny pasażer to jeden z kierowców spółki, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji.
0: Prawda Antyradia.
8: Warszawa bierze się za piratów drogowych. W tunelu Wisłostrady oraz na moście Poniatowskiego zostaną uruchomione odcinkowe pomiary prędkości. Zarząd Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
10: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad setkę. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
8: Poza instalacją odcinkowych pomiarów, 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe, 3 kolejne urządzenia pojawią się tam, gdzie obecnie stoją atrapy.
0: Prawda antyradia.
8: Święto pszczół i innych zapylaczy. Taką imprezę organizuje Bytom.
11: Dla uczestników zaplanowano różne warsztaty, spacery przyrodnicze czy rozmowy z ekologami i pszczelarzami.
12: Zapylanie to jest proces, kiedy pszczoła czy jakiś tam owad dociera do kwiatu, więc na pewno będą zajęcia związane właśnie z uświadamianiem sobie, że wszystko, co wokół nas kwitnie i owocuje, to jest efekt pracy jakichś stworzeń.
11: Mówiła pszczelarka Urszula Mazurowska ze Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy. Dzień zapylaczy będzie w pierwszy weekend sierpnia w pałacu w Bytomiu-Miechowicach. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
8: Zakazy kąpieli obowiązują na kilkudziesięciu kąpieliskach w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. W większości powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Sytuacja może się jednak zmieniać w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi i stosować się do poleceń ratowników.
0: Sponsorem programu są militaria.pl.
8: Na jutro synoptycy prognozują sporo chmur i przelotne opady deszczu w większości kraju. Do tego na wschodzie Polski oraz na Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 22 do 29 stopni. Najchłodniej będzie w Trójmieście, najcieplej w Łodzi, Poznaniu i w Zielonej Górze.
0: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl

0: Spiesznie, niespiesznie, ale wchodzi do głowy. Jadą Weeks i potem nie można się od tego uwolnić. Wcale się nie dziwię, na tym polegają
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Czarodziejskie utwory, które oczywiście znajdują się także w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie, na którym miejscu jest obecnie Jadą Weeks. Tymczasem u nas 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kacprzyk, witam w drugiej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu. Zacznę od Sex Pistols, informacyjnie, bo właśnie dowiedziałem się, że panowie zapowiedzieli wznowienie koncertowego albumu Filthy Lucre Leaf, które upamiętnia 30. rocznicę reaktywacji zespołu. To był 1996 rok. Ten koncertowy album dokumentuje występ, który odbył się w czerwcu 96 roku w londyńskim Finsbury Park. Na scenie wtedy, przypomnę, ponownie spotkali się John Rotten, Steve Jones, Paul Cook i Glenn Matlock. No i była to pierwsza wspólna trasa grupy od rozpadu po amerykańskim tournée, które miało miejsce w 1978 roku. Sex Pistols znowu na półkach sklepowych. Wznowienie fantastycznego koncertu w rocznicę, 30. rocznicę reaktywacji w 96 roku. Z tego co wiem, wydawnictwo trafi do sprzedaży pod koniec listopada i będzie to także podwójny winyl w kolorze czerwonym, no i oczywiście płyta CD. Myślę sobie, że takie gratki także będą do wzięcia w Antyradiu, więc nasłuchujcie uważnie, bądźcie blisko.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: kolejny klasyk Eddie, Ciao Baby, The Cults w tle jeszcze. A niebawem także na PGA Narodowym klasyczni goście System of a Down i Queens of the Stone Age. Gdyby jedni i drudzy razem na jednej scenie mieli zagrać jedną piosenkę, to jaka by to była piosenka i dlaczego akurat ta? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Odwdzięczę się zaproszeniami.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak.

0: Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Musisz wejść na wyższy poziom?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Offspring.
1: A ja czytam różnego rodzaju doniesienia agencyjne i widzę, że mówi się o tym, że Queen może wrócić na scenę. Zespół, przypomnę, ostatni raz z Adamem Lambertem koncertował w 2024 roku i od tamtej pory z jego strony zapadła cisza. Aż do teraz. Trochę zostało już powiedziane i wrócę do tego za kilkanaście minut, ale na razie powspominajmy Queen muzycznie. Don't Stop Me Now.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
14: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
20: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
21: Antyradio.

0: Uwaga, burze. IMGW wydał alerty dla 8 województw. Prąd już płynie z nadmorza. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Bałtyku. Stres przed i smutek po, czyli urlop po polsku.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Alerty pierwszego oraz drugiego stopnia obowiązują w 8 województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim. Burzom może towarzyszyć silny wiatr i lokalnie grad. Alerty mają obowiązywać do jutrzejszego południa.
1: Prawda Antyradia.
0: Niemieckie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Powód to cyberataki wymierzone w Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej oraz Ukrainę. Resort dyplomacji na platformie X napisał, że te ataki są nie do zaakceptowania, a odpowiedzią na nie będą dodatkowe sankcje. Wielka Brytania już ogłosiła pakiet sankcji wymierzonych w osoby i podmioty powiązane z rosyjskimi cyberatakami.
1: Prawda Antyradia.
0: W naszych gniazdkach po raz pierwszy popłynął prąd z nadmorskiego wiatru. Uruchomiona została pierwsza polska farma wiatrowa na Bałtyku.
2: Baltic Power jest zlokalizowana ponad 20 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Docelowo będzie składać się z ponad 70 ogromnych wiatraków. Na razie zamontowano ich ponad 50. Greenpeace Polska, Marek Józefiak.
3: Wiatraki wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniają naszą niezależność i dają nam czystą energię.
2: Po pełnym uruchomieniu farma będzie produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem. Prezent marzeń, Wiktoria Pieńkosz.
4: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
0: Z kolei po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy. To była Prawda Antyradia, czas na pełną kulturę.
5: Pełna kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. W sklepach i serwisach streamingowych jest nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongues. To w sumie 14 kawałków nagranych w ciągu miesiąca. Na płycie gościnnie pojawiają się Stevie Winewood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Sex Pistols zapowiedzieli wznowienie koncertowego albumu Filthy Lucre Life, który upamiętni 30. rocznicę reaktywacji zespołu w 1996 roku. To zapis koncertu z londyńskiego Finsbury Park. Płyta do sklepów trafi 20 listopada na CD i podwójnym czerwonym winylu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Jutro sucho i pogodnie będzie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W pozostałych województwach sporo chmur, opady deszczu, a miejscami burze. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie w Koszalinie i Gdańsku, 27 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 28 stopni będzie we Wrocławiu i Warszawie, 29 w Poznaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Trudno to nazwać przebojem, ale oderwać się od tego nie można.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Magia pana białego. Jack White, Dollar Bill za nami. 10 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części i wracam z królową, bo może być szansa na powrót Queen. Perkusista ostatnio Roger Taylor dawał wywiad, w którym powiedział, zapytany oczywiście o możliwość powrotu na scenę Queen, powiedział tak, tutaj cytat: to wielka maszyna do odpalenia. Myślę, że to oczywiście bardziej zależy od Briana Maya. Ja uwielbiam grać na żywo, ale jeśli Brian będzie chciał, z przyjemnością to zrobię. Nigdy nie mów nigdy. Od pewnego czasu zresztą pracowaliśmy z Adamem Lambertem, który ma niezwykły głos. I od razu też poleciały pewne pytania do pana Adama i pan Adam Lambert powiedział, że on jest tylko gościem Queen. Ale jeśli Brian May i Roger Taylor zaproszą go na trasę, to chętnie do nich dołączy. Wniosek? Trzeba się temu bardziej przyglądać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A ja za moment odpalę skrzynkę mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl. No i przyjrzę się, co tam państwo napisali w sprawie wspólnego utworu Queens of the Stone Age i System of a Down. Który utwór powinni zagrać i dlaczego?

0: Tila w pocisk miłości jeszcze w tle w lokomotywie w Antyradium. Państwo się rozpisali na castro@antyradio.pl w sprawie tego wspólnego utworu Queens of the Stone Age i System of a Down, ale mail od Karoliny mnie bardzo zastanowił i zafrapował, bo idealnym utworem, który pisze Karolina, który mogliby razem zagrać panowie z System of a Down i Queens of the Stone Age, mógłby być Kashmir z repertuaru Led Zeppelin. Dlaczego to idealne połączenie? Pustynny trans spotyka orniański trans. Otóż Queens of the Stone Age to mistrzowie hipnotyzującego, ciężkiego, pustynnego groove'u, taki stone rock. System of a Down z kolei genialnie operuje blisko wschodnimi transowymi skalami, potężnym, rwanym riffem, a Kashmir idealnie łączy te oba światy. Ma w sobie i zarówno pustynny piasek, jak i orientalny klimat. Kontrast wokalny na przykład też w co wchodzi, bo wyobraź sobie mroczny, uwodzicielski, melodyjny baryton Homiego, przeplatający się z operowym, szalonym i ekspresyjnym głosem Serge'a Tankiana. To byłaby absolutna petarda. No i jeszcze Karolina pisze o sekcji rytmicznej. Ciężka, mechaniczna perkusja i bas z obu zespołów nadałyby temu klasykowi potężne, nowoczesne i niemal metalowe brzmienie, nie tracąc przy tym orientalnego, filmowego bądź co bądź klimatu. Taki cover połączyłby i psychodelię, i alternatywny metal, i klasycznego rocka w sposób, który urwałby głowę fanom obydwu formacji. Podejrzewam, że tak. Bardzo jestem ciekaw, czym nas panowie zaskoczą. Ty już będziesz mogła tego doświadczyć, bo niebawem dostaniesz podwójne zaproszenie na Queens of the Stone Age czy System of a Down. Koncert, jeden z dwóch koncertów, ten odbędzie się 18 lipca na PGE Narodowym. Natomiast tych zaproszeń mamy dużo. Nasłuchujcie uważnie Antyradia, bo wszystkie, absolutnie wszystkie, pofruną wkrótce w waszą stronę.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
2: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Ale duża.

0: kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub Kub Online.
1: SkiTeam! Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Marcelina jeszcze do mnie pisze na kasprol@antyradio.pl w sprawie jednej z dzisiejszych dat muzycznych, że to był też 13 lipca 91 roku, kiedy Bryan Adams zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką Everything I Do It For You. Ładna to ballada, który pojawia się także w filmie Robin Hood, żeby nie było książę złodziei. Ale piosenka też zdobyła nagrodę Grammy w 92 roku w kategorii najlepsza piosenka filmowa. Dzięki bardzo za tę informację. Natomiast jeżeli chodzi o Bryana, no, służy uprzejmie. Z tym panem to ze mną jak z dzieckiem. Natomiast niekoniecznie zagramy fragment tego filmu, ale myślę, że z wami razem mógłbym powspominać lato 69 roku.

0: Volbeat prawie na zakończenie dzisiejszej lokomotywy w Antyradiu, bo 12 minut pozostało do godziny 16, ale nim pojawi się jeszcze ostatni utwór Tomasz, wita Tomasza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wita. Po gospodarsku Tomasz.
0: Tak jest. Dziś po męsku.
1: Dziś po męsku Sandra wyjechała w jakieś piękne, baśniowe krainy, żeby troszkę sobie odpocząć, ale para z głośników będzie do godziny 20. Będę miał dla was bilety na bardzo atrakcyjny koncert. Powiemy, dlaczego w ojczyźnie Putina wzrósł popyt na konie.
0: No widzisz.
1: No i będzie jeszcze moc atrakcji, będzie konkurs. Nasz radio kalambur ostatni będą pierwszymi.
0: To może dzisiaj będzie par z głośnika?
1: Może. Rzeczywiście, faktycznie.
0: No, to z głośnika par za chwil kilka. Natomiast ja znikam.
1: Primus inter pares.
0: Zostawiam was w objęciach Republiki. Przypominam, że Republika to będzie jeden z tych ważnych koncertów, które odbędą się podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie. I my też tam będziemy i z Republiką także porozmawiamy. W swoim czasie.

0: autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Policja szuka 19-latki z Poznania. Polskie firmy chcą zatrudniać obcokrajowców. Na koniec prawdy będzie wyczochrany bóbr i stawianie irokezów, czyli festiwal w Namysłowie.
0: Prawda Antyradia.
7: Magda Poddańczyk, zapraszam. Trwają poszukiwania 19-latki z Poznania. Weronika Rusinek miała wyjechać do pracy we Włoszech, ale od tygodnia nie ma z nią kontaktu. Zaginięcie nastolatki zgłosiła jej mama. Wielkopolska Policja, Andrzej Borowiak.
8: W tej chwili cały czas są prowadzone ustalenia od momentu, kiedy ona wyszła z domu i co się z nią mogło stać. Na razie nie mamy żadnych informacji, że Weronika w ogóle dotarła do Włoch, ale będziemy wszystko weryfikować.
7: 19-latka ma 160 cm wzrostu, ciemne blond włosy i tatuaże.
0: Prawda Antyradia.
7: Francuscy strażacy walczą z pożarem lasu leżącego na południe od Paryża. By opanować ogień, mogą potrzebować nawet kilku dni. Szef francuskiego MSZ-u nie wyklucza, że w tym miejscu mogło dojść do podpalenia.
0: Prawda Antyradia.
7: 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarte rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personnel Service. Monika Baneś-Bator.
9: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
7: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, produkcją, budownictwem oraz handlem.
0: Prawda Antyradia.
7: Fani punk rocka z całej Polski przyjechali do Namysłowa. Odbyła się tam kolejna edycja festiwalu Czochraj Bobra.
10: Jak się przyjeżdża na Czochraj Bobra, to każdy musi sobie z figurką Bobra zdjęcie zrobić, prawda?
11: Prawda!
12: Jak się nie zrobi zdjęcia z Bobrem, to wielki ochrecz przychodzi i wywala poza ten obręb.
10: Jak się stawia taki irokes?
13: Lakier, wiadomo, trzeba tapirować włosy, długa praca i stoi.
10: A w pogo się nie rozleci?
13: Nie rozleci. Stoi tak, że to nie da się.
11: Szybko, boleśnie, ale ja nie robię tego sam, jego mama mi robi.
7: Na miejscu był nasz reporter Kamil Kostka, a to była Prawda Antyradia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Na północy Polski zachmurzenie umiarkowane i przejaśnienia, na południu deszcz oraz burze. Tak ma wyglądać to popołudnie. W nocy burzowo będzie w Łódzkiem, Małopolskiem oraz na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Termometry nocą pokażą od 12 stopni w Szczecinie przez 15, w Warszawie, Lublinie i Opolu do 19 we Wrocławiu i Katowicach.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
15: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? No, wziąłem się, skąd się wziąłem i będę do godziny 20. Kapitan, druga połówka. Tomasz Ambroż Obertyn, prowadzący drugiej klasy, para z głośników na dobry początek. Stąd się.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Popołudniowy rytuał pary z głośników. Czas zacząć. Witam się z wami oficjalnie jeszcze raz. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka, prowadzący drugiej klasy. Dzisiaj Sandra Hajduk-Popińska jest na wywczasie i troszkę pobędzie, ale ja będę was bawił szampańsko do godziny 20. Będę miał dla was bilety na koncert Marilyna Mansona, także gra warta świeczki. Odbędziemy rytuał Radio Kalamburu, czyli nasz konkurs tradycyjny. Ostatni będą pierwszymi. Pojawi się dźwiękowa zagadka, w której ukryta będzie nazwa piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Wy będziecie musieli odgadnąć, co to za numer, rozszyfrować kalambur. Można wygrać stosunkowo udane pożycie na cały poniedziałek. Można również zgarnąć plecak Antyradia. No i powiem jeszcze, czy Aleksander Łukaszenka był w stanie zasuwać traktorem 280 na godzinę? Dlaczego w ojczyźnie Władimira Putina rośnie zapotrzebowanie na konie, w sensie takie zwierzęta? No i powiemy, co wydarzyło się w Pabianicach. Pabianice, to takie polskie Las Vegas. Co wydarzyło się w Pabianicach, zostaje w Pabianicach. O szczegółach za kilka chwil, a teraz Three Doors Down, When I'm Gone.

0: parze z głośników dobrej polskiej klasyce rocka zawsze mówimy Buenos Aires. Manam już za nami, a już za kilka chwil na antenie pojawi się m.in. Clint Eastwood. Pojawi się również on, jedyny niepowtarzalny radio kalambur. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać pary z głośników do samego końca, bo jeśli uda wam się odgadnąć kalambur, jaki utwór będzie grał na koniec pary z głośników, wtedy do zgarnięcia jest stosunkowo udane pożycie na poniedziałek. A dla osoby, która pierwsza rozszyfruje kalambur, również merch antyradia w postaci plecaka. No a teraz wiadomość z przedostatniej chwili. Słuchajcie, do niecodziennego zdarzenia doszło w Pabianicach. Dyspozytor centrum ratunkowego odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że został przygnieciony płytą nagrobną. Tłumaczył, że odwiedzał grób teściowej, gdy nagle poślizgnął się i płyta przygniotła mu nogę. Policja szybko jednak obaliła wersję mężczyzny. Okazało się, że do wypadku doszło, gdy próbował zniszczyć nagrobek mamusi. No cóż, więź łącząca syna z teściową jest nie do zerwania nawet po drugiej stronie. Pamiętam, że powtarzałem to sobie, próbując odwiązać mamusię. Od powały.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Piosenka odrobinę ironiczna, żartobliwa, Gorillaz i Clint Eastwood. 23 minuty do godziny 17. Nieważne, czy zmierzacie już w stronę fajrantu, czy jesteście w robocie, czy w domu, czy z dziećmi na placu zabaw. Ważne, żeby mieć zainstalowaną aplikację antyradia w telefonie. Wtedy najlepszy rok na świecie będzie na wyciągnięcie waszych dłoni i palców. A teraz, panie panowie, zróbcie sobie przerwę, nieważne co robicie, ponieważ zjawia się on, jedyny taki radiokalambur, w którym ukryte jest tytuł piosenki, który zagra dziś na koniec audycji. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Jak tylko uda wam się rozszyfrować radiokalambur, dzwonicie pod numer 321-321-600, ponieważ do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na cały poniedziałek, a również plecak antyradia. Także skupcie się, uwaga, proszę państwa, oto radio kalambur.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: No i co to za piosenka ukryła się dzisiaj w radio kalamburze? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-600. Na wszelki wypadek posłuchajmy go jeszcze raz.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: Stosunkowo udane pożycie na poniedziałek do wygrania, również plecak antyradia. 321-321-600, konkurs ostatni będą pierwszymi. A teraz Jet, Are You Gonna Be My Girl?

0: Absolutnie uwielbiam ten przester. Zupełnie jak Krzysztof Ibisz, Lenny Kravitz nigdy się nie zestarzeje. American Woman, fenomenalny numer w parze z głośników. 8 minut do godziny 17. Za chwilę między innymi Prawda Antyradia. Potem powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć bilety na Marilyna Mansona. Sprawdzimy, jak szybko jeździł traktorem, kiedy uczył się jeździć Aleksandr Łukaszenka. No a w kwestii Radio Kalambura, w którym ukryty jest tytuł piosenki na zakończenie pary z głośników, to nie jest piosenka na językach. Znaczy, ta piosenka pojawia się w kalamburze, ale to nie jest rozstrzygnięcie kalamburu. Także kombinujcie, dzwońcie 321-321-600. Kalambur jeszcze zostanie powtórzony, także spokojnie, a za chwilę Prawda Antyradia.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Do we wanna get right?

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Tunele albo wiadukty w kolejnych kolejowych lokalizacjach. W tej prawdzie będą też mundialowe długi Norwegów.
13: Prawda Antyradia.
14: Magda Poddańczyk, zapraszam. Zbigniew Ziobro może spać spokojnie, nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury w tej sprawie. Decyzji nie można już zaskarżyć. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
13: Prawda Antyradia.
14: Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi, Ministerstwo Infrastruktury i PKP ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Ma to poprawić bezpieczeństwo i zlikwidować korki tam, gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
14: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława. Nowe obiekty powstaną też między innymi w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i we Wrocławiu.
13: Prawda Antyradia.
14: Polacy, którzy jadą na urlop autem, najczęściej obawiają się awarii samochodu. Mimo to nie sprawdzają go przed wyjazdem.
16: Tylko co trzeci zbadany Polak zadeklarował, że przed wyjazdem na terenie kraju zawsze lub często wykonuje przegląd techniczny samochodu. OLX Kamil Szabłowski.
17: Większość sprawdza pojedyncze systemy lub elementy, takie jak opony, poziom płynów czy hamulce.
16: Natomiast kiedy planujemy wyjazd poza granicę Polski, to bardziej dbamy o swój samochód. Tak deklaruje aż 73% badanych. Paulina Kozioł, Antyradio.
13: Prawda Antyradia.
14: Wiosłowali tak, że wpłynęli w morze długów. Czerwcowe zadłużenie Norwegów na kartach kredytowych było w przeliczeniu o ponad 500 000 000 zł wyższe niż miesiąc wcześniej. Według ekonomistów powodem tego wzrostu są w głównej mierze wydatki związane z mundialem. Norwegowie płacili za jedzenie, napoje, koszulki reprezentacji oraz oglądanie spotkań w lokalach i strefach kibica. Ich reprezentacja odpadła z Mistrzostw Świata po ćwierćfinałowej porażce z Anglią.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: IMGW ostrzega przed burzami i ulewami w 8 województwach. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego południa. A jeśli chodzi o temperaturę, no to jutro termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni w Koszalinie i Gdańsku, przez 27 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 29 w Poznaniu.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Jutro może faktycznie nie będzie, ale Wielka Orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej, a w Antyradiu zaraz będzie ciemno. Dzisiaj po godzinie 20 Jurek Owsiak, także koniecznie zostańcie z Antyradiem. A teraz wracamy do naszego kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Musicie go odgadnąć, zadzwonić pod numer 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na cały poniedziałek. Oraz dla tej osoby, która jako pierwsza rozszyfruje kalambur plecak Antyradia. Dobrze, uwaga, przypomnijmy zagadkę.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: I o co może chodzić? 321-321-600?
2: Rozwiązanie dzisiejszego kalamburu to przejęzyczenie.
0: Nie. 321-321-600?
3: Czyżby to chodziło o piosenkę Falling Tongues?
0: No nie. Premiera tego albumu Stonesów odbyła się szczęśliwie. Nie chodzi o ten kawałek. 321-321-600?
4: Według mnie będzie to piosenka Myśli i Słowa.
0: No, Myśli i Słowa. Nie, to nie o to chodzi. Dobrze. Ja tylko podpowiem, że tytuł piosenki jest po angielsku, w języku angielskim. Puszczę wam kalambur jeszcze raz i kombinujcie.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: No i o co chodzi? Do wygrania stosunkowo udane pożycie 321-321-600.

0: Ulubiona piosenka nieoficjalnie pewnego pana Antoniego. TNT, czyli Trottel AC/DC w parze z głośników. Będziemy się dalej rozrywać. Już za chwilę między innymi The Offspring, Kobra Nocka, będzie również blok z wielkiej płyty. No i powiem wam, co trzeba zrobić, żeby powalczyć o bilety na koncert Marilyna Mansona. No a podczas kiedy wy relaksujecie się już na urlopie albo planujecie taki urlop, Aleksander Łukaszenka też ostatnio się zrelaksował i wspominał sobie, jak to drzewiej bywało. Jakiś czas temu dyktator Białorusi wspominał swoją młodość i osiągnięcia oraz rekordy. Mówił m.in. o pierwszej jeździe traktorem. Jechałem nim po obwodnicy 280 km na godzinę i bałem się, że może wystartować. Z taką prędkością startuje i ląduje samolot, mówił Łukaszenka. No, jak głosi legenda, Aleksander dotarł tak aż do granicy stanu. Alaska, powiecie. No, w jego przypadku to raczej stanu pomroczności jasnej.
1: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciebie.

0: Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska, i to jest prawda tutaj nad Wisłą. Kobranocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać, no niezależnie od tego, czy wychowała was podobnie jak mnie ulica i blokowiska, bloki z wielkiej płyty, czy chowaliście się w kamienicach, a może gdzieś na łąkach i polach, harcowaliście, buszowaliście. Teraz jest czas, żeby właśnie przyjrzeć się wielkiej płycie i każdej płycie zawsze w Antyradiu przygląda się nasz ekspert Tomasz Kasprzyk. Tym razem na warsztat bierze twórczość leworęcznego boga gitary.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: W dzisiejszym bloku z wielkiej płyty przede mną debiutancki album studyjny zespołu Jimi Hendrix Experience. Krążek wydany w 1967 roku. Płyta odniosła natychmiastowy sukces nie tylko wśród krytyków, ale także sukces komercyjny i jest powszechnie uważana za jeden z największych debiutów w historii muzyki rockowej w ogóle. Album zawiera innowacyjne podejście Jimiego Hendrixa do pisania piosenek i grania na gitarze elektrycznej, które wkrótce ustanowiło nowy kierunek w muzyce, zarazem i psychodelicznej, jak i tej hard rockowej. Kilkanaście lat temu zresztą uznano, że ta płyta ustanowiła, tutaj cytat, transcendentną obietnicę psychodelii. Pięknie powiedziane, prawda? Stwierdzono nawet, że każdy pomysł na gitarzystę jako przełomowego, indywidualnego artystę pochodzi właśnie z tej płyty. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprezentować fragment tego epokowego debiutu już teraz w naszym bloku z wielkiej płyty.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Ten kawałek Perfektum ma już na karku kilka ładnych lat, ale musicie przyznać, że jest wciąż aktualny. Jak tak patrzę na to, co dzieje się w naszym uniwersum obłędu, no to generalnie coraz bardziej robi się wesoło. Już za chwilę Prawda Antyradia, w niej między innymi o tym, jak bardzo wesoło będzie na świecie. Po niej Oasis, pojawi się również zespół Europe, a ja mam dla was dwa podwójne bilety na koncert Marilyna Mansona w Atlas Arenie w Łodzi. Dzisiaj jest dzień zadowolonych pracowników, także wasze zadanie to napisać krótki list dziękczynny do pryncypała, z czego najbardziej jesteście zadowoleni w życiu osobistym i w pracy. Piszcie paramaupaantyradio.pl do wygrania bilety na Marilyna Mansona. paramaupaantyradio.pl.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Blisko 900 milionów euro popłynie na program odbudowy Gazy. Tragiczny bilans utonięć. Od czerwca zginęło ponad 80 osób. Na koniec prawdy kontrole w lodziarniach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Komisja Europejska wraz z kilkunastoma państwami i instytucjami międzynarodowymi uruchomiła program wsparcia odbudowy Strefy Gazy. Inicjatywa jest warta blisko 900 milionów euro. Finansowane mają być projekty związane m.in. z odbudową systemów wodociągowych i sanitarnych, usuwaniem gruzu oraz przywracaniem funkcjonowania służby zdrowia. Według szacunków ONZ koszt odbudowy Gazy po zniszczeniach wojennych wynosi jakieś 70 miliardów dolarów.
1: Prawda Antyradia.
0: W te wakacje w Polsce utonęło już ponad 80 osób. To więcej niż rok temu. Statystyka jest silnie związana z pogodą, mówi Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
2: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura. No i te tonięcia nam lawinowo rosną. Do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
0: Najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. 90% ofiar to mężczyźni.
1: Prawda Antyradia.
0: Lody przeszły kontrolę. Co ląduje w waflu, sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
3: Przede wszystkim inspektorzy ujawnili złe oznakowania lodów. Aż 60% skontrolowanych partii lodów nie spełniało wymaganych norm w tym zakresie. Inspekcja Joanna Narożniak.
4: Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku wykazu składników, podanie w miejscu sprzedaży składu lodów niezgodnego z deklaracją producenta, półproduktów stosowanych do ich produkcji.
3: Na przykład lody, które nazywały się czekoladowe, miały w sobie jedynie kakao. Natomiast lody śmietankowe nigdy nie widziały śmietanki, bo powstały z mleka w proszku. Były też lody nazwane rzemieślniczymi, choć kupiono je w hurtowni. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Populacja Unii Europejskiej wzrosła już piąty rok z rzędu. W styczniu wynosiła 452 miliony mieszkańców, czyli o ponad 700 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Najludniejszym krajem wspólnoty są Niemcy.
5: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. 21 września, to wtedy na Sky Showtime trafi drugi sezon serialu Mobland, a właściwie pierwszy odcinek, bo kolejne będą trafiały na platformę co tydzień. Na ekranie znów zobaczymy Helen Mirren i Piersa Brosnana w rolach przywódców klanu Harriganów i ich człowieka od brudnej roboty, którego gra Tom Hardy. Drugi sezon serialu o gangsterach będzie miał w sumie 10 odcinków. W kinach film dokumentalny Co do kury. To historia z małego miasteczka. Lalkarz Łukasz podczas pracy nad gigantyczną biomechaniczną kurą stworzoną na potrzeby protestu przyjmuje pod swój dach uchodźców. Wśród nich jest Sabina, z którą nawiązuje relacje mistrz-uczennica. Kura powstaje, a film można będzie zobaczyć w wybranych kinach w całej Polsce.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Nadciąga kolejna fala upałów. W środę na zachodzie kraju termometry pokażą 30 stopni w cieniu. Wysoka temperatura utrzyma się do końca tego tygodnia. Na jutro natomiast synoptycy prognozują od 22 do 29 stopni. Do tego w większości kraju może przelotnie popadać deszcz. Na południu i w centrum prognozowane są burze.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
7: Komu, bo idę do domu, mam bilety na Marilyna Mansona w Łodzi i za chwilę przypomnę, co trzeba zrobić, żeby je zdobyć. Za chwilę również powiemy o tym, dlaczego na ulicach ruskich miast przybywa koni. A tymczasem Oasis. Tomasz Ambroży Obertyn, dzień dobry, cześć.

0: kawałek, który śmiało mógłby się stać hymnem naszych czasów. Sekta ignorancji, The Cult of Ignorance, zespół Europe w parze z głośników. 12 minut po godzinie 18, pora fajrantu. Jeśli jesteście w robocie, no to pozdrowienia dla wszystkich ludzi dobrej roboty. Przypominam, żebyście pisali w sprawie konkursu, w którym rozdaję bilety na koncert Marilyna Mansona. paramaupaantyradio.pl. Jak brzmi pytanie konkursowe, to za chwilę przypomnę, a teraz czas wybrać się na wschód. Słuchajcie, jak donosi The Moscow Times, w związku z kryzysem paliwowym w ojczyźnie Putina zwiększyła się sprzedaż koni oraz rowerów. Rosjanie traktują je jako alternatywę dla coraz droższych w eksploatacji samochodów. No proszę. Jak donoszą eksperci, konie na ulicach mogą podnieść poziom moralny w ojczyźnie Putina. W okolicach Kremla zwiększy się liczba istot, które mają choć odrobinę przyzwoitości.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Guano. Guano Apes już teraz. Fire in your eyes. Numer, który potrafi podnieść ciśnienie lepiej niż trzecie espresso. Jedziemy.

0: Absolutnie uwielbiam ten motyw, troszkę nawiązujący do Mission Impossible. Podczas kiedy są miejsca w eterze, gdzie grają letnie hity, bęgery, przeboje, a u nas gramy na pełnej petardzie w Antyradiu. Najlepszy rok na świecie. Limp Bizkit już za nami, przed nami Biffy Clyro i Green Day. Wrócimy również do jedynego niepowtarzalnego kalamburu dźwiękowego. W konkursie ostatni będą pierwszymi. No a tymczasem mam dla was również podwójne bilety na koncert Merlina Mansona w Łodzi. Dzisiaj jest dzień zadowolonych pracowników, więc wasze zadanie to napisać krótki list dziękczynny do pryncypała. Z czego najbardziej jesteście zadowoleni w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej? Drogi dyrektorze, chciałabym podziękować za ostatnią premię w postaci ptasiego mleczka i za to, że tym razem było ono w terminie. Chciałam też podziękować za przeniesienie mojego urlopu o 2 tygodnie, bo jak świeciło słońce podczas urlopu, jakby świeciło, to jeszcze bym dostała udaru, a tak w terminie wyznaczonym przez firmę ciągle padało, więc udar niestraszny. Dziękuję za przeniesienie też dziwnego Jacka na moją zmianę. Dzięki temu jestem cały czas czujna, jak jest w pobliżu. Więcej takich pomysłów i zdrowia życzy Karolina z urlopu. Pisze, gdyż pada, a ja nie mam co robić. Dziękuję, dyrektorze.
1: Bóg zapłać.
0: No i bardzo dziękuję również za ten mail i za wszystkie pozostałe. Czekam na kolejne, bo bilety na Merlina Mansona wciąż na was czekają w parze z głośników do godziny 20. paramaupa@antyradio.pl.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: This is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
18: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
19: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
22: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
23: Citroen.
24: Ski Team.
25: The
0: wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
1: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
23: taniej masz. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
24: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
26: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
27: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
28: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
29: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
27: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
30: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Idealny kawałek, żeby się zrelaksować, idealny kawałek do podróży. Beefy Clyro i Hunting Season, czyli sezon łowiecki. No a wy, droga kochana słuchalności, w parze z głośników polujecie na rozwiązanie naszej łamigłówki, na odgadnięcie, co ukrywa się w radiokalamburze. No, ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec audycji. Konkurs ostatni będą pierwszymi. Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na całe popołudnie dzisiejsze oraz wieczór. A dla tej osoby, która jako pierwsza rozwiąże łamigłówkę, również plecak antyradia. Kochani, posłuchajcie w takim razie jeszcze raz kalamburu. Wiem, że jest trudny. Piosenka jest po angielsku, a oto kalambur.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: Lata, no właśnie, 321-321-600, o jaki kawałek może chodzić?
2: Witam, może chodzi o piosenkę Stupid Girl.
0: Nie, to nie jest piosenka Stupid Girl. 321-321-600?
3: Cześć, jeśli chodzi o ten kalambur słowny, no, to może chodzi o The Smiths, Big Mouth Strikes Again? Może? Pozdrawiam was serdecznie.
0: No, pozdrawiam cię serdecznie również. Nie, to nie o to chodzi. 321-321-600. Jeszcze jedna propozycja teraz.
4: A jeszcze moja odpowiedź na kalambury to Group Love w piosence Tank Tai.
0: Bardzo mi się podoba ta propozycja, ale nie. Jaki kawałek zagra na koniec pary z głośników? Odpowiedź na to pytanie czai się w kalamburze. Posłuchajcie jeszcze raz łamigłówki.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: Podpowiem tylko, że piosenka, która zagra na koniec pary z głośników, jest po angielsku. A teraz Seater.

0: Ostatnia część trylogii napisanej po śmierci przyjaciela wokalisty zespołu Duran Duran, no bo w oryginale ten kawałek wykonuje właśnie ten zespół. Pierwszą częścią trylogii było Do You Believe in Shame, po której pojawiło się Out of My Mind i właśnie Ordinary World. Wszystkie opowiadają o żalu i stracie. Przepiękny numer u nas w Antyradio w parze z głośników w wykonaniu Red, no a już za chwilę Kiss, I Was Made for Loving You. Będą również The Editors i The Rush. No i będziemy czytać listy do waszych pryncypałów.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Uwielbiam ten kawałek, nic na to nie poradzę. Editors The Rush w parze z głośników. Para z głośników bucha dla was do godziny 20. I do tego czasu możecie próbować odgadnąć łamigłówkę w konkursie Ostatni Będą Pierwszymi. Chodzi o to, żeby zgadnąć tytuł kawałka, który zagra na koniec pary z głośników. Kawałek jest w języku angielskim, tytuł również. No a ten tytuł, żeby wam podpowiedzieć, co to za numer, w tym celu uleputałem następujący kalambur dźwiękowy. Także uwaga, posłuchajcie.
1: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: No i o jaki kawałek chodzi? 321-321-600?
2: Ej, ja obstawiam, że dzisiejszym kalamburem muzycznym jest utwór Green Day, When September Ends.
0: O.
2: Ale mogę się mylić.
0: O, ale masz rację, możesz się mylić i w tym wypadku się mylisz. 321-321-600?
3: Cześć, czy to piosenka Evanescence, Wasted on You? Dzięki.
0: Dzięki, to nie jest ta piosenka. 321-321-600?
4: Cześć, para z głośników, rozwiązuję zagadkę.
0: No.
4: Ostatni będą pierwszymi, dzisiaj to będzie utwór Arcade Fire, Speaking in Tongues.
0: Ach, no nie, to nie jest ta piosenka, także wciąż możecie kombinować. Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na dziś wieczór. Przyda się na pewno, można wykorzystać z partnerką, partnerem albo w samotności. Do wygrania również plecak antyradia. 321-321-600, a teraz Queen.

0: Genialny, wzruszający kawałek kultu, no i kawał historii polskiej muzyki. Specjalnie dla was od nas w Antyradiu Kult i Arachia. Już za chwilę Toto, Hold the Line. No a jak tam wygląda ostatnie notowanie turbotopu? Jack White, człowiek, którego kocham, bo on potrafi rozpoznać każdą piosenkę Beatlesów. Na miejscu pierwszym w ostatnim notowaniu, na miejscu drugim Marilyn Manson. Jak będzie jutro, to się okaże, a ja bilety na Marilyna Mansona będę rozdawał już za chwilę.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

Odrobina miłości własnej z całą pewnością nie zaskoczy. The Narcissist i Blur w parze z głośników na antenie Antyradia. 20 minut do godziny 20. Zbliżamy się powolutku do końca audycji. Niebawem wyjaśni się, co było odpowiedzią na kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi, a ja dzisiaj rozdawałem również podwójne bilety na koncert Marilyna Mansona, a ponieważ jest dzień zadowolonych pracowników, prosiłem, żebyście napisali krótki list dziękczynny do pryncypała. No i jeden z podwójnych biletów zgarnia między innymi Janek. Pisze ten list na papierze czerpanym z naszych własnych łez wzruszenia, które codziennie ronimy, patrząc na pański portret w ramce na korytarzu. Chcielibyśmy jako zespół złożyć panu najgłębszy poddańczy pokłon za pańską ostatnią decyzję o oszczędnościach i rezygnacji z darmowej kawy w kuchni. Pragniemy również wyrazić głęboki podziw dla pańskiego nowego sportowego samochodu, który parkuje pan na dwóch miejscach dla niepełnosprawnych pod samym wejściem. Na koniec mam małą, skromną prośbę, ponieważ klimatyzacja w biurze nie działa od 3 miesięcy, a temperatura osiągnęła już stan wrzenia. Czy moglibyśmy w piątki przychodzić do pracy w samych strojach kąpielowych? Obiecujemy, że logo firmy wyprasujemy sobie bezpośrednio na skórze. No, pytanie oczywiście tylko, jakiej części ciała. Gratulacje, Janku, do ciebie i nie tylko. Wędrują bilety na Marilyna Mansona, a teraz Aerosmith, Ragdoll.

0: Brawo, proszę Państwa, brawo, brawo, brawo. Każdy, kto odpowiedział na konkurs ostatni, będą pierwszymi na nasz Radio Kalambur i odgadł, że na zakończenie parę z głośników poleci kawałek Wasted Years, czyli Zmarnowane Lata Iron Maiden. Ten odbiera teraz albo potem stosunkowo udane pożycie na wieczór. No a ta osoba, która zadzwoniła jako pierwsza, dostanie jeszcze merch antyradia. Kolejny konkurs ostatni będą pierwszymi jeszcze w parze z głośników na pewno się pojawi. Po mnie, po godzinie 20, zaraz będzie ciemno. Audycja, na którą z pewnością czekacie. Jurek Owsiak, jak zwykle w antyradiu, co też naszykował na dzisiaj, to musicie przekonać się sami. Także bądźcie cały czas z antyradiem, z Jurkiem Owsiakiem. Ja natomiast, Tomasz Ombroży-Obertyn, bardzo dziękuję Wam za to upojne popołudnie i wieczór. Wracam do Was jutro, tradycyjnie w parze z głośników od 16 do 20. Adios, Buenos Aires. Trzymajcie się, bawcie się niegrzecznie. Buźka, pa!
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Winery Bookings zaprasza Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca, Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owen.

0: Dobry wieczór, cześć i czołem. Z tej strony mikrofonu Hodor. Witam was bardzo gorąco. Jurek na wywczasie, wyjechany. Odpoczywa, łapie siły, łapie energię. Ale śmiało można powiedzieć bum, bum, bum, bum. Festiwal za 17 dni wystartuje. Poland Rock, 32. edycja. Widzimy się od 30 lipca do 1 sierpnia. Jak to mówi Jurek, oj się będzie działo. I tak też zawsze sobie o tym myślę, że jak Jurek wyjedzie na ten urlop, to naprawdę zbiera taką potężną dawkę energii, że później przez ten czas, kiedy wyjeżdżamy już na festiwal, a wyjeżdżamy dużo wcześniej, no dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wy możecie się bawić. My, jakby na to nie patrzeć, no jesteśmy trochę w pracy, ale to taka przesympatyczna, najlepsza praca na świecie, więc dzieje się, oj dzieje. POD zagrają drugiego dnia w piątek o godzinie 00:10. Dziś audycja trochę delikatnie nawiązująca do tego, co się wydarzyło tydzień temu, czyli takiego grania trochę z głowy, czyli tego, co zaproponował wam Jurek, czyli muzyki, która niekoniecznie też jest związana z najpiękniejszym festiwalem świata, ale która gdzieś zahacza jakieś takie elementy marzenia, elementy tego, co wam siedzi w głowie, takie nieskrępowane, totalnie nieskrępowane, ale o tym wam jeszcze powiem. Na dzień dobry i w zasadzie na dobry wieczór to będzie zagadka, czyli tradycyjnie. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Wszelkie skojarzenia oczywiście przypadkowe, tak bym powiedział. Nic więcej nie dopowiadam. zbc@antyradio.pl. Czekam na wasze odpowiedzi i na wasze maile. Temat audycji przedstawię już za chwilę, ale póki co, kto i kiedy tak zagrał na festiwalu Poland Rock? zbc@antyradio.pl.
1: Ruta Brasil!

Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Czekam na wasze wiadomości na zbc@antyradio.pl. A jeżeli chodzi o temat dzisiejszej audycji, to najlepiej odpowiedziała na niego Ania i w zasadzie tego się będziemy jakoś tak na początku trzymali, ja wam przeczytam. Ależ piękny temat. Muzyczne marzenia na najpiękniejszym festiwalu świata. Są marzenia, które nosi się w sercu przez całe życie. Takie, o których wie się, że nigdy się nie spełnią, a mimo to nie przestaje się w nie wierzyć. Moim największym muzycznym marzeniem jest The Doors. Wiem, że Jim Morrison już nigdy nie stanie na scenie. Wiem, że historia napisała swój ostatni rozdział, ale muzyka nie zna granic czasu. Ona żyje w ludziach, we wspomnieniach i w emocjach, które wywołuje po dziś dzień. Kiedy zamykam oczy, wyobrażam sobie wieczór na Poland Rocku. Tysiące ludzi, rozgwieżdżone niebo nad lotniskiem i pierwsze dźwięki Riders on the Storm albo Light My Fire. To byłaby chwila, w której zatrzymałby się świat. Chwila pełna wolności, miłości i wspólnoty. Wszystkiego, czym od lat jest dla mnie najpiękniejszy festiwal świata. Bo właśnie na Poland Rocku dzieją się rzeczy niezwykłe. Tam niemożliwe często staje się możliwe, a serce biją jednym rytmem. Dziękuję, że od tylu lat tworzycie miejsce, do którego wracam z takim samym wzruszeniem. Miejsce, w którym muzyka naprawdę łączy ludzi z całego serca. Ania z rodzinką modelarzy. Ania ściskawa wielka i temat audycji na dziś to nieskrępowane wasze marzenie muzyczne. To może być ktoś z przeszłości, to może być postać historyczna, może być obecna, może to być wielka gwiazda, może to być wasz sąsiad, który chcielibyście, żeby zaprezentował się na naszej scenie, może nawet na największej. Dziś nie mamy żadnego sufitu, żadnych granic. Czasem mamy taki sufit, który płynie ze strony menadżerów, którzy mówią, ten artysta będzie kosztował bańkę na przykład, a my wtedy mówimy dziękujemy bardzo, do widzenia, było miło. No i to jest nasz sufit, a dzisiaj nie mamy żadnego sufitu, więc co do mnie napiszecie? Z uzasadnieniem. Byłoby miło, gdybyście napisali z uzasadnieniem. Przed chwilą zagadka, która w żaden sposób nie jest związana na przykład z meczem Stanów Zjednoczonych i sytuacją, która się tam wokół tego meczu wydarzyła, ale z racji tego, że dziś będziemy grali muzykę nie tylko związaną z naszym festiwalem, to taki trochę powrót do przeszłości. Ciekaw jestem, czy to pobudzi wasze takie klapki związane z piłką nożną i na przykład jakąś grą. To nie jest zagadka, a jeżeli napisalibyście, z czym wam się kojarzy ten kawałek, to będę wdzięczny.

Czamba łamba, kiedy zamykam oczy, to normalnie widzę, słuchajcie, stary taki pachnący komputer, rok 98, FIFA World Cup 98 i początek tejże gry, więc tak sobie delikatnie o tym przypomniałem. No trwają Mistrzostwa Świata, oglądam czasem, gdzieś tam oczkiem zarzucam. Jak są te późne mecze, to zazwyczaj zasypiam, ale oglądam. Wiem, że Jurek też ogląda. Wiem, że ogląda też za granicą, razem z osobami, które są z danego kraju, więc one to przeżywają zupełnie inaczej. No słońca tam ma dużo, u nas też słońca coraz więcej. Ja dziś bardzo kolorowy jestem, taki bardzo. Koszulka kolorowa, spodnie kolorowe. No tak trochę zaklinam tę rzeczywistość, ale słońca coraz więcej. Uważajcie na burze. Z tego co słyszałem, mogą być dziś dość intensywne. Irek napisał, na czyj koncert na Poland Rocku waliłbym jak w dym? Na pewno Linkin Park. Ale nie zlinczujcie mnie za to, tylko z Chesterem na wokalu. Poza tym chciałbym wrócić do koncertu Raz Luty na festiwal Reggae Most w 2014 roku. Chętnie podreptałbym też na koncert na Nowar of Steel, bo chłopaki robią świetny jajcarski metal, jak choćby nasz nocny kochanek. A jeśli mam jeszcze ponieść się wyobraźni, to co by się działo, gdyby na jednej ze stref grał Avicii? A gdyby na małej scenie tylko z nazwy występował w środę kabaret Tej z Bohdanem Smoleniem, Januszem Rewińskim czy Krzysztofem Jaślarem, albo grupa Mozarta? Rozbicie namiotu musiałoby poczekać. Irek spod Wadowic. No właśnie o to chodzi, żebyście wręcz takie abstrakcyjne tutaj rzeczy wysyłali. Im bardziej abstrakcyjnie, tym lepiej. Dajcie się ponieść wyobraźni. Co do tematu, to mój wybór pada na dwa zespoły. Pierwszy Iron Maiden. Tyle czasu szykuje się, żeby go zaliczyć, ale pierwszy zawsze coś wyskakuje. W tamtym roku, jak występowali w Polsce, akurat się pokryło z najpiękniejszym festiwalem świata. Drugi to z chęcią jeszcze raz bym zobaczył zespół Avatar, bo w 2019, kiedy wystąpili, nie znałem ich wcześniej, a koncert Sztosiwo był po prostu ogień. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, przesyła Marek Złowicza. Piszcie, czekam, zbc@antyradio.pl. Teraz taki delikatny powrót do przeszłości, ale wiem, że jeżeli się spotkacie z Eweliną Flintą, a będzie to w sobotę na małej scenie o godzinie 20.35, to z pewnością poczaruje was swoim nowym repertuarem. Czy zagra coś z tych rzeczy, które kiedyś wybrzmiewały na najpiękniejszym festiwalu świata? Jeszcze na przystanku Woodstock? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To wszystko zależy od artystki, ale z Eweliną spotkaliśmy się w roku 2014, o ile dobrze pamiętam. Good times, bad times. No i to zabrzmiało naprawdę niesamowicie, a to takie tylko lekkie wprowadzenie do tego, co za chwilę się wydarzy, bo pamiętam, że ona zaczarowała jeszcze inną piosenką, do której za chwil parę powrócimy.

Ewelina Flinta i rok 2010, a w tym roku będziemy mieli okazję się z nią spotkać i wysłuchać w sobotę o godzinie 20.35 na małej scenie, tylko z nazwy. Za chwilę usłyszymy kobietę, która zaśpiewała taki oto utwór, który później był wykonywany także przez Ewelinę, gdzie nawet, tak jak Jurek wspominał, Michael Lang miał ciary na plecach i mówił: co to za dziewczyna? Ale póki co, Ania z Krakowa, siema łobuzy, odkładam na bok wszelki racjonalizm i daje się porwać absolutnej wyobraźni. Po pierwsze, Zbigniew Wodecki. Dla mnie to jest mistrz nad mistrzami. Drugie wielkie nazwisko to Irena Sandor, nasza absolutna królowa polskiej estrady. Prawdziwa dama, ogromny talent i klasa sama w sobie. Zobaczyć ją na żywo na festiwalowej scenie w otoczeniu kilku tysięcy ludzi, to byłoby niesamowite wydarzenie. Jeśli chodzi o kapele, które od lat śnią mi się na naszym polu, to moje serce bezapelacyjnie należy do dwóch składów: The Offspring i The Antwoord. No, podłączam się delikatnie. Violeta napisała: ale piękny temat dzisiejszej audycji. Zapewne wielu z nas puści wodze fantazji i popłynie ze swoimi marzeniami. Ja to bardzo bym chciała zobaczyć na żywo na festiwalu. Amy MacDonald. Uwielbiam jej muzykę i myślę, że wspaniale by zagrała dla polent rockowej publiczności. Jest to szkocka piosenkarka śpiewająca piękne, energetyczne i liryczne piosenki. Takie od moje marzenie. No i zostało tylko 15 dni do otwarcia bram najpiękniejszego festiwalu świata. Już nie mogę się doczekać. Tak, też miałem to powiedzieć, że 17 dni do startu, kiedy Jurek powie i zaprosi Romana Polańskiego, który odgwiżdże, czyli 4:15, ale 15 dni do otwarcia bram. Więc jeżeli będziecie chcieli przyjechać wcześniej, oczywiście zapraszamy. Jeszcze Wiola pisze: Jurku, pani Lidio na urlopie, wypoczywajcie i pozdrawiam ciebie, Chodorze. My też pozdrawiamy, ślemy te pozdrowienia, a teraz to, co delikatnie zapowiadałem, co było przyczynkiem do tego, żeby zaprezentować, no taką piosenkę nie będę mówił, ale to jest oryginał.

James Joplin. No, nie zagra już na naszym festiwalu, ale pamiętam w roku 2019, jak właśnie Ewelina Flinta zaśpiewała ten numer. No to wszyscy po prostu aż zgłupieli, w tym Michael Lang. Mówił mi o tym Jurek, siedzieli razem na Kejsiakach i wspominał, że na wszystkich to zrobiło naprawdę niesamowite wrażenie. Ale ten kawałek w oryginale też robi wrażenie. A mnie po dziś dzień. Siema Chodorze, moja lista wymarzonych koncertów na najpiękniejszym festiwalu świata zaczęłaby się tradycyjnie od występów Renaty Przemyki i Kloster Kalera. Następnie wystąpić mogliby Garbasz i Faithless oraz Powrót Archive. A na końcu, że tak sobie pozwolę napisać, jagódka na torcie, Rammstein. Ale ktokolwiek by nie był, ja i tak będę szczęśliwa i z wielką radością powrócę do Czaplinka. No myślę, że ten Rammstein to wymagałby zbudowania sceny od nowa. Ale to by było coś, więc dajmy się ponieść wyobraźni. Ja też mam kilka takich numerów, które wam zaprezentuję, które chciałbym gdzieś tam usłyszeć, które są hej, hej, hej z pogranicza kosmosu, wszechświatów, w ogóle odległych, które są na pewno gdzieś poza zasięgiem, ale pomarzyć warto. I dzisiaj jest taka audycja, no Jurka nie ma, to myszy harcują. Możemy harcować i dokazywać z tymi marzeniami. A nuż coś z tego uda się kiedyś zrealizować. Drogi Chodorze, pisze Robert, moim marzeniem, festiwalowym marzeniem jest, aby na Polentrock wystąpił Jan Sebastian Bach. Gdyby tak mógł wykonać koncerty branderburskie. Ewentualnie mógłby wystąpić zespół saksofonistów z Japonii wykonujących wariacje goldbergerowskie. Janka, co ja piszę? Wielkiego Jana Sebastiana Bacha. Tuza muzyki baroku. Ja, Suzuki, Shimizu i saksofonec są świetni w te klocki, czyli interpretowanie wariacji goldbergerowskich. Swego czasu puszczałem Jana Sebastiana Bacha uczniom, którzy pisali u mnie sprawdziany. Myślę, że Bach by im pomógł w tym wypadku i nam na festiwalu także by z pewnością pomógł. Chciałbym także usłyszeć na festiwalu Pink Floyd z płytą Animals, z którą podarowała mi fantastyczna dziewczyna Ola, a także chętnie usłyszałbym zespół The Cream z Ericiem Claptonem. Myślę, że moje wybory muzyczne są piękne, a piękny festiwal przyciąga piękno. Pozdrawiam serdecznie, Robert. Coś mi się gdzieś kojarzyło, Robert, wiesz, bo w opisie, który znajduje się na Facebooku, napisałem, że jeżeli chcecie, to nawet możecie pisać, że to może być Jan Sebastian Bach. Coś mi gdzieś utkwiło, że mamy takiego fana, który chętnie by Jana Sebastiana Bacha wysłuchał. No i zachęcam was do takiej właśnie śmiałości, z takimi też wyborami. Jeżeli chcecie, piszcie. Przypominam także o Banku Podróży. Jeżeli chcielibyście ruszyć z kimś za pan brat, nie marnując miejsca w samochodzie, to polentrockfestival.pl / na Bank Podróży. Piszcie zarówno ci, którzy mają transport, jak i ci, którzy go oczekują. Tam możecie się wymienić, połączyć i wszystko powinno zmierzać w jednym słusznym kierunku, czyli w kierunku lotniska Czaplinek Broczyno. Teraz stacja B z zaróżowego szkła i z tego miejsca także wielki ukłon w stronę Włocławka, który przygotował eliminację. Ten zespół też był na eliminacjach, nie w tym roku, ale wcześniej i bardzo cieszy to, że chłopaki są z Ustrzyk Dolnych, to raz. Jeszcze gdzieś tam cały czas mi grają, zachęcają. Miałem jechać, ale chyba nie pojadę. W czwartek planowałem pojechać, ale chyba nie dam rady. Ale może, kto wie, gdzieś tam się karta odwróci i pojadę. Cały czas walczę ze sobą. No wilki dwa po prostu we mnie drzemią. Stacja B, Ustrzyki Dolne. Ściskawa wielka i widzę, że grają na wielu festiwalach. Co cieszy. Tak zagrali u nas. 2 lata temu.

Stacja B, czyli zespół, który zgłosił się do nas do eliminacji, zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata na małej scenie, a teraz podbija także inne festiwale, co cieszy. Oj, cieszy bardzo. I trzymam kciuki za wszystkie zespoły, które się zgłaszają, które się zakwalifikowały i te, które się nie zakwalifikowały, bo tu tkwi siła, tu tkwi duch i to ważne, żeby grać, grać, grać i się nie zrażać. Paulina, witaj, Chodorze. Moim największym muzycznym marzeniem byłoby choć raz zobaczyć zespół Kat z panem Romanem Kostrzewskim na wokalu. To coś, co niestety nigdy nie będzie mi dane przeżyć, dlatego tym bardziej doceniam każdą możliwość powrotu do nagrań z tamtych lat. Tak od siebie dodam delikatnie, że widziałem Kata z panem Romanem Kostrzewskim i ten koncert prowadził Makak, wyobraźcie sobie. To było na Hunterfeście, dawno temu. Robert napisał: drogi Chodorze, to zespół z KP. Nie, to nie był zespół z KP. I słowa do Jurka. Moja pieśń brzmi tak. Jerzy Owsiak jest perłą renesansu, oazą spokoju i 2000 lat chrześcijaństwa bez wojen. Przyjaźń, miłość, rock'n'roll. A najwyżej

błyski, które gdzieś tam zapalacie i które otwierają wyobraźnię. Tak jakbyście mieli się położyć na kocyku pod dużą sceną i zobaczyć na przykład Jimiego Hendrixa gdzieś tam w oddali pośród wielu set tysięcy ludzi. Albo pośród kilkuset osób, na przykład gdyby się okazało, że zagrał jako taka nieoczekiwana gwiazda i nie wszyscy by o tym wiedzieli albo nie wszyscy wytrzymali. Niektórzy przeżywali takie przygody i dla niektórych są też dane takie przygody opowiadać. Ale my też tworzymy historię i za 17 dni będziemy tworzyli ją po raz kolejny. Pamiętajcie, łapcie każdą chwilę, bo to tak szybko mija po prostu. Będziemy, 3 dni koncertów, wasze uśmiechy, zbijanie piątek, wszystko w jak najlepszym porządku, a później znów rok cały będziemy oczekiwali już z naładowanymi akumulatorami, ale będziemy czekali na kolejną 33. edycję festiwalu, ale już wybiegam. Tak jak wy wybiegacie ze swoimi marzeniami hen w przyszłość, albo hen w nieodgadnione jakieś rejony świata, tak i ja wybiegłem trochę chyba za daleko. Najpierw 32. edycja za 17 dni. Przypominam, dodatkowe pociągi, one startują już od wtorku, będą mocno podkręcone, jeżeli chodzi o składy i częstotliwość kursowania. W obu kierunkach: Szczecin, Runowo-Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Szczecinek, Czaplinek, Runowo-Pomorskie, Stargard, Szczecin. Będą one umożliwiały wam wyjazd. A dworzec jest w super miejscu, z super podróżowaniem z buta. Ładne okolice, piękne okoliczności przyrody. No to tak odnośnie pociągów. A tu Tabu, Sarny i rok 2017.

więc uważajcie na nisko latające sarny. To było Tabu. No, zespół, do którego często wracamy, bo grają jak z nut, tak można powiedzieć. Posłuchajcie. Zawsze niezła, pozytywna rozpierducha. Piotrek Piętosa napisał: cześć Hodor, ale temat zadałeś, oj dzieje się, ale ja to najbardziej na Poland Rock to lubię, jak z jakiegoś powodu zostaję na koncert kapeli, której nie znam, nie słyszałem, jakiś czas później okazuje się, że ta kapela odnosi wielki sukces albo gra w niej jakiś aktor, co potem zna go cały świat. I napisał też Piotrek: przyjmij zaproszenie w imieniu całej fundacji, zależy kogo spotkam na takie wydarzenie. Co to, nikt nie wie po co ono jest, ja też nie, czyli zrób zdjęcie z Piotrkiem. Polecam wam, jeżeli zobaczycie Piotrka, Piotrek jest pojazdem uprzywilejowanym, jeżeli będzie was zachęcał do zrobienia foty, róbcie fotę. Sandra z Będkowa: witaj Hodor, moje muzyczne marzenie? Od wielu lat chciałbym zobaczyć System of a Down, wiele lat śledzę koncerty Rammstein, The Rasmus, nie umiem się zdecydować, tego jest tak wiele, tak różnie muzycznie, wybiorę jeden. My Chemical Romance. Widziałem ich na żywo tylko raz, a pamiętam czasy, kiedy jako nastoletnie małe emo, kolokwialnie mówiąc, jarałam się Gerardem, który ma wokal pochłaniający każdy smutek, każdą bolączkę. Ech, taki temat, że naprawdę było mi ciężko wybrać. To jedno, jedyne marzenie sceniczne. Pozdrawiam, Sandra z Będkowa. Klementyna: drogi Hodorze, moje muzyczne marzenie spełni się w tym roku w piątek, 31 lipca o godzinie 16:30 na dużej scenie. Przyjdź.

o kim mowa. Myślę, że chodzi o dziwną wiosnę. I Mateusz napisał, oczywiście, Mistrzostwa Świata, Francja 98 rok. Pozdrowienia serdeczne, do zobaczenia 30 lipca, Mateusz. Ja też dorzuciłem kilka takich muzycznych wspomnień, marzeń, takich truskawek na torcie i czegoś, co by naprawdę moje serce wzbudziło do takiego stopnia, żebym odleciał. Odleciałbym w kosmos. Pomarzyć można, więc pierwsze z cyklu moich muzycznych marzeń. Co by było, gdybyście usłyszeli takie dźwięki?

Powiem wam tak. Jakbym to usłyszał na festiwalu, to bym płakał. Naprawdę. Ciekawe, czy ktoś z was też się pod tym podpisze. I żeby nie było, że ja coś zapowiadam albo uchylam rąbka tajemnicy na przyszły rok. Nie. Audycja dziś dotyczy marzeń. Marzeń takich odległych, wręcz z kosmosu. Z takich, które mógłby nam Sławosz Uznański przywieźć z przestrzeni pozaplanetarnej. Więc Ediego Vedera oj bardzo. Leżałbym, patrzył w gwiazdy i się wzruszał. Ale wy też macie swoje typy. Jola napisała Cora, Metallica, AC/DC, Rammstein, Daria Zawiałow z Dawidem Podsiadło, Azotox, Ulic Nooprysek, Michael Patrick Kelly, Shakira, Beyoncé, Eminem, Lady Punk, Majka Jeżowska, Lej Mi Pół i Ucho lub Demowe Melodie. No taki zestaw. Niektóre rzeczy się spełnią nawet w tym roku. Jola, sprawdź line-up. Jeżeli chodzi o Pana Diabła z rodziną, to napisał, cóż szkodzi pomarzyć? Mi to marzyłoby się koncert na Woodstocku zespołu T-Rex i Zeppelinów i przeżyć te koncerty z tatą, z którym wiele lat temu siedzieliśmy razem i słuchaliśmy jego kaset. Tata pewnie jest już na koncertach Matka Bolana, ale Robert Plant może kiedyś pojawi się chociaż jako gość na najpiękniejszym festiwalu świata. Nigdy nic nie wiadomo. No nigdy nic nie wiadomo, tego się trzymajmy. Panie Diable, a jeśli już, to gwiazdy. U2, Rammstein, Green Day, Pearl Jam. Kto tam jeszcze gra? Dlaczego? Bo sky is the limit, napisał Bartolini z Poznania. Bartolini, ściskawa przeogromna. A tutaj Wojtek Mazolewski z gościem, z Wojtkiem Waglewskim. Dwóch Wojtków z takim utworem, kompilacją bym powiedział. Wojciech Waglewski zaprezentuje się w środę. I to też myślę, że będzie niezwykły koncert. Już teraz wam polecam. Środa, nocna SP, godzina 22:25. Co prawda bez Wojtka Mazolewskiego, ale ten utwór, kto wie, może też wybrzmi w zasadzie druga jego część.

www. Środa, godzina 22.25. I mnie to bardzo cieszy, bo audycja do 22.00. To też wam przypominam, że z festiwalowego pola będzie już audycja poniedziałkowa, czyli w zasadzie na kilka dni przed festiwalem, i dodatkowa, czyli środowa. I ona będzie od 20.00 do 22.00 i zdążymy z Jurkiem pojechać na WW. I myślę, że pojedziemy. Jurek też sobie nie odmówi tej przyjemności. Na pewno pojedziemy. Tak myślę. Adam napisał: witam, z chęcią na Polentroku zobaczyłbym Pink Floyd z Watersem i Gilmourem oraz Queen z Freddiem Mercurym, ale to byłby sztos. Wyobraźnia zadziałała. Zespoły, na których się wychowałem i godzinami słuchałem na swoim CD-ku. Adam z Tyrolu pozdrawia. Ania Fornicka: moje muzyczne marzenie? O, jest ich trochę, choć co roku Jurek je spełnia, za co jestem bardzo wdzięczna. Oczyma wyobraźnię widzę na dużej scenie naszą królową Marylę Rodowicz. Och, co to byłby za koncert. Pięknie byłoby też znów zobaczyć na festiwalu zespół Ira. Może kiedyś się uda? Dając się ponieść fantazji, to byłoby niesamowicie choć raz zobaczyć koncert Michaela Jacksona lub Queen i poczuć energię, którą dzielili się z publicznością. Oczyma wyobraźnię widzę, jak festiwalowicze chłoną każdy dźwięk i słowa piosenek. Czysta magia. Szkoda, że to tylko marzenia, nie do spełnienia. Ale dzisiaj taka audycja, kiedy możemy sobie o tym marzyć. Nie wiem, czy aż tak mogę się rozmarzyć, z kolei pisze Basia, ale mogłabym już umrzeć, gdybym mogła przeżyć koncert królowej, czyli Queen w oryginalnym, przecudnym składzie z Freddiem na czele, no i niezapomnianego, przekochanego Boba Marleya. Boba Marleya już nie zobaczymy, ale jego synów i owszem. Tak nawet ostatnio z Jurkiem się zastanawiałem, że jeszcze chyba kilku mamy, ze dwóch albo trzech tych takich, tak bym to określił, certyfikowanych. Wielu z nich już grało u nas na festiwalu i też nieśli te legendy i piękne dźwięki, no ale to są rzeczy, które są razem z nami. Jeżeli śledzicie nasze portale społecznościowe, to widzicie, że festiwal się buduje pełną parą, więc z tego miejsca ukłony wielkie dla ekipy, która już jest na polu i która dzielnie dziubie, wbija deski, kopie rowki, organizuje całą tę przestrzeń, ale też nadzoruje rozstawianie dziesiątek, setek kontenerów, żeby to wszystko zagrało i było w jak najlepszym porządku. Dla was wszystkich dzięki wielkie, ściskawa, przeogromna. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje i wy też możecie w swoich myślach pokierować taką małą, delikatną iskierkę w ich stronę. Bo wy przyjedziecie na gotowe, tak bym powiedział. Oni tam już są i wszystko szykują dla was. Tak, 17 dni i się widzimy. Na koniec tej godziny Maleo Reggae Rockers i Kovi Ivor. To nagranie z roku 2002, które szczególnie mnie nastraja jakąś takim optymizmem, nutą dobrych emocji i takim pięknym wspomnieniem tego, że potrafimy wszyscy razem skakać, cieszyć się, płonąć kurz, który bije od ziemi i cieszyć się z tego, że jesteśmy po prostu razem. W drugiej godzinie na zachętę powiem wam, że zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, czy w tym roku będzie kefir z ziemniaczkami. Więc zostańcie z nami, zaraz będzie ciemno, dziś bez Jurka, Jurek na wywczasie, ale jestem ja, czyli Hodor. Mam nadzieję, że wy jesteście razem ze mną. No maili nasypaliście dużo z tymi marzeniami. Bardzo mnie to cieszy. Przeglądam, przebieram i słyszymy się za chwil parę.

0: Promocja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

I myślę, że na ten koncert każdy z was musi przybyć w takim właśnie rytmie, w takich właśnie podskokach. Dropkick Murphys zagrają w piątek o godzinie 21:00 i myślę, że to będzie fantastyczne spotkanie. Jeżeli ktoś ma jakieś marzenia, to ja miałem, żeby oni też się u nas zaprezentowali, się zaprezentują. Czyli jak widzicie, marzenia się czasem spełniają. Ciężko będzie, jeżeli na przykład piszecie o Michaelu Jacksonie, ale o to właśnie w dzisiejszej audycji chodzi, żeby dać się ponieść wyobraźni i polecieć hen. Wysoko. Kto wie, gdzieś tam w głowie niech nam się to po prostu wyrysuje, bo marzenia trzeba mieć. Dropkick Murphys, tak jak mówiłem, piątek, godzina 21:00, przed chwilą przybył makak z wielką torbą, tak wam powiem. Albo ma tam jakieś niezwykłe nagrody, albo ma bardzo dużo płyt, które będzie puszczał tak na żywca, nie z bazy, tylko po prostu wrzuci do odtwarzacza i będzie grał. Zobaczymy, co się wydarzy, to dopiero za godzinę. Audycja zaraz będzie ciemno, nie myli was ten głos, czyli mój, Chodora, nie Jurka. Dżingiel zapowiadający mówi, że będzie Jurek, ale jestem ja, bo Jurek jest wyjechany na wywczasie, odpoczywa, zbiera energię, ładuje akumulatory, a później jak przyjedzie, to oj, damy do pieca, że hej. Powiem wam, że za chwil parę uchylę rąbka tajemnicy, czy będą ziemniaki z kefirem i koperkiem. To niedługo i też taki apel będę miał do Jurka, bo widziałem tę listę gastronomiczną. No tam po prostu dużo rzeczy, ale też dużo maili od was, więc będę skracał, będę czytał. Siema piękni ludzie, po ostatnich koncertach Metallica to właśnie ten zespół, który mi się marzy na festiwalu. Ale jako taki secret koncert, nieogłoszony, jakaś dziura w line-up i nagle leci Ecstasy of Gold. Ci, co mają widzieć, to widzą i biegną pod scenę. Oj, też sobie wyobrażam takie koncerty. I tak czasem nawet z Jurkiem rozmawialiśmy, że gdybyśmy mieli zaprosić jakąś taką wielką gwiazdę, to chyba byśmy to zrobili w takiej formule. Ja bym chętnie zobaczył Beth Hart, może i z Bonamassem. Dla mnie to jest jakaś współczesna Janis Joplin, a oprócz tego to Santana lub Billy Kinga, napisał Wojciech z Piekar Śląskich. Paweł Błaszczyk, moim marzeniem festiwalowym jest stworzenie płyty Fish Dick Dry. Na płycie aranżacje takich figur jak Zbigniew Wodecki, Majka Jeżowska czy Violetta Villas, oczywiście z tymi gwiazdami na wokalu. To byłoby coś pięknego. Pozdrawiam Paweł i Marta jeszcze. Cześć, Chodor. Z realnych chciałbym zobaczyć KSU, Edytę Gebert, Grzegorza Turnała, Irenę Santor, Alicję Majewską, Stare Dobre Małżeństwo, Jacka Klejfa, z tych nierealnych Paula McCartneya. W roku 2007 zaprezentował się ten zespół, zagrał ten numer, który być może znacie. Hurt, tak się nazywają, utwór to Załoga G. I jak ja sobie o tym myślę, to pamiętam ten koncert. Pamiętam, jak wszyscy skakaliśmy i pamiętam w wielu różnych takich sytuacjach, czy to szkolnych, czy pozaszkolnych, no skakało się po prostu, zawsze mnie porywa ten numer. No nogi tupią i dostaję małpiego rozumu. Nie ukrywam, że tak właśnie jest. Jeżeli chodzi o SP, w czwartek, to tak dla ostudzenia emocji, chociaż i tam na tych spotkaniach będą one ogromne. W czwartek godzina 9:00 Marzena Figiel Strzała, godzina 11:00 Marian Dziędziel, godzina 13:00 Agata Kulesza, piątek Julia Szeremeta o 9:00, o 11:00 Bartek Dajnowski, o 13:00 Radomir Wit. Sobota to 9:00 Juliusz Machulski, 11:00 Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona i o godzinie 13:00 Sławosz Uznański-Wiśniewski. A teraz hurt, Załoga G.

Monika, jeśli chodzi o marzenia, co bym chciał usłyszeć, to James Joplin, Jimiego Hendrixa, The Doors, In Excess, Post Regiment Cut. Rozpiętość trochę, ale moja dusza grała przede wszystkim latami 60. Zawsze mówiłam, że jestem za młoda i w niewłaściwej strefie geograficznej urodzona. A do tego kocham dobrą muzę. Pozdrawiam serdecznie. Czy będzie bieg odlot w tym roku? Buziaki, Monika z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdzę. Myślę, że tak. Ale jakoś tak, wiesz, nie widziałem tych medali, które zawsze wysyłają. Takie piękne, żeby się pochwalić, co tam się będzie działo. Paweł napisał, się ma Chodor na najpiękniejszym festiwalu świata. Chętnie zobaczyłbym zespół bardzo rozpoznawalny w historii polskiego rocka, a mianowicie Perfect. Wyznaczał kierunek w rozwoju rodzimego rocka. Wiele piosenek weszło na stałe do kanonu polskiej muzyki. Legenda, która łączy pokolenia. Na nocnym SP widziałbym recital Edyty Gebert. Każdy utwór to taki mały spektakl teatralny, dopracowany do perfekcji, niesamowity przekaz emocjonalny. A teraz z innej beczki. W tym roku będę pierwszy raz na rozdaniu świadectw. Niestety nie posiadam czapki, niewidki, aby przejść bramę. Mogę ewentualnie na zaliczenie z WF przeskoczyć przez ogrodzenie. A tak poważnie, jak się dostać na rozdanie świadectw? Czy będą jakieś wejściówki, lista na bramie? Chciałbym przyjść z osobą towarzyszącą. Paweł z Krakowa. Musisz obejrzeć domową orkiestrę, to ci Werka jutro powie. Jutro Werka będzie prowadziła, bo ja jestem tu na miejscu, ale trochę jakby poza. Trochę jestem zurlopowany, trochę nie, ale jakby pod telefonem, gdyby ktoś dzwonił. Teraz ten moment, kiedy miałem powiedzieć o tym, czy będzie kefir i ziemniaczki z koperkiem. To powiem wam tak, no lista jest tak obszerna, ja pierniczę, przejrzałem to, szok. Dania wegańskie, wegański kotlet z białych warzyw z ziemniakami i surówką, wegańskie bami goreng, indyjski marakon z kawałkami marakon, z kawałkami kotlecików sojowych i warzywami, marchewką, porem, kapustą włoską, pasternakiem i pędami bambusa. Frytki belgijskie, ziemniaczki z koperkiem, ale tu w wersji bez kefiru. Placki ziemniaczane. To jest strefa pierwsza. Danie wegetariańskie. Roślinne klopsiki na warzywach w stylu azjatyckim z kapustą pak choi. Pizza margarita, włoska, smash burger wege, pita grecka, frytki belgijskie, pierogi ruskie, placki ziemniaczane ze śmietaną, zapiekanka XXL, naleśniki z serem i cukrem pudrem, pankejki z syropem klonowym lub musem truskawkowym, ziemniaczki z koperkiem plus kefir. Będzie to danie, będzie. Zupa pomidorowa, dania mięsne, schabowy XXL z ziemniakami i zestawem surówek, placek po węgiersku z gulaszem plus ogórek, gulasz wieprzowy z ziemniakami, bigos z pieczywem, bigos z ziemniaczkami, stripsy plus frytki belgijskie, zapiekanka XXL z salami, kebab w bułce, kebab box, gyros na talerzu, mega hot dog XXL, żurek z pieczywem, pizza salami, burger łagodny, ostry, pastrami burger, a także smash burger, pita grecka z kurczakiem i z takich rzeczy dodatków, deserów, lody, włoskie śmietankowe w kubku z polewą, churros z posypką, z polewą Nutella albo Kinder Bueno. Napoje, no różne napoje, nie będę czytał, ale z kaw to na przykład espresso, espresso doppio, macchiato, caffè latte, flat white, kawa mrożona, no dużo tego, lemoniada, syrop do kawy, przyprawa do kawy, mleko roślinne. No grubo, powiem wam, grubo. Miałem powiedzieć o tym, że bank podróży i mam niezwykłe tutaj ogłoszenia. Ludzie piszą tak niesamowite komunikaty, które naprawdę już napędzają nas wszystkich do tego, że spotykamy się za chwil parę, ale z racji tego, że dzisiejsza audycja brzmi trochę inaczej, Jurek powiedział, bo tydzień temu grał taką muzę, którą zabiera zawsze na słuchawki na uszy, jak jedzie gdzieś na urlop, i powiedział do mnie tak: graj muzę nie tylko festiwalowo, zagraj też coś, co ci w duszy gra i podziel się tym, podziel się. Więc w ramach marzenia i takiego też apelu do mojego kolegi z pracy Jurka: Jurku drogi, John Butler i utwór Zebra. Teraz go włączam, bo to takie jedno z moich marzeń delikatnych. Ciekaw jestem, co wy będziecie o tym sądzili. Każdy z was ma też swoje, ja wysyłam swoje.

No to takie moje marzenie. Wy piszecie o swoich marzeniach, to ja też mogę pomarzyć. I to apel do Jurka. Jurek, słuchasz gdzieś tam, hen, w odległości pewnej od antyradia? John Butler Trio. To ja tak delikatnie zapuściłem. Marta, piękny temat audycji. Można puścić Wodze Wyobraźni. Dla mnie takimi wymarzonymi koncertami są Edyta Bartosiewicz z Orkiestrą Symfoniczną oraz Kasia Sochacka. Te dwie artystki oczarowały mnie w ostatnich miesiącach swoimi koncertami. Magia w każdym dźwięku. Te występy są jak najbardziej realne. A z tych niemożliwych koncert The Cranberries. Niestety nigdy nie udało mi się usłyszeć Dolores na żywo. Pozdrawiam bardzo gorąco. Marta Iluzjonka. Witaj Hodor, pisze Mario. Nawiązując do tematu audycji, z chęcią bym usłyszał Bonnie Tyler na naszym festiwalu. No, by łzy ciekły ciurkiem. Kolejnym zespołem jest Pink Floyd z utworem The Wall oraz Boba Marleya. Pozdrawiam wypoczywających Jurka oraz panią Lidię. Mario ze wsi Bogusław. Siema Hodorze, ja zawsze czekałem na Małgorzatę Ostrowską. Dalej ma ogień w głosie. Koleo z nieżyjących artystów Bonnie Tyler, Tina Turner, a z panów George Michael lub Freddie Mercury. Już sobie wyobrażam te jego słynne EO polędrokowym tłumie. Ja też to widzę. I nawet możemy to chyba zrobić w tym roku. Ola z Twardogórą. I tak zarecytować to dla niego. Niech się poniesie. Jak będzie widział z góry, to z pewnością się ucieszył. Basia napisała Eddie Vedder, jak najbardziej piękna nuta, też bym płakała. I Marcin, na koncercie Danziga już byłem w Gdańsku, ale powtórka zawsze miła. A z listy Slayer, Slipknot, Prodigy, Koma, Armia, Panterka, raz, dwa, trzy, WW, no i legendy. Cepelini, Deep Purple i Pink Floyd. Skoro tylko niebo ogranicza, to jeszcze David Bowie i Nirvana. Mogłem tak długo, Marcin. A ja wracam do banku podróży. Tutaj dużo się dzieje i takie ogłoszenia jak: mam jedno wolne miejsce tylko dla wygadanej kobiety. Wyjazd w czwartek 30 lipca około 8 rano z Gdyni do pola u głowy. Powrót niedziela 2 sierpnia, tak żeby około 15 być w Gdyni. Przejazd w obie strony za free. Nie chcę się nudzić po drodze. I Nikita. Cześć, mam na imię Nikita, jestem studentem historii i bardzo lubię polską muzykę. W zeszłym roku odkryłem ten najlepszy festiwal na świecie i bardzo chciałbym pojechać tam znowu w tym roku. Od razu napiszę, że nie jestem Polakiem, ale bardzo interesuję się polską kulturą. Uczyłem się języka polskiego na uniwersytecie, mieszkałem 2 lata na Podkarpaciu i pracowałem jako wolontariusz w projekcie pomocy uchodźcom. Dużo podróżowałem po Polsce, teraz mieszkam we Francji i bardzo tęsknię za Polską. Na festiwal planuję jechać z Berlina. Będzie mi bardzo miło poznać nowych ludzi. Zaraz będzie ciemno, napisał Nikita. Te inne ogłoszenia znajdziecie w banku podróży. Jeżeli macie miejsce albo chcielibyście kogoś przytulić, zabrać, to piszcie właśnie tam. Możecie się tam pokojarzyć, poznać. A kto wie, może te wasze poznania przerodzą się w coś większego, bo znamy i takie historie. Różnie bywa. Wiem, że ludzie potrafią ze sobą budować obozy, później jeździć ze sobą kolejne lata. I tak to właśnie wygląda. Wystarczy do kogoś powiedzieć na festiwalu: cześć, mam na imię, co u ciebie? I już jakoś idzie uśmiechnąć się i nasycić tą energią, która już za 17 dni. Myslowic zagrają także w tym roku. Będzie to godzina 00:10 pierwszego dnia, czyli w czwartek. A tak zagrali w roku 1996.

Mysłowiec zagra w tym roku o godzinie 00:10 pierwszego dnia i to będzie koniec czwartkowych zmagań, a ten dzień zapowiada się naprawdę interesująco. Na dzień dobry, oczywiście Roman Polański, orkiestra i słowo od Jurka, czyli dłoń na serce i przysięga, później 15:10 Lottery Winners, 16:30 Vended, 18:00 Luke ze specjalnym projektem. Historia tego projektu jest niezwykła, bo Jurek z Lukiem rozmawiał o tym w Japonii. Tak jakby się w Polsce nie mogli spotkać. Ale w Japonii to ustalili, że fajnie by było się zobaczyć i wysłuchać tego, więc będziecie mieli okazję zobaczyć muzykę z filmu Chłopi. Będzie się działo. 19:30 Orbit Culture, 21:00 Dropkick Murphys, 22:40 Godsmack i 00:10 Mysłowic. Tak będzie się prezentował dzień pierwszy. Marcin, witaj chodorze i nieobecny Jurku, pozdrawiam z Anglii. Ja mam najskromniejsze marzenie ze wszystkich. Chciałbym zobaczyć koncert Michaela Jacksona za dawnych, dobrych jego czasów, jak był w formie. Nic więcej. Oczywiście na festiwalu Poland Rock. Ale by się działo, Marcin. Będzie Dzień dobry bardzo. Koncert marzeń to muzyk urodzony tego samego dnia, co ja. Jimi Hendrix. Niech moc i pozytywne myślenie będzie z tobą. Oby ci się powiodło. Do przeczytania. Ania i Tomek z Pakości. Kilka marzeń już spełniliście, ale mam jeszcze takie dwa zespoły. KSU i Alter Bridge. Oj, byłabym w siódmym niebie. A tak poza tematem audycji. Nie wiemy, czy jesteśmy w temacie. Jurek zadał nam do napisania karne ślubne wypracowanie i niestety nie usłyszeliśmy tematu. Wróciliśmy właśnie z naszej pierwszej podróży poślubnej. Kolejna podróż to oczywiście Poland Rock. Chcielibyśmy nadrobić zaległość, co by świadectwo było z paskiem, a nie bez. Ściskamy i pozdrawiamy. Obejrzyj jutro Werkę, zobaczymy. Niech ci coś przydzieli, napisz w komentarzach. Werka, takie zadanie dla ciebie. A Pacywka napisała: jak puściłam Wodze Fantazji, to lista artystów, których chciałabym zobaczyć, jest tak długa, że zajęłaby cały line-up obu scen, więc podam tylko dwa, oba niemożliwe, bo nie wszyscy muzycy są już na tym świecie. Mi się coś troi w oczach. Nirwana z Kurtem Cobainem, ależ my fajne pogo do tego robiliśmy na sali w naszym liceum, i Depeche Mode. A i oczywiście byłam Depeszką. Moje najlepsze lata nastoletnie. Jurek, dobrze, że odpoczywa, bo teraz to będzie ultramaraton. Już tylko kilkanaście dni widzimy się. Kochamy was. Pacia, Alan i Nora, PS, buziaki dla Jurka jak wróci. No tym razem się jakoś tak nie rymuje, zazwyczaj się rymowało. Jurek wróci, a powiem wam, że wielokrotnie na festiwal wjeżdżaliśmy, bo zawsze jest taki moment, kiedy wjeżdżamy. Czasem Jurek prowadzi, czasem Majki i słuchamy różnej muzy. I wielokrotnie wjeżdżaliśmy na tym utworze. Gdyby on nie zabrzmiał tak, jak zabrzmiał w pewnym miejscu i w pewnym czasie, to nie byłoby festiwalu w 94, nie byłoby takiej energii w Jurku, żeby zrobić to w Polsce i nie spotkalibyśmy się na Poland Rocku 32, już Poland Rocku za 17 dni. Canet Hit i ten utwór też mi tak po prostu aż świeci, błyszczy w głowie, bo napawa taką prawdziwą energią festiwalową.

Ja tylko tak daję znać, że dzisiejsza audycja pod nieobecność Jurka z takim tematem o marzeniach. Więc to nie jest tak, że ja coś przemycam, zapowiadam, nic z tych rzeczy. Chociaż jeżeli chodzi o Canet Hit, to byłoby to nawet całkiem realne, żeby zagrali. Znaczy mogliby zagrać. Nie zagrają, bo nie ma ich w line-upie, ale koncertują. Słuchajcie, mają 60. rocznicę trasy koncertowej. I to jest niesamowite. No u nas ich nie będzie, ale muzycznie teraz wybrzmieli. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. I to taki numer, który powiedziałem. Często towarzyszy nam przy wjeździe na festiwal i zawsze zapowiada dobrą atmosferę. A wy? No, fruwacie wysoko i to mi się podoba, bo się w ogóle nie ograniczacie, jeżeli chodzi o marzenia. No takie wręcz nieracjonalne, nierealne. O to chodzi. Ale Natalia napisała trochę bardziej przyziemnie. Moim marzeniem byłoby zobaczyć Hej, Agnieszkę Chylińską, Marylę Rodowicz, Grupsona, Perfect i już to niemożliwe, ale manam. Każdy z tych wykonawców towarzyszą w moich spotkaniach rodzinnych, mimo że niektórych członków rodziny z nami nie ma i takich utwory sprawiają, że znowu z nami są. Właśnie o to chodzi. Tutaj też Joasia napisała Digi Digi Hall zespołu Wine Rose. Jakbym to wystąpiliby, to byłabym pierwsza pod sceną z moim dmuchanym kilofem. Z chęcią posłuchałabym też na żywo nowego materiału od chłopaków z Nothing But Thieves. No proszę was, ostatnio to oni nie mieli nawet siły grać. No ale jak zagrali, to też musisz przyznać. I tu pozdrawia nas Joasia Goofy, Adrian Goofy. Moja lista marzeń jest długa, poczynając od tych już nierealnych jak Queen, Genesis z Collinsem na perkusji i Black Sabbath. Chociaż tu można by pomyśleć nad tributem granego przez mistrzów coverów Acid Drinkers, Metallica, przez bardziej realne, czyli powrót Kazika, tym razem z KNZ-em. Powrót na scenę Kangaroos. Piszecie. Jeszcze tak szybko przemycę tutaj strefę drugą, jeżeli chodzi o gastroszamę i tam dania wegetariańskie. Słuchajcie, no po prostu kto co lubi, ten to znajdzie, tak myślę. Ja nawet nie miałem pojęcia, że ta lista jest tak rozbudowana. Chyba też złożę takie podanie do Jurka, żebyśmy wychodzili częściej w tamtą stronę. Czasem bywamy głodni, powiem wam. Mamy tam jedzenie z tyłu, ale tak się dużo dzieje, że zapominamy jeść. I czasem Dzidzia mówi, Jurek, Hodor, Majki, musicie coś zjeść. Cały czas biegacie, nic nie jecie, musicie coś zjeść. I dobrze by było, gdybyśmy mogli wyjść czasem też na zewnątrz i zjeść coś razem z wami. Dania wegańskie, bami goreng, indonezyjski marakon z kawałkami kotlecików sojowych. Makaron jest napisany, ale wcześniej mi się podobało, bo to pasuje do tych indonezyjskich. Placki ziemniaczane, roślinne klopsiki w warzywach w stylu azjatyckim, wrap wege, gyoza, samosa, spring rolls, to wege boxy, pita grecka, placki ziemniaczane ze śmietaną, zupa pomidorowa to było, ale z kebab, czyli schabowy w bułce kebab z surówkami i sosami, kargówka w bułce kebab z surówkami i sosami, wrap z kurczakiem, warzywami, hot dog, bułterier, czyli kiełbaska, sałatka szwedzka, pomidor, ostry pit, dobry men, żurek z pieczywem. Tak patrzę, bo tego jest dużo, dużo więcej. Nie chcę niektórych powtarzać. Pajda ze smalcem i ogórkiem. Pajda grillowana ze smalcem i ogórkiem. Dodatki do pajdy. Patrzcie, nawet dodatki są. Papryka, cebula, kiełbasa, szczypiorek. Burger łagodny, ostry. Pastrami burger, to już mówiłem. Ares. Delikatnie pikantny kurczak. Sałata rzymska, pomidor, cebula czerwona, oliwki, kalamata, sos, cacyki. Strefa śniadaniowa. Kanapki, jagodzianki, drożdżówki, placek drożdżowy. Slaszy. Sluszy. Kubek palma. Owoce leśne, truskawka, zielone jabłko. No i też szeroki wybór kaw. Dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. One love, jak to powiadają. I mięsożerni coś znajdą dla siebie. I wegeżerni też znajdą coś dla siebie. I wszyscy znajdą coś dla siebie. Niektórzy przywiozą ze sobą. Ja tak podróżowałem, pamiętam kiedyś. Konserwa, chleb i było git. Inner Circle teraz. A powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze nie zapeszam. Piszcie. zbc@antyradio.pl. Skracam wasze maile, bo duże ich bardzo, ale cieszy mnie, że się tak mocno wkręciliście w temat audycji, czyli murzenia. Jeszcze raz. Marzenia muzyczne. Piszcie zbc@antyradio.pl. Under the banner of one love, if you believe in love, let me see some lighter, let me see some hands in the air, let me see ya, 'cause it's all about one love. Whoa. Yes, everybody, one love. Wave your hands.

I dostałem wiadomość od Jurka. Napisał, słucha, podłączył, więc też ma taki przekaz dla was. Pozytywny bardzo i też tak myślę. Coś mi się właśnie kojarzyło, ale też napisał tak dopełniając. Z tym numerem z kaset w samochodzie wjechaliśmy do Czymanowa i wyszło. Wyszło wtedy i wyjdzie po raz 32. To ja tak dodałem, a Jurek napisał o tej kasecie.

też, no masa cała. Tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Te nasze kampy, no momentalnie się jakby rozeszły. Macie taką energię, iskrę w sobie, że chcecie być, chcecie przyjechać. Widzimy to po ilości zamówień biletów kolejowych, po tym, jak wykupujecie parkingi, jak duże jest zainteresowanie i jak dużo piszecie w internecie. I jak dużo jest też komunikatów od was w Banku Podróży, który też jest takim papierkiem lakmusowym. Dwójka festiwalowiczów ponownie wyrusza z Suwałk na najpiękniejszy festiwal, przemierzając pół Polski. Mamy cały tył auta wolny i szukamy kierowcy, który chętnie dołączy do wspólnej podróży, żeby móc zmienić się za kółkiem w połowie drogi i z uśmiechem dotrzeć na miejsce. Planowany wyjazd we wtorek rano. Gwarantujemy dobrą muzykę, filozoficzne rozmowy i przyjazną atmosferę połączoną z brakiem klimatyzacji w autku w gratisie. I tu uwaga, PS, plan awaryjny. Jeśli jednak nasze cztery kółka nie znajdą swojego drogowego bohatera, bardzo chętnie przytulimy dwa miejsca w czyimś transporcie. Nasze bagaże nie gryzą, my tym bardziej, a do kosztów paliwa oczywiście solidnie się dorzucimy i zadbamy o dobry humor na pokładzie. Tu masa cała, mam tego po prostu podrukowane, nie ogarnę, ale jeszcze z tych rzeczy, które wy piszecie. Łukasz napisał: cześć Bartek, tak w pierwszej chwili to aż nie wiedziałem, do kogo on pisze, ale sobie przypomniałem, że tak mam na imię. Marzy mi się taki dzień na Polentroku, aby zgarnąć tych wszystkich, którzy go zaczynali i grali na pierwszych edycjach festiwalu. Farbenlere, Gang Olsena, Skankan, Ang, Proletariat, KSU, Hej, Pijama Porno, Jak Wolność to Wolność, Olej, Acid Drinkers, to są dla mnie gwiazdy. W tym roku też będzie bomba, Dziwna Wiosna, Dropkick, Marfis. Pozdrawiam, młody z Gliwic. Dla każdego coś miłego, bo tego jest dużo. A jeżeli chodzi o moje marzenia, to jest was o tym napomknął. Ale ja naprawdę byłbym w siódmym niebie, w 16, 98, gdybym mógł usłyszeć coś takiego. Ale to takie marzenie, ho, ho, ho, ho, ho, bardzo, bardzo odległe.

Och, och, och, och, och, och. Chyba się nie uda. Ale... Ale, ale. I pamiętajcie, ta audycja ma charakter taki czysto marzeniowy. Nic tutaj nie robię do was żadnego oczka, nic nie zdradzam, nic nie zapowiadam. Po prostu tak mi wyszło to z bańki. Jurek pozwolił, powiedział, zagraj też taką muzę, która jest poza naszego festiwalu, więc gram. Paweł, siema Hodor, a czy będzie w tym roku zbiórka krwi na Poland Rock? Pamiętam, że jeszcze w Kostrzynie był, ale w Czaplinku chyba nie. Czy coś wiadomo? Pozdrawiam, Paweł. I to też jest taki apel. Ja pytam w imieniu Jurka i nas organizatorów. Czy będzie zbiórka krwi na festiwalu Poland Rock? Bo od dłuższego czasu no, nikt się nie zgłasza. My tej zbiórki nie przeprowadzamy, a te ośrodki, które zbierały krew, no do tej pory też nie dały znaku sygnału. Był taki rok, że Jurek mówi, my dajmy im znać. Odezwaliśmy się, ale no nie przyjechali. Jakoś tak wyszło, ale nie będę tego rozwijał. Jolanta napisała, drogi Hodorze i całe ekipo ZBC i Jurku na urlopie. Bardzo bym chciała na Woodstocku zobaczyć koncert zespołu Perfect, a z tych raczej już niemożliwych to Pink Floydów The Wall. Ściskam ciepło, trzymajcie się zdrowo i dobrych nastrojów. Odliczamy dni do najpiękniejszego festiwalu na świecie. Jola ze Szczecina, PS Hodor, fajną muzę dzisiaj puszczasz, dziękuję. Ja dziękuję. Jeżeli chodzi o zaraz będzie ciemno, to wam mówiłem. Poniedziałek, środa od 20 do 22. Środa to jest taki dodatkowy dzień, kiedy ta muza będzie grana. Namiot spotkań antyradia. Polecam. Odbędą się dwa spotkania dziennie z muzykami. 10.30, 11.30 oraz 12.13. Wyjściówki do zdobycia na antenie antyradia. To jest taka rzecz, która też mi siedzi gdzieś głęboko przy serduszku, czyli laureaci eliminacji. Śledźcie, podziwiajcie, oglądajcie, ruszajcie na ich koncerty i też przybywajcie na małą scenę, gdzie oni będą grali. Lej mi pół, ADHD, Atmosfery, Zuta, Wiraszko, Traxton i Basia Giewont to jedni z tych wykonawców, którzy się u nas zaprezentują. Trwają także zapisy do medycznego patrolu. Jeżeli chcielibyście się zgłosić, to polecam. Wosper.gpl, łamany na pokojowy patrol, łamany na medyczny patrol. Stref dużo bardzo. Muzycznie marzenia się spełniają. Ja tak nigdy nie przypuszczałem, że ten numer wysłuchamy na żywo, a wydarzyło się to w roku 2022. I myślę, że wiele osób też tak trochę zachodziło w głowę. Jak oni się tu znaleźli? Jak to ma miejsce tutaj, bo niektórzy nie wiedzieli, że to oni, a to oni i to ich numer. Posłuchajcie, Fun Loving Criminals.

Iron Maiden. Jak to mówią, pomarzyć zawsze można, ale wy też piszecie na przykład, że chcielibyście, żeby zagrał Michael Jackson, więc co mi szkodzi, żebym ja powiedział, a ja bym chciał, żeby zagrał Iron Maiden. Oni akurat funkcjonują, istnieją, ale rozmowa z menadżerem mogłaby nam powiedzieć,

Fanowie Criminals i rok 2022, 17 dni do festiwalu Poland Rock. Ja naprawdę już nie mogę się doczekać. My jedziemy dużo wcześniej z Jurkiem i Majkiem i też liczna ekipa, która rusza od nas z fundacji. No będzie to przygotowywała, ogarniała. My też przyjeżdżamy. Jurek ogląda, dogląda, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, a później wkraczacie wy, czyli wtorek godzina 12 otwarcie bram, a później czwartek godzina 15 odgwizdanie oficjalne na dużej scenie. A dzień wcześniej, no też tak mówimy, że otwieramy w czwartek, a tu w środę, a tu coś gdzieś po drodze, a to gastronomia już otwarta, więc też jest co świętować. No tak właśnie to robimy. W środę nocne ASP, czyli tam od godziny 20 też będziecie mieli moc wrażeń. Nina, drogi Chodorze, kochana rodzinko, tak się cieszę, że jesteśmy razem. Muzyczne marzenia spełniają się na każdym festiwalu, za co bardzo dziękuję. A w temacie innych marzeń, właśnie jedno z nich się spełnia. Podróż przez zachodnie wybrzeże Stanów. Wracamy na festiwal z ogromem ludzkiej życzliwości, z którą tu się spotykamy. Z pogodnym nastawieniem i uśmiechem. Świat jest lepszy. Buziaki. Nina od uczniów mokrej. Widziałem, Nina, piękny kanion tam za tobą. Głęboki bardzo, na pewno, ale też pewnie robi wrażenie. Z tego, co pamiętam, Jurek mówił, że widział i nie da się tego opisać słowami, ani żadne zdjęcie tego nie odda. Więc łap ten wiatr, łap tę przestrzeń i przyjeżdżaj do nas, do pozytywnych, fajnych ludzi. Kasia, hej, mój wymarzony festiwalowy line-up wypełniałby z pewnością Nirvana. Oprócz tego Linkin Park, Alice in Chains, Blind Melon, Black Sabbath i Ozzy Osbourne. A z tych żyjących Slipknot, Rammstein, System of a Down, Marilyn Manson, Deftones i moja ukochana Mac Myers. Polecam, pozdrowionka, Kasia z Bełchatowa. Cześć, Chodorze, moja przygoda z Poland Rock zaczęła się od powrotu mojego marzenia Komy reaktywacji, a moje marzenie to Queen's Freddy, już wymieniony i zagrany Pearl Jam i Manam z Korą. Perfekt z Grzegorzem. Do zobaczenia na Poland Rock. Pozdrawiam was serdecznie, uściski dla Jurka na Wagarach. Agnieszka z rodziną z Bielska. Białej Agnieszka, my ciebie też ściskamy. Przypominam, że będziecie mogli się spotkać i zbadać, bo też o tym mówimy w poważny sposób. Profilaktyka i badania. To ważna rzecz. Strefa Pomorza Zachodniego zaprasza. Nawet nie będę mówił, co tam jest, bo jest cała masa. Jak pójdziecie, to się dowiecie. Ale między innymi USG tarczycy, jąder, elastografia wątroby, spirometria, badanie słuchu, pomiar cukru, ciśnienia i saturacji, analiza składu ciała i wiele, wiele, wiele innych. Miasteczko powstaje, się buduje, sklep się buduje, konstrukcja się buduje, dużo się buduje na miejscu, bo za 17 dni spotkamy się na lotnisku w Czaplinku, Broczynie. My też odliczamy dni.

Ferocious Dog i myślę, że w takim rytmie szybkim bardzo. Będziemy odliczali te dni, 17 dni do otwarcia festiwalu Poland Rock, więc widzimy się już niedługo. Ja was ściskam z tego miejsca i pozdrawiam także w imieniu Jurka, który jest na nasłuchu i który, no, daje wam duże słońca, tak bym powiedział. Ale z tego, co widziałem dzisiaj, burze możliwe, a później będzie trochę cieplej. No to tej pory deszczowo i chłodno, ale no miejmy nadzieję, że teraz się wypada, później tak trochę się uspokoi, później może też się trochę wypada, ten kurz się tak jakoś gdzieś zdematerializuje i spotkamy się na festiwalu w zdrowiu i pięknej, dobrej pogodzie. Nie za gorąco, nie za zimno, bez deszczu. Tego bym sobie marzył i niechże tak będzie. Jeżeli chodzi o zwycięzców, to Manu Chao, rok 2014, Kostrzyn nad Odrą, Rosalia z Warszawy, Komorowska i uwaga, Parusel, czyli Roman. Także dobrze odpowiedział, do was nagrody pomkną. Mam nadzieję, że zdążę je wysłać jeszcze przed festiwalem. Tak zrobię, żeby do was dotarły. To było Manu Chao 2014 i tak w zasadzie to nie mam do końca pewności, bo chciałem, żeby to było fak FIFA, ale tak jak słuchałem, to nie wiem. A ten utwór mnie trochę tak jakby podkusił delikatnie po tych rzeczach związanych z meczem, który się wydarzył i z pewnym telefonem do pewnego pana. No tak jakoś mnie podebrało. Ale tak ogólnie to wszelkie podobieństwa przypadkowe, tak bym powiedział. Bardzo wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się. Dużo maili, ogrom maili. Dużo tego było bardzo. To zawsze podnosi na duchu, bo tak sobie myślę, czy jak ja z wami zostanę, to wy też będziecie chcieli ze mną być. I byliście. Za co bardzo dziękuję. Wiem, że ekipa od Makaka już przebiera nogami i już, że tak powiem, rozgrzewa telefony. Zaraz Makak będzie w swojej audycji, a u niego dziś gość, czyli Karol Wróblewski. Porozmawia z Makakiem m.in. o festiwalu Jana Borysowicza Zamek Ćmielów i Strato Castle. Zaprasza bardzo serdecznie oczywiście Makak, have fun Makak. Makak, tak jak mówiłem, z dużą torbą. Możecie go zapytać, co w tej torbie dzisiaj przyniósł. Taka duża, ogromna. Naprawdę, dużo tam się mogłoby zmieścić. Ja was ściskam przeogromnie. Usłyszymy się za tydzień. Taka informacja też, bo za tydzień jeszcze Jurka nie będzie, później wyląduje, a później od razu ruszamy na festiwal. Tak się składa. Jeden dzień takiego międzylądowania, ale będzie fajnie. No i tak też napisał Jurek w tym SMS-ie, że będzie fajnie. Takie ma przeczucie. Ja też się pod tym podpisuję. Szukam line-upu. Dużo kartek tutaj mam. Przemi wobec. POD. Zagrają, na pewno. Zagrają pewnie i ten numer, bo widziałem wywiad z wokalistą i mówi, ja bardzo lubię te utwory, które ludzie znają, bo to jest takie też budujące dla zespołu. I nawet mówił, niektórzy nie grają tych, co są znane, bo nie lubią, bo się obrażają. On mówi, a ja uwielbiam, kiedy ludzie śpiewają razem ze mną. Jestem przekonany, że wy też zaśpiewacie to razem z nim. Dzięki wielkie, z tej strony Hodor. Miłego wieczoru, do usłyszenia u Makaka. Trzymajcie się, cześć i czołem.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
7: You know, for you I will do it, because I know you appreciate my music at a deeper level than most people do, and I, for you I will. Don't tell the other guys in the band.
8: Okay, I'll never tell them.
7: My cacophonia, baby. Have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.
9: Felix.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy Makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Szerwacki, ze mną i z Państwem Karol Wróblewski. Dobry wieczór, Karoluku.
1: Dobry wieczór, Piotrze Makaku.
0: Dobry wieczór.
1: Słuchacze Antyradio.
0: Ukłony tam w stronę Ćmielowa ślemy. Ja przede wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. I tak jak tobie, Karolu, życzę stosunkowo udanego poniedziałku i stosunkowo udanego tygodnia.
1: A to dopiero początek.
0: Prawda? A ten utwór nie bez przyczyny, bo Karol, moi drodzy, to tak jakby uciekał przez cały czas przed biurem śledczym. Telefony, nie było go ze mną przez nawet, no przez chwilę był, ale potem uciekł, rozmawiał z ludźmi. Przecież to dopiero 17, uspokój się.
1: Ale to jest
0: za 4 dni.
1: 22, to trzeba robić inny interes.
0: Póki gorące?
1: Tak jest.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłam.
0: O, dobry wieczór. Jak się masz w nowym tygodniu?
2: Wszystko ma się ku końcowi pomału, nie? Także no, tak się mam. No. Widzę już po prostu przed sobą ścianę, którą jak pierdyknę, to...
0: Ale kiedy to ten planujesz, że nastąpi?
2: Zależy, wiesz, kiedy po prostu stanie się coś, co przeleje szale goryczy, nie? A na razie mam 3 wierszyki dla ciebie, dla was, dla słuchaczy, dla gości, dla wszystkich.
0: Uspokój się, sprawdzę, kto jest na drugiej linii. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, a ty jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór, Małgorzata.
0: Ha, dobry wieczór, moja droga. Cudownie.
3: Dzisiaj jestem jedna z pierwszych, bo przez kilka ostatnich wieczorów nie udało mi się połączyć. Dlatego postanowiłam.
0: Ale co, próbowałaś się ze mną
3: połączyć?
0: Ale przecież tak? miałeś mieć wolne, miałeś brać odpoczynek od...
3: Ale chciałam pozdrowić.
0: Dobrze, pozdrawiaj za zeszły tydzień również,
3: tak,
0: pozdrawiaj w takim razie.
3: Pozdrawiam teraz ten nadchodzący tydzień wszystkich serdecznie i chcę powiedzieć,
2: ja
3: że jestem, słucham... Jestem obecna, słucham, no. Mimo, że może nie piszę tyle, ile kiedyś pisałam, tak, ale jestem obecna zawsze.
0: Ale masz tam Facebooka pod ręką, czy się...
3: Mam, na pewno,
0: czy nie zaglądasz w ogóle?
3: Zaglądam, no tylko nie już w takiej ilości, no. Bo to już się stało nałogiem.
0: Rozumiem.
3: Jestem, także no zgłaszam się, usprawiedliwiam.
0: Ja to brałem pod uwagę wszystko i byłaś u mnie usprawiedliwiona bez przerwy, więc nie masz się czym przejmować absolutnie.
3: Bardzo się cieszę.
0: Spokój się. Państwu polecam kółko antyróżańcowe. Tam zastępstwo za koleżankę w ciąży napisał odezwę odnośnie wierszy. Przyszłem, czy ty zaglądałeś tam?
2: Nie, bo w tej chwili gram w Magica, wiesz, właśnie siedzę, jedną ręką klikam, a drugą po prostu cnę w paupera, wiesz, i ten. I czekam tylko, aż padnie hasło, czy przyszłem, czytaj wierszyk.
0: Już, wtedy, a na czym polega gra, w którą grasz, przepraszam, bo ja się nie znam?
2: No tam masz takie karty, które reprezentują tam różne miejsca, smoki, elfy, gobliny, pociski magiczne i tam...
0: A gołe baby to śpiewali o tym w Nocnym Kochanku, to?
2: A to nie wiem, czy tam... I że gołych bab nie ma, bo ta gra jest taka, wiesz, PG-13, czyli generalnie może w nią zagrać. No nawet jest PG-7 czy PG-6, także no tam gołych bab z grubsza nie ma, nie? Także jest słabo, ale no grałem w to od 27 lat, także jest słabo, nie? Słaby jestem ogólnie.
0: Znalazłem to, co... się okazało, że to w ogóle Justa zamieściła chyba. Niemniej pozdrawiam ponownie całe kółko antyróżańcowe. Wierszy nie należy pisać w chwilach pustki, gdyż to źle odbija się na ich jakości. Prosimy o przysyłanie utworów napisanych przy pełnej sprawności umysłu. I to jest odpowiedź redakcji, zostawię nazwę redakcji i miejsce do własnej, do wiadomości naszej redakcji. Tak.
2: No dobra, ja może przeczytam ten wiersz. Nie?
0: Tak, bo twoje są chyba jednak, nie są pisane w chwilach pustki.
2: Nie są pisane w chwilach pustki, ja zawsze mam coś do przepracowania, nie? Zawsze mam coś do przepracowania.
0: A jest coś o Zamku Ćmielów, albo o Beat, albo King Crimson chociaż?
2: Ja w tej chwili nie piszę wiersza, ja mam wiersze już napisane, rozumiesz? A to, że...
0: Ale może wtedy przeczytałeś na Facebooku antyradiowym, w sensie tym makakofonie łamane na makakart i już wiesz, że ten... No dobrze. Dobrze, jestem gotów. Ja jestem gotów, Karol, Karol chce uciec.
1: Nawet bardziej niż gotów.
2: Wiersz z 11 lipca, poczekaj.
0: To sprzed dwóch dni.
2: Sprzed dwóch dni, a potem mam jeszcze dwa z dzisiaj chyba. Dobra, oświecenie. To boskie oświecenie, niech ono będzie dla ciebie nagrodą, na nic awans społeczny. Taplasz się w bagnie, szarujesz po dnie, po co ci tamten awans społeczny? I nie pochwali nikt, mamony też nie, to boskie oświecenie, nagroda sama w sobie. I pierdolniesz w końcu pod pociąg, albo inaczej cię załatwią to boskie oświecenie. Dziękuję.
0: Dobrze, stosunkowo udanej nocy. Małgorzata, co tam jesteś, tak, cały czas?
3: A jestem, cały czas podsłuchuję, oczywiście.
0: Byłaś zasłuchana po prostu.
3: Zasłuchana byłam, tak.
0: Dobra, stosunkowo udanej nocy wam życzę. Pozdrawiam, tak, serdecznie.
3: Pozdrawiam, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Pa. Pa. No dobra, to mamy załatwione.
1: Mamy to za sobą.
0: Mamy to. Jeszcze wiesz. Chcesz wisienkę na torcie?
1: Bardzo.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Renie z tej strony, Makakuś.
0: I to jest właśnie wisienka na torcie.
1: Dobry wieczór, ucałuj, wisienko.
0: Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Sherry, sherry lady.
4: Mojego tatusia też pozdrawia. Ciebie, Makakusiu, twojego gościa, mojego kolegę Karola, jego siostrę, Aleksandrę, Renatkę, wszystkich moich znajomych. I całe kółko antyrożańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Ja jestem gotów.
4: Zamek Ćmielów, bądź makakuś i kółko antyrożańcowe zdrów. By zdrowie wam dopisywało, a nie się rymowało. Wierszyki wam pokazywało, bo pisze niemało, bo każdy je lubi je czytać. Żeby na festiwalu brać i na gitarze przy roku grać.
0: Pięknie, cudownie.
1: Ojej, już łezka pociekła.
0: Wytnę i puszczę Jankowi.
1: Dziękuję.
0: Na pewno się ucieszy.
1: Wzruszające.
0: Pozdrawiam cię serdecznie. Stosunkowo udanego poniedziałku i tygodnia całego ci życzę.
1: Nie przestawaj tego robić, proszę cię. Dzięki.
4: Dobrze, dziękuję, wszystkiego dobrego. Wam życzę, to pa.
0: Pa. No dobrze, moi drodzy, zachwyceni by byli i Neil, i Jack, i ja zapewne, bo wciąż jestem, King Crimson z albumu Beat z 1982. To takie podprowadzenie z mojej strony do tego, o czym będziemy z Karolem za moment wkrótce już rozmawiali.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Waiting Man, to było o nas dwóch. Tutaj jak jesteśmy, Karol czeka na to tylko aż wyjdzie, żeby móc dalej dzwonić. Poza tym będzie krótko u nas, moi drodzy, bo on jest w pracy cały czas. On dogaduje ostatnie szczegóły, musi wiedzieć, którą wodę oni wybierają w ostateczności, bo przysłali mu listę z 20 nazwami, ale jeszcze nie podali tej ostatecznej, którą wybierają. Ja specjalnie ten beat z 82, bo dwóch dżentelmenów, którzy nagrywało tę płytę, będziecie Państwo 17 mogli w Ćmielowie zobaczyć na żywo. O, to tyle ode mnie.
1: W zasadzie powiedziałeś wszystko, ale jeszcze trwa sprzedaż biletów. Ostatnie bilety.
0: Jeszcze są dostępne?
1: Jeszcze są dostępne.
0: Myślałem, że poszło to w diabły już dawno temu.
1: W ogóle okazało się, że tyle osób chce zobaczyć ten koncert z bliska, że wyszliśmy tym oczekiwaniom naprzeciw, tworząc taki specjalny sektor pod samą sceną. Naprawdę.
0: A nie było tego wcześniej?
1: Nie było tego wcześniej.
0: Nie można było podejść pod barierkę tam, znaczy pod scenę, żeby tam się rzucić na ich buty.
1: Więc będzie można poczuć mocniej beat, że tak
0: jeszcze
1: to ujmę.
0: Jeszcze
1: mocniej poczuć beata. Więc zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą, bo naprawdę niepowtarzalna okazja, żeby z takiej odległości poczuć dźwięki, zobaczyć czterech geniuszy. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba
0: ja
1: to
0: się,
1: jest dobre określenie.
0: Ja się zgodzę. Znaczy, bardziej mnie zmartwił SMS od ciebie, który dostałem kilka dni temu na temat wywiadów z artystami, ale jeszcze nie rzuciłem ręcznika. Będę robił, nie wiem, przekopię się do nich, jakoś tam się dostanę. Być może ostatnio wiesz kto mnie jeszcze poznał? Kurza Melodia, Tom Morello mnie poznał.
1: To piękne.
0: Prawda?
1: Bardzo.
0: I liczę na to samo w przypadku dwóch dżentelmenów, którzy będą 17 tam.
1: Ty wiesz, że ja cię nigdy nie opuszczę i zrobię wszystko, co mogę.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłem z drugim wierszykiem.
0: Proszę uprzejmie, jestem gotów.
2: Już? Tak bez pardonu?
1: Czekaj, jeszcze, czekajcie. O, już jestem, też gotów.
0: A powiedz jeszcze tylko, z kiedy on jest.
2: A ten drugi jest... Poczekaj, muszę tylko coś zrobić. Dobra, ten wiersz jest, proszę ciebie, z... On się w ogóle nazywa Danie. Jest z dzisiaj. Z dzisiaj jest. Z dzisiaj jest ten wiersz. I się nazywa Danie. Może tak bez pardonu zaczęliśmy, no to... Słyszycie mnie w ogóle?
0: Tak.
1: Bardzo.
0: Danie, that's especially for you.
2: No dobrze, no to bez pardonu zaczęliście, to i ja może tak bez pardonu. Jasny gwint i obcowanie płciowe dane mi nie jest, został tylko diament. Bo podłoga umyta, bo stara baba w gabinecie i nie da rady. A gdy już umrę, może spotkam stwórcę i nie będzie już pytań. Jasny gwint, nie jest mi dane, choć ta niunia patrzy na mnie jak na danie. Dziękuję.
0: Stosunkowo udanej nocy.
1: Życzmy sobie tego.
2: Jeszcze z trzecim zadzwonię. Dziękuję.
0: To ten utwór będzie dla ciebie przyszłym. Będzie świetny. Znaczy tak mi się wydaje. Kochani, przede wszystkim tak. Uprzejmie prosił... Znaczy wróć, kuźwa. Jest jubilatem. Wszystkiego najlepszego. Ja dzwoniłem parokrotnie. Rozmawiał, nie odbierał. Potem oddzwaniał. Ja nie mogłem odebrać wtedy, jak oddzwaniał. Bo wiadomo, że chciałem mu odśpiewać swoją wersję tego, co Państwo usłyszycie za chwilę w oryginale. Tak się wzruszył, skubany. Po prostu, ale tak się wzruszył, że bardzo prosił, żeby nie odmawiać za niego różańca, nawet w kółku antyróżańcowym. I bardzo serdecznie Państwa pozdrawia, bardzo dziękuję i no co, Marek Piekarczyk, wokalista, autor tekstów, TSA, no, moje dzieciństwo.
1: Wszystkiego dobrego, to prawda, moje też.
0: W ogóle, człowieku, najlepszego.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na MediaExpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: O fucking, koła suty.
6: Makakofonia Baby Have Fun to jest wytatuowane do koła suty makaka. Suta makaka, tarira suta makaka, sutka makaka, baby have fun, sutka makaka. Śpiewał Marek Piekarczyk.

0: To moi drodzy, Karolek sobie zażyczył ten King Crimson z The Power to Believe, Eyes Wide Open. To ostatni album tego zespołu studyjny.
1: Lubię do niego wracać.
0: Domyśliłem się, jakiś powód musi być.
1: Dlatego też wybrałem ten utwór. Ale wybitnie piosenkowa ballada też jak na King Crimson, to taki jedyny w swoim rodzaju utwór w tym klimacie.
0: Ale jeszcze jeden taki fajny numer dla Państwa nasz gość przygotował, a to za moment. Najpierw z zupełnie innej beczki, bo też ukułem sobie taki plan, że porozmawiamy o tym Ćmielowie 17, ale pamiętając również o tym, co będzie tam miało miejsce 25. Czyli jakby 8 dni później. Tak, Janbo będzie obchodził z Lady Punk
1: 45-lecie i wystąpił na pierwszym pełnowymiarowym festiwalu Jana Borysiewicza 25 lipca na wspomnianym zamku, przy wspomnianym zamku w Ćmielowie. Wielkie święto gitary, chyba nawet największe tego typu, bo oprócz samego koncertu Lady Punk, solowy koncert Jana Bo, co też nieczęsto się już zdarza, wspaniali goście, między innymi Piotr Ogucki, Marek Raduli, Jacek Królik, wydarzenie otworzy Wojtek Cugowski. Co więcej, pojawiał się też przedpremierowo fragmenty nadchodzącego filmu biograficznego, gdzie tylko tam będzie można przedpremierowo to zobaczyć. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. No i wielkie gitarowe miasto. Wszystko, co związane z gitarą, po prostu.
0: Tam będzie. To teraz Karolek dla Państwa Jana Bo wybrał z towarzyszeniem gościa, który się pojawi tamże. Piotrusiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Bananowy dżem. No co, wokalista zespołu Koma i nie tylko na wokalu, Janek na gitarze. Janek, pozdrawiam Cię również bardzo, bardzo serdecznie.

0: Karol wpadł na genialny pomysł, żeby Państwu ten beat zaprezentować. To na żywo było, frame by frame. Mniej więcej tak to zabrzmi 17, za 4 dni. Nasi słuchacze pytają, czy ty znasz cenę tych miejscówek przy samej scenie, tam super VIP z ostatniej chwili.
1: I to jest wbrew pozorom dobra cena, jeżeli mogę tutaj wtrącić taki komercyjny pierwiastek. Nie byłem na to gotowy, na taką bezpośredniość, ale moim zdaniem tak. Mam powiedzieć tę kwotę?
0: A mają gdzieś znaleźć sobie w sieci?
1: Mogą znaleźć w sieci, oczywiście.
0: Jest tam cały cennik?
1: Natomiast jest cały cennik, tak. Na stronie galerii gitar Stratocastle, czyli stratocastle.com, łamane na beat. Znajdują się wszystkie wypisane pakiety. Dwa już są w ogóle wyprzedane. To jest meet and greet z całym zespołem, między innymi. To się rozeszło od razu, praktycznie jak świeże bułeczki. A wspomniany pakiet Closer to the Beat, tych miejsc pod samą sceną, to jest 990 zł.
0: Ale... Od łebka.
1: Słucham?
0: Od łebka.
1: Od łebka, ale w tej cenie jest coś też równie unikatowego, bo niesamowita gościna, która czeka na każdego, kto tam przyjedzie, bo otwiera się też niesamowita restauracja Stratocastle. Oprowadzanie prywatne po największej na świecie galerii gitar Stratocastle, gdzie można też zobaczyć instrumenty wspomnianych geniuszy z Beat, czyli Steve'a Vai'a, Adriana Belutona, Lavina i Danego Kereya. Więc myślę, że świetna okazja, świetny pakiecik tak naprawdę. Zachęcamy. Tych miejsc też już jest coraz mniej. No, szykuje się naprawdę wyborna muzyczna uczta i nie tylko muzyczna.
0: To co, jak na to odpowie Jan, bo się dowiemy wkrótce. Na razie mała wojna. Mhm. To taki duecik wpadł do nas na szybko i myśmy to wykorzystali.

0: 14 lipca 1973 roku objawił się debiut Queen, moi drodzy, z którego The Night Comes Down, bo to, no co, ta noc się teraz rozsiada dopiero radośnie. W takim super miksie sprzed 2 lat, żeśmy wysłuchali to w Antyradiu takie nowinki. Dobrze, jak Jan odpowie na te wszystkie przygotowania tam? Znaczy on co, przychodzi już na gotowe, bo to już będzie po tym pierwszym koncercie sprawdzającym nowe warunki.
1: No tak, troszeczkę już miejsce będzie rozgrzane, trochę rozegrane. Natomiast formuła festiwalu Jana jest znacznie szersza niż tak naprawdę koncert Beat, bo tam będzie się działo bardzo dużo, tak jak wspominałem poprzednio, ogromne miasto gitarowe, wybitnych rzemieślników, lutników, firm od jakichś butikowych wzmacniaczy. Naprawdę niesamowita gratka dla wszystkich fanów strun. Po warsztaty z mistrzami gitary, takim jak Marek Raduli, Jacek Królik, do których można się zapisać jeszcze na trochę tych miejsc, dosłownie kilkanaście zostało. Czy chociażby warsztaty z Gazem G, czyli byłym gitarzystą Ozzy Osbourne'a. Coś niesamowitego tak naprawdę, bo to też jest ciekawe, że ten świat gitarowy polski przyciągnął zagraniczną gitarę i to wszystko się spotka w jednym miejscu. Zderzenie tytanów, zderzenie gigantów. Niesamowicie się to zapowiada. Zapraszamy wszystkich, bilety w sprzedaży.
0: Karol Wrólewski był naszym gościem. Cudownie, bardzo ci dziękuję. Karolek, moi drodzy, przygotował taką wisienkę na torcie od siebie. Małgorzatko, jeżeli jeszcze nie śpisz, będziesz zachwycona. Ja państwa zapraszam na balkon z lat 90. Tul przyjedzie z lekkim opóźnieniem.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Yeah, I see a tattoo and it says Makakofonia, baby have fun, and that's what you're listening to. Enjoy. And I am Barney from Napalm Death. I saw this tattoo on the man's nipple, Macaque himself.

Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Karolek, jak mówiłem na wyjście, utulił Państwa z Fear Inoculum, Numa. Tak, wiedziałem, że Małgorzatka będzie zachwycona. Przyszłem, teraz nie mogę, znów Cię zrzucę na kolejny wjazd, bo wiesz, mam strasznie napięty grafik. Jak ktoś nie jedzie do Ćmielowa, żeby bit zobaczyć, pewnie dlatego tam nie jedzie, bo wybiera się do Jarocina.

0: Nie tylko Orbit Culture człowiek żyje, jest jeszcze na przykład coś takiego Culture Wars. Oni zagrają 17. To jest dla tych, którzy nie mają po drodze do Ćmielowa, w ogóle beat ich nie interesuje, wolą takie tradycyjne z wokalem. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę wybrać się 17 z osobą towarzyszącą do Hydrozagadki, bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką, nawet w Hydrozagadce. Mówię Państwu o tym 23 minuty po 23, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Proszę odpowiedzieć na pytanie, skąd Culture Wars pochodzą? Miasto mnie interesuje. Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. I przyszłam się obraził, już nie dzwoni, z trzecim wierszykiem. Tragedia, potniemy się, ale zanim, moi drodzy, tak, był naszym gościem wielokrotnie, ostatnio objawił się u nas 17 grudnia 2024. Rozmawialiśmy tradycyjnie o zacieraliach, bo tutaj to jest ten solenizant, żaden jubilat, niestety. Ale nic to, niemniej. Tomaszu, Wolfgangu, to jego ksywka jest, Grochowalski. Wolfgang gra na basie, moi drodzy. Zaczynał w elektrycznych gitarach. Potem jeszcze w Neumie grał, w Klosterkellerze, w Tilaw i w Rzeczonym Zacierze. I dzisiaj obchodzi swoje urodziny. I dołączył do nas. Przyszłem, jak się nie mylę, dobry wieczór. Halo, czy to ty na bank?
1: Tak, przyszłem.
0: Cudownie, cudownie. Bardzo się cieszę, że się zgrałeś i jednak zadzwoniłeś z trzecim wierszykiem. Jestem gotów.
1: Już sekunda, daj mi tylko sekundę, bo tutaj człowiek ze mną gra i ja nie mogę tak zostawić bez słowa.
0: Ale uprzedzałeś go, że będziesz jeszcze dzwonił z trzecim wierszykiem? Czy on nie był przy tym?
1: Ten człowiek w ogóle, skąd on jest? On jest w ogóle z Francji, czy z kraju przyszłych mistrzów świata w piłkę nożną i w ogóle nie wie, co to jest antyradio. Dobra, jedziemy.
0: Znaczy, z tymi przyszłymi mistrzami to jest lekkie nadużycie. Oni dopiero jutro to sprawdzą w meczu z Hiszpanią. Jak przejdą, okay, to ewentualnie będą, a jak nie, to nie.
1: Okej.
0: Okej. Tak, ja jestem gotów już. Proszę.
1: Dobrze, już. Skoro jesteś gotów, no to jesteś gotów.
0: Będzie o tym, o meczu w Francji?
1: Wiesz, nazywa się artyści. Bo intelektualiści są bardzo źli, wtrącać do pierdla, litość tu zbędna, bo artyści są najgorsi, lać ich, doprowadzać do samobójstw, witam je w krainie Lecha. I znowu łza w ciemności, kto to płacze, tylko szlocha, bo to prawda jest. Nikt smutku nie dostrzega, naprawdę, jest kasa, władza, dupa, walki w klatce porno, dziękuję.
0: Makakofonia, baby, have fun. A ty jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: A co by przyszłem zrobić, jakiś wieczorek autorski?
0: A, jednak. Dobry wieczór. Masz, wiesz, ucałuj i utul ode mnie.
2: Tak, o,
0: ktoś uciekł, czekaj.
2: Nie, on wrócił do gry. Ja bym cię na jego miejscu nie przerywał tej gry.
0: On nie przerywał, przerwał tylko na chwilę, żeby zadzwonić, powiedzieć wierszyk i teraz wrócił czym prędzej do gry. Tak,
2: no
0: to
2: właśnie,
0: widzę.
2: No, o audycji nie słucham. No nie skupia się na tym, czy jest istotne, tylko pierdolę jakieś.
3: Także tutaj, dobra, tam zresztą...
0: Radio jest medium towarzyszącym, uspokój się. Nie, nikt tego nie słucha.
3: Nie zgodzę się.
0: Oj tam.
3: Jest medium wiodącym.
0: Oj tam, oj tam.
3: Znaczy, no na pewno nie stacje, których nie będę wymieniał, ale no, tam nie ma. No ja tak sobie pomyślałem, że taki nowy cykl wprowadzimy. Będę dzwonił wcześniej.
0: Rozmowy nocą?
3: I będę puszczał suchary tej. Bo ostatnio mnie córka zaraziła sucharami. Dobrze, taki suchar, jak piją, jak to były, konduktorzy.
0: Konduktorzy?
3: No jak piją.
0: Co stacje?
3: Nie, no po kolei.
0: A, ten sposób. Dobrze, no doskonałe.
3: Świetne, to jest świetne. Tak.
0: Dobrze.
3: Super taki rewelacyjny, a poza tym chciałem powiedzieć tylko tyle, że gość uciekł za wcześnie, bo nie zdążyłem go złapać, a taki dosyć ciekawy i otwarty widzę człowiek był. Znaczy jest. No, ale niestety.
0: A w robocie jest cały czas, musi tam dogrywać. Ostatnie szczegóły.
3: Pewnie ma gorący czas, jak to się mówi.
0: Tak, bo pierwszy raz tam budują w ogóle publiczność, znaczy widownię dla publiczności, więc to nowa będzie ten, nowe doznanie. Polecam nowe wszystkim. Doznanie. Tak.
3: Ja też przyjmuję polecenie i nie wiem, czy może w przyszłym roku, ale w tym myślałem na Inflame'ach, ale niestety Anselmo mnie olał i nie dał mi bilet na Inflame.
0: No tak to bywa.
3: Tak to bywa i to powiem ci, tak w moim przypadku to jest jakieś 95% olań. Nie wydaje się atrakcyjnym partnerem do wydawania biletów. Chyba, że po prostu nie mam szczęścia w tym totolotku. Także to może też i tak być.
0: Trzymam już za ciebie kciuki. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
3: Tak jest, może mi się jeszcze uda typu pójść śladem tego, jak mu tam...
0: Trzymam kciuki cały czas. Stosunkowo udanej nocy. Pa!
3: Dobrego, dobrego, nara.
0: Wolfgang, specjalnie dla ciebie zdrowia przede wszystkim i nie porób się za bardzo.

To jest, moi drodzy, zacier w odsłonie heavy metal. Wtedy solenizant grał na basie. To jest kebab w wykonaniu ich.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Dobry wieczór, jestem Zacier. Mirosław Zacier-Jędras, makakofonia Baby Have Fun. A przede mną nie kto inny, a słynny sutek makaka. I napis makakofonia Baby Have Fun.

Mark, that was specially for you. Mark Barney Greenway, wokalista zespołu Napalm Death. Z tego powodu cofnęliśmy się do 2006, When All Is Said and Done. Obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Jak zapowiadałem Państwu wcześniej, nie jest jubilatem. Czytał mi Syca, puściłem to na samym początku drugiej godziny na najpiękniejszym festiwalu świata już wkrótce, a będziemy o tym rozmawiali w czwartek. Witek, muzyk ulicy, to było tam na miejscu, na najpiękniejszym festiwalu świata w 2019 w sierpniu.

Gdyby ktoś nie wiedział, to 13 lipca jest Międzynarodowym Dniem Rock'n'Rolla. Z tej okazji Led Zeppelin. W ogóle Marek się bardzo ucieszył, że obchodził urodziny w Dniu Rock'n'Rolla. Pewnie Wojtek też by się ucieszył, ale nie wiem, bo nie mam telefonu. Pozdrawiam serdecznie. Zdrowia życzę. Wojtek Jabłoński, gitarzysta Kultu, Kazika, Buzu Skład, Bulldoga. Kasi Wojtka obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Zdrowia przede wszystkim.

0: nasion brak.
1: Wyjść to.
0: To pogarsza sytuację, jest

0: 13 lipca 2010 objawił się 9. album Korn zatytułowany Korn 3 Remember Who You Are. Puściliśmy z niego oczywiście Fear is a Place to Live jeszcze przed północą i teraz się przenieśliśmy na szybko do makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Ja mam Państwa serdecznie zaprosić na jutrzejszą ucieczkę samotną. Wrócimy do koncertu, na którym mam bilety dzisiaj. I co jeszcze? Słuchajcie, bo tutaj dzwoni ktoś do mnie, kuźwa, nie chce mi się już, ale moment, chwileczkę, ja mnie mryga i mnie rozprasza, to wszystko jest do dbani. A i co? Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wykonania wraz ze mną pieśni kończącej, ale za moment, bo makakofonia Baby Have Fun po godzinach. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
1: Przyszłem raz jeszcze.
0: Okej. A poczekaj, sprawdzimy makakofonia Baby Have Fun po godzinach. Kto tam jest na drugiej linii? Dobry wieczór. Halo.
1: To nie przyszło.
0: Przyszłem, ja ciebie słyszę doskonale, a kto jest na drugiej linii, nie wiadomo,
2: chyba
0: tak?
2: Gniezno.
0: Gniezno się nie może przebić, tak. Dobrze, co cię sprowadza, Przyszłem?
2: Czy ja chciałem z Gnieznem pogadać, bo on tak chętnie chciał ze mną pogadać, więc sobie po to tu jestem.
0: Nie, ale... Może wy się wymienicie numerami i sobie pogadacie?
1: Nie. To ja nie wiem, nie rozumiem, zarobiony jestem. Gdzie ja wykazałem chęć gadania z Przyszłem?
0: Też tego nie pamiętam. W związku z powyższym doskonale. Cudownie, stosunkowo udanej nocy wam życzę, panowie.
1: A jeszcze, gdybym mógł tak, że tak powiem, ku chwale ojczyzny powiedzieć taki dobry żart, trochę na zakończenie.
0: Ostatni, dajesz.
1: No ostatni przecież ma kakofonię po godzinę. Przychodzi blondynka do kawiarni i mówi: no pan zabawia kawę. Barmanka jej się poszedł przez pas, nie pogadał i poszedł. Sprzedawczyni pyta jej: pani słodzi? A ona mówi: nie, ja jestem z Warszawy. I tyle. No to
0: stosunkowo udanej nocy. Ucałuj Charlie'ego ode mnie. Pa,
1: nara.
0: Dobrze, kochani. Zapraszam serdecznie do wykonania wraz ze mną pieśni kończącej. Tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.